0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w audycji Obrazy z historii Kościoła, księża, kapelani, w ogóle Kościół i żołnierze wyklęci, ponieważ te tematy zazębiały się w historii naszej, no trudnej, bardzo bolesnej historii XX wieku. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj zarazem historyk, nauczyciel historii, ale także odtwórca, tak? Czyli uczestnik tej żywej historii, tej formy uprawiania historii, która najbardziej przemawia do mnie, czyli rekonstrukcji historycznej, czyli uczestnik grupy rekonstrukcji historycznej żołnierzy NSZ, tak? Dobrze mówię?
2: Grupy rekonstrukcji historycznych Narodowych Sił Zbrojnych.
1: Michał Gruszczyński, którego serdecznie witam.
2: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Zanim zaczniemy mówić dokładnie, jak to tam było z tymi księżmi, kapelanami, żołnierzami wyklętymi, no to musimy sobie powiedzieć parę słów w ogóle, o czym będziemy rozmawiać, czyli takie najprostsze definicje na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. Kapelani, tak? Niby każdy wie, kto to są kapelani, kapelani wojskowi. Jak ktoś czytał przygody dobrego wojaka Szwejka i postać feldkurata Katza pamięta, no to niby wszystko wie, ale z drugiej strony jest mnóstwo nieporozumień o tych kapelanach. Na przykład takim najczęściej powtarzanym stereotypem, nieprawdziwą informacją jest to, że kapelani to są tacy księża, którzy modlą się o zwycięstwo własnej armii, święcą działa, żeby lepiej zabijały przeciwnika. Jak to tak naprawdę było z tymi kapelanami?
2: No, to jest to, krótko powiedzieć można, bzdura i to bzdura totalna. Przede wszystkim kapelani są wsparciem moralnym dla żołnierza. Proszę Państwa, każdy, kto przeszedł kiedyś szkolenia wojskowe albo był w wojsku, bardzo często od podoficera rozpoczynającego zajęcia słyszy: jesteście tu po to, żeby nauczyć się zabijać. My w naszym kręgu, kręgu kultury łacińskiej, dla nas zabijanie ludzi nie jest czymś normalnym. To nie jest kultura turańska, to nie jest inna kultura azjatycka. W związku z tym bardzo często też kapelan jest po co? Żeby uspokoić człowieka, który jest jednak oderwany od rodziny, bardzo często rzucony w wir wojny.
1: No to jest kompletna anomia. Przez całe życie uczą człowieka nie zabijaj, a tu nagle znajduje się w warunkach, gdzie jest premiowany za zabijanie.
2: Tak, to jest dokładnie, ale to jest jeszcze coś innego, bo bardzo często ktoś ma wątpliwości, czy ja dobrze zrobiłem, że pozbawiłem kogoś życia. I w tym momencie pada, my nie potrafimy często odróżnić zabójstwo, morderstwo. I tu z tego wynika, ale bardzo często jest człowiek, który, no też niektórzy się mogą śmiać z tego, odciąga człowieka od grzechu, żeby nie poszedł, wiadomo, tam, gdzie jest jeden z dwóch najstarszych zawodów świata, no bo zostawił tu jednak w kraju rodzinę, albo żeby nie zrobił innej bzdury. I też człowiek, proszę Państwa, bardzo często bywa, dla nas Polaków najpiękniejsze święta rodzinne, Boże Narodzenie, a nasi żołnierze są gdzieś daleko. I to różne myśli chodzą po głowach. No nie daj Bóg, niech nagle dopadnie go przysłowiowa chandra i się rzuci na pasek. No to jest coś przykrego, więc choćby nawet ktoś, kto będzie nas wspierał duchowo, ktoś, przy kim możemy zrzucić jakiś ciężar, czyli ta spowiedź, bardzo często też pogardzana, a jednak wielka rzecz. Kto się, proszę Państwa, ktoś, kto się wyspowiadał kiedyś tak naprawdę od serca, sam wie, jaki tonaż on przy tym konfesjonale zostawił. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale jak on na przykład te grzechy nasze zdradzi. Ja mówię, proszę Państwa, za to jest bardzo wysoka kara. No ale myślę, że nie odchodźmy za bardzo od tematu.
1: Czyli, jak to mówią, w okopach przed natarciem nie ma ateistów.
2: Tak.
1: Nie tylko polska armia miała i ma w swoich szeregach kapelanów. Armia amerykańska, właściwie większość armii na świecie ma te osoby, które mają spieszyć przede wszystkim tym wsparciem duchowym, prawda? Tak. I armia przedwrześniowa, armia II Rzeczpospolitej również miała kapelanów, a ponieważ była armią tak naprawdę wielonarodową i wielowyznaniową,
2: no musiało być. Tak naprawdę II Rzeczpospolita, proszę Państwa, to są zaledwie 2/3 Polaków, reszta to są
1: etnicznych Polaków.
2: Etniczni. Reszta to jest tak, jakbyśmy patrzyli statystycznie. Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Litwini, Niemcy, Czesi, Słowacy. I myślę, że ktoś by się jeszcze znalazł. Może Rumunii nawet, bo też żeśmy sąsiadowali przez chwilę.
1: I mamy tam prawosławnych, mamy luteran, mamy
2: Kalwinów,
1: wyznawców religii mojżeszowej, bardzo licznych,
2: tak,
1: nawet muzułmanów.
2: Nawet muzułmanów, tak, mamy specjalną jazdę, przecież muzułmańską, która później została odtworzona w szeregach w ramach odtwarzania pułków w Armii Krajowej. Także...
1: I każda z tych grup, zgodnie chyba z konstytucją, tak? Czy jakieś przepisy to regulowały, że każda z tych grup wyznaniowych miała prawo do własnego kapelana.
2: To już było ustalone z biskupem Galem 9 listopada 1918, że właśnie odtworzenie kapelanii w wojsku i była jedna rzecz, zresztą kapelania była nie tylko w wojsku, bo tak jak odchodząc na chwilkę była także i w policji, i w więzieniu i tak dalej. Co można jeszcze powiedzieć o tych wszystkich pułkach? Przede wszystkim, proszę Państwa, w 1918 roku Polska się odtwarza i dookoła prowadzi wojny ze wszystkimi. To są Litwini, zapomniana wojna, bo najbardziej znane to są wojny tylko z Niemcami i z Sowietami. To jest wojna z Czechami, to jest wojna z Ukrainą.

Proszę Państwa, w 1918 roku Polska się odtwarza i dookoła prowadzi wojny. Ze wszystkimi. To są Litwini, zapomniana wojna, bo najbardziej znane to są wojny tylko z Niemcami i z Sowietami. To jest wojna z Czechami, to jest wojna z Ukrainą.

0: Ortiz. Pojednać się. I w tym momencie powstają. I chcę powiedzieć, że po raz pierwszy właśnie regularni kapelani powstają w okresie międzywojnia. Bo wcześniej są duchowni w wojsku, ale oni są jakby towarzyszą. A tu już są wpisani niejako z paragrafu, z artykułu.
1: I to są duchowni tych wszystkich wyznań, tak, o których wspominaliście.
0: Tak, wszystkich wyznań chrześcijańskich oraz wyznań, byśmy powiedzieli, niechrześcijańskich największych, czyli wyznania mojżeszowego, jak i muzułmańskiego.
1: Czyli są także rabini polowi, można tak
0: rabini,
1: powiedzieć.
0: Rabini, mami, oczywiście, zresztą niestety smutna rzecz jest, ale rabini także ginęli i to po jednej, mordowani, bo to trudno jest nawet nazwać, że są zabijani przez jednych i przez drugich. Jednym z pierwszych rabinów, z pierwszych oficerów Wojska Polskiego, którzy zostali zamordowani w Katyniu, to był naczelny rabin Wojska Polskiego.
1: Właśnie, to jest ciekawa rzecz, rzadko podnoszony fakt.
0: Tak, i wszyscy po prostu byli w tym. Chcę powiedzieć, że jak jesteśmy teraz przy Katyniu, że nie można tego nazwać przypadkiem, ale dokładnie 23 grudnia 1939 roku wszystkim naszym oficerom zabrano kapelanów. I to były pierwsze ofiary mordu katyńskiego.
1: I to tych wszystkich kapelanów równo. Wszystkich. Ta zbrodnia w jakiś sposób zrównała wszystkie wyznania, wszystkie narodowości zamieszkujące Rzeczpospolitą, drugą Rzeczpospolitą.
0: Tak, zresztą panie redaktorze, mieliśmy teraz niedawno rocznicę pierwszych wywózek na Syberię. I wspominał swego czasu jeden, nie pamiętam, czy Ukrainiec, czy Białorusin. Powiedział taką rzecz. To, co się nie udało zrobić Polakom przez 20 lat, bolszewicy zrobili w 3 godziny. Po prostu wszystkich uznali za Polaków, wagony i na wschód.
1: Wróćmy teraz do drugiego członu naszej dzisiejszej audycji, czyli żołnierze wyklęci. Niby temat popularny od lat kilku, często się te hasła pojawiają, ale sam nieraz zaskakuje się, jak dla wielu osób z różnego pokolenia, nawet chyba bardziej z tego średniego, nazwijmy 50-latków, hasło to nie budzi żadnych skojarzeń. Już więcej kibice Legii 20-letni potrafią na ten temat powiedzieć niż właśnie 50-latkowie.
0: To jest wynika z tego, że ci ludzie zostali jakby odcięci.
1: Ci ludzie, czyli...
0: Niestety to tak zwane średnie pokolenie, bo ja sam wiem, jak ze swoją ukochaną mamą, zresztą mamo, pozdrawiam ciebie,

0: jednak lekkie science fiction. Kim jest, jeśli, proszę Państwa, jeśli ludzie przez kilkadziesiąt lat byli głównie faszerowani literaturą fachową w cudzysłowiu, biblioteczka Żółtego Tygrysa, to o czym mamy mówić? Jeśli z żołnierzy wyklętych robiło się bandę z wyrodnialców, złodziei, morderców, gwałcicieli, no w różnej kolejności, to no tam ten kościół jakoś nie pasował. A jak był kościół, no to ksiądz czasami w tych opracowaniach szedł jakby w zawody, w piciu wódki, w rabowaniu i oczywiście od razu, jak szli tam ci mordować, to od razu im dawał, brzydko mówiąc, z automatu rozgrzeszenie.
1: Ale przeszliśmy tutaj już do
0: przeskoczyliśmy
1: działalności trochę żołnierzy wyklętych, tak?
0: Tak.
1: Natomiast trzeba sobie w sposób taki krótki powiedzieć, kim oni tak naprawdę byli, tak? Co, często spotykamy takie określenie podziemie poakowskie, ale ono nie jest do końca precyzyjne. O co chodzi, tak?
0: Znaczy,
1: naprawdę,
0: może najpierw,
1: skąd
0: tak,
1: oni się wzięli?
0: Może tak, najpierw wróćmy jeszcze do kapelanów. Proszę Państwa, to byli ludzie w stopniach oficerskich. To jest bardzo często, wiem, że był kiedyś projekt taki, żeby minimum był stopień kapitana, żeby miał kapelan narzucony. A jeśli mówię o podziemie poakowskie, jest trudno powiedzieć, bo my dzisiaj widzimy Armię Krajową, czy Narodowe Siły Zbrojne, czy Narodową Organizację Wojskową jako bojówki partyjne. Jak Jakakowiec, to w domu portret Piłsudskiego. Jak narodowiec, to portret Dmowskiego, komplet jego dzieł. Proszę Państwa, to było wszystko wymieszane. Bardzo często narodowcy byli w AK i odwrotnie. Sanatorzy byli w NSZ-cie. I podziemie poakowskie. Po prostu można powiedzieć krótko, no jest to podziemie, które się wywodziło z tradycji głównie oddziałów Armii Krajowej. Bo 19 stycznia 1945 roku generał Okulicki rozwiązuje Armię Krajową i w większości ci ludzie nie mają co ze sobą zrobić. Dlaczego? Komuniści, którzy są na tych terenach, mają dobrze te tereny, mają dobrze wszystko rozpracowane. Okoliczna ludność wie dobrze, kto był w którym oddziale i u kogo. Ci ludzie nie mają gdzie wrócić. Siedzą dalej w lesie. I bardzo często, czy jakiś oddział rozbity, czy tak jak nasze oddziały przedzierające się z kresów wschodnich, łączą się, przybuśmy, z Wileńszczyzny wyszedł oddział 300-osobowy, przeszło 50, ale przychodzą na teren nieznany sobie. No ale tu jest 20 chłopa. Oni znają ten teren, znają wszystkich, powstaje oddział 70-osobowy, doświadczony. I tak powstaje, proszę Państwa, podziemie. A czy to jest podziemie poakowskie, po NSZ-owskie, to już wszystko zależy od dobrej woli historyka, albo od złej.
1: Wróćmy znowu do tej opowieści o kapelanach w wojsku, bo okres II wojny światowej, tak jak Polska wyglądała z Londynu, czy wcześniej jeszcze z Paryża, zanim Francja nie skapitulowała, Polska miała być terenem powstania zbrojnego. Na odpowiedni czas, jeżeli warunki będą do tego odpowiednie, uderzenie aliantów, różnie to sobie wyobrażano. I powstał pomysł stworzenia tutaj zakonspirowanej armii, tak? Najpierw Służba Zwycięstwu Polski, później Związek Walki Zbrojnej, później właśnie Armia Krajowa. I jak każda armia podporządkowana legalnemu rządowi, miała swoje normalne struktury. Jak wyglądało z kwestia właśnie opieki duszpasterskiej?
0: Więc to wyglądało tak. Duszpasterstwo było tylko w dwóch formacjach. W Armii Krajowej i u narodowców. Pozostałe, jak bataliony chłopskie, czy o tych, co to nie będziemy się w tym zacnym radiu mówić. Coś takiego nie istniało. I oni byli, i oddziały, czy Armii Krajowej, czy Narodowych Sił Zbrojnych, były wzorowane, cała struktura sztabu była wzorowana na strukturze sztabu przedwojennego, czyli oddział pierwszy organizacja, oddział drugi wywiad, kontrwywiad, trzeci szkolenie i tak dalej. No i w pewnym momencie mamy też Wydział Duszpasterski. Duszpasterski i często ludzie, którzy przed wojną byli duszpasterzami w pułkach piechoty, przy dywizjach i tak dalej, są także duszpasterzami tych środowisk. Potrzebne dlaczego? Najpierw ludzie są wszyscy rozgoryczeni klęską. 39. Największa klęska w naszej historii. Jak się okazało, jedna z największych, bo jeszcze lepsze czekały przed nami. Tak. Jest żal. Nie wiadomo, co się dzieje. Dlaczego? W ciągu 4 tygodni przestaje istnieć średnie państwo w Europie.
1: Zwane 7. mocarstwem świata.
0: Tak. Chyba to było 3. czy 4. armia pod względem liczebności. Bardziej liczebna to już była chyba tylko armia, no wiadomo, sowiecka, francuska i niemiecka. Polska była 4. czy 5. A tu nagle, brzydko mówiąc, no przejechali się po nas straszliwie. I co robić? Więc tu jest także potrzeba ludzi, którzy będą wspierać to społeczeństwo. Tak jak niektórzy dzisiaj by poszli do psychoanalityka, położyliby się na kosetce, coś tam porozmawiali,

0: tu potrzeba jest czasami tego człowieka, który z ambony powie parę słów. I to jest pierwsza rzecz duszpasterstwa. Kolejna rzecz, kolejną jest rzeczą przekazywanie informacji do rodzin. Pani mąż żyje, jest tylko w niewoli. Albo niestety pani mąż zginął. Dlaczego? Został zamordowany, mimo że oddał się do niewoli. To jest też taka funkcja. Dalej. Jako, że Polacy mają w sobie naturę wiecznych insurrektów, co się wzięło? Gdzie się chłopi czy mieszkańcy okolicznych miasteczek, wsi chodzą po lasach, zbierają broń. Gdzie się broń zbiera i chowa? W kościołach. I to jest pierwsza rzecz.
1: Na chwilę przerwę. Ta scena, nie wiem, czy państwo pamiętają taką scenę z filmu Hubal, Poręby, gdzie też oddział majora Dobrzańskiego dociera do kościoła i tam okazuje się w trumnach przechowywane są właśnie jakieś granaty, które ksiądz pleban przekazuje oddziałowi. Czyli nie jest to tylko licencja poetyka Bohdana Poręby, ale rzeczywiście tak to wyglądało, że ludzie znosili broń do kościołów.
0: Nie, nie jest. I to, co jest przy swoich badaniach naukowych znalazłem, że nie tylko to robili księża duchowni katolicy, ale także duchowni luterańscy, że w jednym z takich, byśmy powiedzieli, domów luterańskich pod Warszawą była zamurowana pod kościołem, znaczy nie pod kościołem, pod tym sanatorium, broń, która potem została przekazana oddziału podziemia niepodległościowego.
1: No tutaj, skoro jesteśmy przy duchowieństwie luterańskim, warto wspomnieć, no niejako pobocznie przy naszej audycji, ale to ważna postać, biskup Bursche, naczelny biskup w ogóle wspólnoty luterańskiej w Polsce, którego Niemcy zmuszali do podpisania Volkslisty. No, nazwisko raczej nie budzące żadnych wątpliwości.
0: To do korzeni.
1: Wyznanie luterańskie, no, jesteś Niemcem, tak? A on nie chciał się tego wyprzeć polskości. Jestem przede wszystkim głową kościoła luterańskiego na terenie Polski i mam obowiązki polskie. No i skończył swoje życie w Oświęcimiu.
0: Także... Nie, w Sachsenhausen.
1: W Sachsenhausen, tak.
0: Tak, został w specjalnym takim, było zamkniętym ośrodku, tam gdzie między innymi też przebywał później generał Rowecki. Cała rodzina Bursche była bardzo propolska, zresztą wspominał o tym swego czasu ojciec święty Jan Paweł II, że to jest nie tylko, że Polak katolik, ale też Polak ewangelik.
1: O korzeniach ewidentnie niemieckich.
0: Tak, mówię, ale tam sporo było, że to Himmler własnoręcznie na dokumentach tej rodziny napisał, że tę rodzinę trzeba wykorzenić. Czyli widać, jak ona była kochająca Niemców. Zresztą wielu Niemców, naprawdę też pisał o tym Stanisław Cat-Mackiewicz, że oni się dosyć szybko wynaradawiają.
1: Do dalszej części naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o tematyce, która krąży wokół Kościoła i żołnierzy wyklętych. A jak to z tym Kościołem i z żołnierzami wyklętymi było? Mówiliśmy przed przerwą, że postawy duchowieństwa, i to nie tylko katolickiego, były często niesamowite. To był ten jedyny ośrodek przez długi czas, wokół którego w ogóle jakiekolwiek życie wspólnotowe, czyli narodowe, się gromadziło. Wspominał pan o tym, że Armia Krajowa, kiedy zaczęły

0: normalny czas i nie było czas na załatwianie tych spraw formalnie.
1: Czyli po prostu, jeżeli ksiądz jakiś był na danym terenie...
0: I cieszył się autorytetem, sympatią, zaufaniem, to jest najważniejsze w czasach wojny, zaufanie, to on zostawał. Zresztą lata wojny, tygodnie, miesiące pierwsze weryfikowały, kto jest kim.
1: To w każdej grupie społecznej.
0: Tak, to jest nieważne, czy mówimy o wojskowych, o policjantach, o księżach, o nauczycielach, o ludziach, to jest...
1: W czasie okupacji mieliśmy sporo takich kapelanów, którzy przyłączali się do oddziałów, czy to partyzanckich, czy miejskich. Chyba tutaj najpiękniejszą kartę zapisali kapelani związani z Powstaniem Warszawskim, prawda?
0: No tak, ja powiem państwu szczerze, że mnie najbardziej zaintrygowała dosyć ciekawa postać księdza profesora Jana Salamuchy. Człowiek o korzeniach, też ciekawa rzecz, tradycja Rzeczypospolitej, wielu narodów, o korzeniach tatarskich podobno. A jeden z najwybitniejszych polskich tomistów. On był jednym i z głównych kapelanów Armii Krajowej, ale jednocześnie, mało kto sobie zdaje sprawę, był wtyką, brzydko tak mówiąc, czyli można powiedzieć częścią wywiadu Związku Jaszczurczego, dzięki czemu narodowcy wiedzieli, co się dzieje w Armii Krajowej. Ale myślę, że historia relacji Armii Krajowej a narodowców to jest temat na oddzielną audycję. W czym jest rzecz? Człowiek miał szansę, bo chcieli go, żeby on wycofał się wraz z powstańcami z Ochoty. Nie, został z tymi ludźmi do końca. Został 11 sierpnia zamordowany przez Ukraińców.
1: Na Zieleniaku.
0: Na Zieleniaku. Jako jeden z pierwszych. Mimo, że wyszedł w sutannie z białą chorągwią, poddającą się, nie został zamordowany.
1: Potem... To była ta brygada Kamińskiego, ta, która dokonywała tam tych mordów.
0: Tak. Zresztą potem powstańcy odpowiednio

0: zieleniaku. Jako jeden z pierwszych, mimo że wyszedł w sutannie z białą chorągwią, poddającą się, nie został zamordowany.
1: Potem... To była ta brygada Kamińskiego, ta, która dokonywała tam tych mordów.
0: Tak. Zresztą potem powstańcy odpowiedni...
1: Tych mordów.
0: Tak. Zresztą potem powstańcy odpowiedni...

0: Bo przyszywana siostra mojej cioci, też zresztą przyszywany, jestem bardzo z nią zżyty, podobnie została uśmiercona przez Niemców na Żoliborzu, no ale...
1: Skoro już o Żoliborzu, to postać księdza Truszyńskiego, Alcazara.
0: Alcazara, proszę państwa, to jest jedno...
1: Kapelan Marymontu i, i Żoliborza, postać niesamowita, o której zresztą pisze Melchior Wańkowicz.
0: Tak, a poza tym moja mama, że jako, że jest rodowitą mieszkanką Marymontu, to miała zaszczyt go poznać. Ja pamiętam, jak kiedyś pokazałem dokumenty, później jak ksiądz był potraktowany po wojnie, to mi nie chciała wierzyć. Więc kolejna zacna postać, jeśli chodzi o powstanie warszawskie. Zresztą wielu kapelanów różnych wyznań także brało udział w powstaniu. To jest, czasami się jest nam aż trudno jest powiedzieć. Myślę, że przed historykami kościoła, ale nie tymi nudnymi, tylko popularyzatorskimi, jest kawał dobrej roboty. I chcę jedno jeszcze powiedzieć, proszę państwa. Wspólnota luterańska przy placu Małachowskiego jest otwarta, ona oczekuje takiej współpracy ze strony katolików, proszę państwa, z naszej strony. Oni są bardzo otwarci na taką propozycję.
1: Kościół Świętej Trójcy.
0: Tak, Świętej Trójcy. Tak. Ten okrągły, proszę, żeby nie było wątpliwości.
1: To dla mieszkańców Warszawy, bo oczywiście słuchają nas nie tylko mieszkańcy Warszawy. Natomiast wracając do sytuacji, która no, nie bez przyczyny tutaj przywołaliśmy pamięć powstania warszawskiego, bo to powstanie jest takim punktem zwrotnym w ogóle w historii XX wieku, w polskiej historii XX wieku. Po powstaniu coś się załamuje. Następuje pewne rozprzężenie nie tylko struktur militarnych na terenie kraju, ale też swoiste załamanie morale, jakby to
0: tak,
1: nazwać, narodu.
0: Tak, ale coś wcześniej, przepraszam, następuje już wcześniej. Wojna w ogóle degeneruje ludzi.

0: No,
1: wszystkiego, co wszystkiego, robi każda banda.
0: Każda banda. I też po prostu są ludzie, którzy w fenomencie mają, no pada czasami, jak człowiek widzi, raz jego rodzina przeżywa coś takiego, pada bardzo często pytanie, gdzie jest Bóg? Więc jest człowiek też potrzebny, który będzie wspierał tych ludzi. Jeśli, co się dzieje? W 42 roku, kiedy zaczynają działać od

0: mniej ofiar po prostu, ci, którzy mogą wrócić, żeby mogli wracać do domu. Ci, którzy nie mają dokąd wracać do swoich korzeni, znaczy nie korzeni, przepraszam Państwa, niech wyjeżdżają na tak zwane ziemie odzyskane. Tam ich nikt nie...
1: Wtopić się,
0: tam ich nikt nie zna. Na przykład z Mazowsza masę ludzi uciekało gdzie? Wrocławskie, szczecińskie, lubuskie. Wtopić się w tą masę. Zresztą, bo to jest, bardzo często zdarzało się, że ludzie, niektórzy przechodzili, trudno nazwać, czy chcieli być tylko po stronie zwycięzców, czy z jakichś innych powodów, ale bardzo często dowódcy i to niestety Armii Krajowej, ja nie mówię tych górnych, ale tego nawet tego średniego szczebla, przechodzili w struktury UB i okazywali się bardziej gorliwymi wykonawcami woli swoich mocodawców moskiewskich niż niektórzy z ich podwładnych. Tak było, proszę Państwa, u nas na północnym Mazowszu, kiedy no, oddziały zarówno NZW, czyli oddziały narodowe, jak i oddziały poakowskie, jak pan to ładnie ujął, były bardzo tępione przez KBW. Dlaczego? Oni tu mieli wszystko czarno na białym. Wiedzieli, gdzie jest magazyn broni, wiedzieli, który ksiądz wspiera, który ksiądz spowiada. Oraz jeszcze jedno. Bardzo często na wielu plebaniach były zakamuflowane szpitale. Bo my bardzo często widzimy partyzantka. Tu chłopaki podbiegną, tu rzucą granat, to pójdzie seria, wybuchnie, uciekają. A jak zostanie ranny, co się dzieje? A poza tym, proszę wyjrzeć teraz przez okno, co się dzieje. Czy teraz siedzieć w lesie to jest romantycznie? Wojna, tak, bitwa. Ktoś kiedyś mi powiedział, taki jeden z kombatantów powiedział mi kiedyś, że tak naprawdę partyzantka to te wszystkie akcje to jest 5%. Reszta czasu to są wszy, to jest walka z nudą, dlatego...
1: Z głodem,
0: z brudem, dlatego oni dziękowali, że ich między innymi trochę przemusztrowano, że trochę im dobrodziej coś powiedział, wyspowiadał ich. Oni też czekali, bo taki ksiądz, który przyszedł do takiego oddziału, on był ich łącznikiem ze światem, co się dzieje, co słychać u rodzin. I bardzo często też no, przyjeżdżał czy furmanką, czy coś, oczywiście z zaufanym człowiekiem, przywoził jedzenie.
1: Gdy wspominaliśmy o tych ludziach, którzy z różnych powodów nie mogli zostać w miejscu stałego zamieszkania, obawiali się represji, warto wspomnieć o formacjach podziemnych, czy formacjach zbrojnych polskich, które no, w całości nie mogły zostać i musiały zmierzać na zachód.
0: Tu pewnie chodzi o najbardziej wyklętych z wyklętych, czyli Brygadę Świętokrzyską. No, jeśli tu zrobię trochę, mówię, tu trochę reklamy zrobię, także polecam Państwu przeczytania wspaniałą książkę pani Elżbiety Herezińskiej pod tytułem Legion. W tej chwili jest to, jak rozmawiałem ostatnio z szefem tego wydawnictwa, panem Tadeuszem Zyskiem, jest zdziwiony, bo ponad 20 tysięcy egzemplarzy książek zeszło, także jak na warunki polskie to jest sukces. Ale chodzi o co? Jest ciekawą postacią jest ksiądz Błaś, pseudonim Mróz. On na początku był w strukturach Armii Krajowej, ale kiedy mu Ukraińcy, to był obszar Lwowa, kiedy mu Ukraińcy spalili kościół wraz z wiernymi, on się jakoś uratował, poszedł do lasu, potem się przedostał na Lubelszczyznę i z tą brygadą przeszedł cały szlak. I kiedy na przykład brygada zaczęła się przedzierać na zachód, to pod ogniem z jednej strony, to jest też taki przykład historii Polski, brygada idąca na zachód. Z tyłu wali w nich już artyleria sowiecka, z przodu niemiecka, pośrodku Polacy. Proszę Państwa, to jak nasze położenie. A wielu żołnierzy wspominało, że na wzgórzu stał ksiądz z krzyżem w ręku i błogosławił ich. Mówił, że mu wspominali o tym, że to ich bardzo podnosiło na duchu. To jest pierwsza rzecz. Tak jak kolejne takie rzeczy, choćby nawet jak zatrzymywali się gdzieś, od razu organizacja mszy, spowiedź, czy w ogóle kazania, czy msza. To jest także jakiś dla tych żołnierzy to był fragment wolnej Polski. To jest też bardzo ważna rzecz. Co się działo, co się stało później z tym księdzem? Ten ksiądz został później misjonarzem w Japonii, gdzie zmarł na nowotwór. Czyli kolejna ciekawa postać.
1: Kapelan Brygady Świętokrzyskiej.
0: Dosyć ciekawą postacią też jest człowiek, który w Brygadzie Świętokrzyskiej był tam oficerem, a został księdzem. Jest to słynna akcja pod Rząbcem 8 września 1944, kiedy niewielka podwoda Brygady Świętokrzyskiej zostaje zaatakowana przez Sowietów. Później stoją już praktycznie przed wykopanymi dołami. Ma się na nich wykonać wyrok. Ten człowiek, proszę Państwa, był torturowany. Przywiązano go do drzewa i po prostu przypalano żelazem. I on powiedział, że jeśli przeżyje to, poświęci się Matce Bożej. I chwilę później przyszła odsieć brygady. Brygada komunistyczna została rozbita. On, kiedy brygada dotarła do Czech, potem do Niemiec, poszedł do seminarium, wrócił już potem po skończeniu seminarium do swoich kolegów już w sutannie, wyjechał do południowej Afryki. No,

0: i tam zakończył swój żywot. Także to był ksiądz Franciszek Bajcer, pseudonim Stanowski, proszę państwa, autor wielu piosenek partyzanckich.
1: Jeszcze jako nie ksiądz, jeszcze tylko jako ksiądz. Zwykły żołnierz, oficer.
0: Tak, tak, tak, ale trzeba o tym pamiętać.
1: Kiedy pada nazwa Brygada Świętokrzyska, to dość często pada też zarzut. No tak, ale oni współpracowali z Niemcami, czy wręcz poszli, przyłączyli się do Niemców, czego nie było w ogóle w żadnym oddziale. Jedyna współpraca z Niemcami to właśnie Brygada Świętokrzyska. Nie, to jest... były polskie kislingi.
0: Nie, to jest przede wszystkim, to ja zawsze odpowiadam, jest przede wszystkim proszę pokazać to w dokumentach niemieckich, a po drugie proszę zobaczyć, jak przeszła jak przeszły oddział majora Adolfa Pilcha Góra Duliny z Puszczy Rudnickiej pod Warszawę.
1: No ale tak, pada kolejne pytanie. No, ale bez współpracy z Niemcami by nie przeszli.
0: Jedni i drudzy by nie przeszli. Proszę państwa, po prostu jest to krótka rzecz. Niemcom, przepraszam, to co powiem jest dosadne, paliło się pod tyłkiem. To jest raz. Poszukiwali dwóch ludzi, przede wszystkim co im było potrzebne. Jakikolwiek oddział. Tu jest oddział ludzi doświadczonych w walce partyzanckiej. Ci mówią? Brygada rozpoczyna fenomenalną grę na czas. To jest polityka, to jest dyplomacja. Powiedzieli, dobrze, ale my musimy mieć zgodę od rządu londyńskiego. Więc to jest kolejny, zbijamy argument, że NSZ nie uznawało rządu na wychodźstwie. Powiedzieli, opowiadają, mamy zgodę, przystępujemy, działamy dalej. Więc potem Niemcy już proponują, no dobrze, walka otwarta, to jest pierwsze, no ale my nie potrafimy walczyć otwarcie, my jesteśmy partyzantką. Potem Niemcy będą cały czas, zresztą chcę powiedzieć państwu, że ludzie idący na zachód to nie jest tylko Brygada Świętokrzyska. To są wszystkie jednostki, które walczyły przeciwko Sowietom. To są oddziały łotewskie, estońskie, litewskie. Choćby nawet te, które chciały uzyskać wolność dla swoich krajów, które utraciły w 1940 roku. To są wszelkie oddziały rosyjskie, które walczyły przeciwko Sowietom. Nie dlatego, że kochały Hitlera, nie, tylko dlatego, że nienawidziły komunizmu, a Hitler był w tym momencie ich jedynym, że tak powiem, no, sojusznikiem pod ręką. No sojusznikiem to jest za mocne słowo, jedynym człowiekiem, który dawał im broń.
1: Oddziały...
0: 800 osób, co mogło przeciwko kilkumilionowej armii zrobić? Nic. Tylko jest to najbardziej nagłośniona akcja.
1: Oddziały wyszły na zachód, natomiast tu w Polsce pozostało właśnie owo podziemie. Poakowskie, jak to się często nieprecyzyjnie określa.
0: Może niepodległościowe to ładnie.
1: Podziemie niepodległościowe jest na pewno pełniejszym i bardziej precyzyjnym określeniem. Oni zostali tutaj nie bardzo wiedząc, co robić, ponieważ nie było jasnej koncepcji nawet politycznej. Nie płynęły już z Londynu jasne wytyczne, co czynić. Nie było jednej struktury wspólnej, tak jak Armia Krajowa, tak z Komendą Główną. Powstawały i niknęły. Czy były rozbijane kolejne, nie zawsze powiązane ze sobą organizacje. I jak w tym wszystkim odnajdywali się ludzie Kościoła?
0: I przede wszystkim jest tak, pozostaje duża jeszcze w miarę organizacja narodowa, czyli NSZ i NZW. NZW to jest po prostu połączenie dwóch organizacji narodowych, które weszły wcześniej w skład Armii Krajowej, czyli Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej. I jeszcze jedno, w ludziach jeszcze przez najbliższy rok, dwa lata tkwi ta nadzieja na trzecią wojnę światową. To ludzi trzyma w lesie. A jaka jest rola Kościoła?
1: Jak potrafią się odnaleźć, tak, w tym wszystkim?
0: To się po prostu jest jakby, to jest jakby automatyczne przedłużenie. Tylko, że to, co zaczyna się dziać na ziemiach polskich, jest bardziej bezwzględne niż to, co było za Hitlera. Bo z jednej strony jest bardziej wyrafinowana gra, jakieś narzucanie. Przede wszystkim Hitler nie posługiwał się polskimi symbolami, prawda? On dał tę swoją gapę, ten swój Hakenkreuz i nie było wątpliwości, kto to jest. Natomiast komuniści przychodzą, polskie mundury, polskie flagi,

z jednej strony jest bardziej wyrafinowana gra, jakieś narzucanie. Przede wszystkim Hitler nie posługiwał się polskimi symbolami, prawda? On dał tę swoją gapę, ten swój Hakenkreuz, nie było wątpliwości, kto to jest. Natomiast komuniści przychodzą, polskie mundury, polskie flagi,

0: Propaganda nachalna. Jak mawiał inny wybitny działacz socjalistyczny, Józef Goebbels, kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Ludzie w to wierzą. I jest, tu jest trudna taka trochę praca, bo ludzie są zmęczeni wojną. I do ludzi też tak trochę to nie dociera, bo ludzie dali się oszukać i potem nie chcą się przyznać przed sobą, dałem się oszukać. To, co widzimy dzisiaj, prawda, że ja mówię, człowieku, co ty mówisz na ten temat historyczny? Albo gazeta, albo ja kiedyś przeczytałem, ale wyszły nowe opracowania. I jakie jest zadanie Kościoła? Część księży, zwłaszcza z naszych dawnych kresów, razem ze swoimi owieczkami jedzie
1: na ziemię zachodnie.
0: Na ziemię wyzyskane, jak to pan Popiołek z fenomenalnego domu opowiadał. Niektórzy zostają, niektórzy księża wracają z zagranicy, bo niektórzy uciekli przed armią niemiecką. Ludzie próbują jakoś to odtwarzać, to życie, w miarę je normalizować, ale wiadomo, że po lesie chodzą oddziały. Zwłaszcza u nas na Mazowszu. Przecież ostatni oddział w 1953 roku większy zostaje zlikwidowany.
1: Wrócimy sobie do tej rozmowy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie w naszych obrazach z historii Kościoła, przy historii i Polski, i Kościoła zarazem, no bardzo bolesnej, bardzo dramatycznej, czyli najbliższe lata po II wojnie światowej. 45, 53...
0: Nawet lata 60., bo trzeba jeszcze jedno pamiętać. Bardzo często po rozbiciu tych oddziałów zbrojnych zostają ich młodsi bracia, którzy broni nie mają. Ale co robią? Czy robią ulotki, czy piszą hasła na ścianach? I tu są także księża, którzy... Księża czym są? Proszę Państwa, to jest dalsze przekazanie. Są bardzo często, byśmy dzisiaj nazwali to tajne komplety. Nauka historii w kościołach. Ja teraz mogę to powiedzieć. Od paru księży w latach 80. to ja się i od pewnego nauczyciela historii w tajemnicy dowiedziałem się o Katyniu i o innych rzeczach. Czyli to jest co się nazywa na lekcjach języka polskiego czy historii praca organiczna. Zachowanie tożsamości. I to samo księża robili wcześniej. Żeby człowiek niezbyt lęciał, żeby nie załatwiał wszystkich problemów bronią.
1: Najsilniejszy, skoro o broni mowa, największy okres tej aktywności podziemia zbrojnego, podziemia niepodległościowego przypada chyba na lata 45-47. Tak. I wtedy są jeszcze w lasach prawdziwe oddziały, duże, jedne większe, drugie mniejsze, które no, muszą korzystać ze wsparcia i ludności, i sieci plebanii.
0: Tak, korzystają i dlatego to jest raz, że ksiądz trzyma takich żołnierzy w dyscyplinie. Poza tym, proszę Państwa, niektórzy mówią, że to byli bandyci i złodziei. Gdyby oni kradli, to przecież ludność miejscowa by ich z miejsca wydała najbliższemu posterunkowi UB czy MO i tak dalej. Więc to jest ta załatwiona sprawa. Poza tym, to co powiedziałem, spowiadanie i utrzymywanie tych ludzi w jakiejś kondycji psychicznej. To jest bardzo ważna rzecz. I rozmawianie na ten temat. Mało się jeszcze mówi o pewnych rzeczach, ale kapelani musieli tym ludziom tłumaczyć, że to co robią, robią dobrze. Ale oni też nie mieli łatwego zadania kapelani. Jak na przykład wytłumaczyć żołnierzowi wykonanie wyroku. Bo niektórzy tłumaczyli, tylko Bóg dał człowiekowi życie, tylko Bóg może je zabrać. Ale niektórzy tłumaczyli, że zadania w czasie wojny, zabijanie w czasie wojny się różni czymś innym od czasów pokoju. Więc to jest także ciężka praca, byśmy powiedzieli, społeczna. I jeszcze jedno. Kościół w ogóle jako cały, proszę Państwa, wielki nasz prymas, Stefan Wyszyński, to był dla ludzi interrex, prawda? Czyli ten, który... kiedy nie ma króla, w okresie Polski elekcyjnej, kiedy nie było króla, między śmiercią starego króla, a wyborem nowego, on pełnił funkcję głowy państwa.
1: Podobnie jak w czasie okupacji ksiądz kardynał Sapieha.
0: Sapieha, tak, słynna legenda, kiedy zaprosił do siebie generalnego gubernatora Franka i przywitał go kawą zbożową i chlebem czarnym z marmoladą buraczaną, tak jak są Polacy normalnie karmieni. Ten stary nazista zbaraniał po prostu, jak to zobaczył. A książę Sapieha się nie bał.
1: Ale tu mówimy już o kościele, kiedy wspomniał pan postać księdza kardynała Wyszyńskiego. Kościele jako tej oficjalnej strukturze, wokół której się przez wiele lat PRL-u właściwie gromadziło jakiekolwiek niezależne życie wspólnoty narodowej i była to, jak twierdzą niektórzy, jedyna legalnie działająca opozycja w PRL-u. Myślę, że w trudnym położeniu znalazł się Kościół, gdy miał być tą jedyną legalną opozycją, bo chyba taką rolę wyczuł od razu. Wiem, że ksiądz kardynał Sapieha od razu kazał tworzyć tygodnik powszechny właśnie jako taka struktura, która miała się całkiem legalnie, intelektualnie przeciwstawiać komunie, a z drugiej wciąż w lasach są jeszcze żołnierze wyklęci, wtedy tak nie nazywani, wtedy nazywani jak karły
0: zaplute karły reakcji. Zresztą jak

0: ciekawostkę, są to w ogóle słowa marszałka Piłsudskiego.
1: No ale... Zostały łyknięte przez propagandę komunistyczną. No
0: komuniści fenomenalnie wszystko kradli, no i na swoje kopy to przerabiali.
1: Są te zaplute karły, czyli tak naprawdę właśnie żołnierze niepodległościowi w lasach. I są księża, którzy niosą im pociechę. Czy mamy jakieś konkretne postacie takich właśnie księży związanych z żołnierzami wyklętymi?
0: Tak, ksiądz Fertak jest choćby nawet rzecz, u którego się ukrywali nawet żołnierze. Potem został aresztowany, kazano mu specjalnie zapuścić brodę i podczas śledztwa mu wyrywano tę brodę. Ksiądz Rudolf Marszałek, w czasie wojny, też ciekawa postać. Człowiek, który obawiał się, że zostanie aresztowany przez Niemców, próbował przedostać się na Węgry. Tam został aresztowany, dostarczony na Gestapo i dano mu propozycję, jako że pochodził spod Beskidzia.

0: jakieś konkretne postacie takich właśnie księży związanych z żołnierzami wyklętymi?
1: Tak, ksiądz Fertak jest choćby nawet rzecz, u którego się ukrywali nawet żołnierze. Potem został aresztowany, kazano mu specjalnie zapuścić brodę i podczas śledztwa mu wyrywano tę brodę. Ksiądz Rudolf Marszałek, w czasie wojny, też ciekawa postać. Człowiek, który obawiał się, że zostanie aresztowany przez Niemców, próbował przedostać się na Węgry. Tam został aresztowany, dostarczony na Gestapo i dano mu propozycję, jako że pochodził z Podbeskidzia.

0: Droga specjalnie zrobiona przez Narodowe Siły Zbrojne, gdzie wielu kurierów rządu, legalnego rządu polskiego kursowało między Regensburgiem a Warszawą, wrócił do Polski i w 1948 roku został zamordowany na Mokotowie. Napisał jego piękną biografię pan Bogdan Ścibut, także polecam państwu, jeśli traficie gdzieś to opracowanie, to warto to wspomnieć. Ksiądz Fertak, ksiądz Ścibut. Proszę państwa, przede wszystkim są zdjęcia potwornie szkalujące tych ludzi, że kładzie się bardzo często takiego księdza, znaczy stawia, siada się, żeby on siadał w fotelu, stuła, bo to prawda podkreślenie godności duchownej, w ręce pistolet i paczki dolarów.
1: Czyli były to zdjęcia w jakiś sposób reżyserowane.
0: Reżyserowane, tak. To jest miało tych ludzi...
1: Robione jeszcze... już po aresztowaniu.
0: Już po aresztowaniu. Zresztą ci ludzie przechodzili potworne śledztwo, tak jak pan wspominał, czy ksiądz Truszyński, czy biskup Kaczmarek.
1: No to jest chyba najgłośniejsza postać i taki najbardziej charakterystyczny punkt tej świeżo powojennej walki z komunistów z Kościołem. I myślę, że właśnie tu była wielka trudność znalezienia się ludzi Kościoła, no bo każdy ksiądz związany w jakikolwiek sposób z oddziałami leśnymi, to był i złapany, czy zastrzelony, no to był podany na tacy argument władzy ludowej, no proszę, proszę, Kościół popiera reakcyjną hydrę, walczy, strzela do nas.
0: Zresztą, bo to było celowo robione, to była po prostu walka o rząd dusz. Krótko mówiąc, albo my, albo oni. I w tym momencie Kościół trzeba było zohydzić ludziom. Proszę państwa, to co się dzisiaj robi, tylko dzisiaj się robi to jeszcze w bardziej białych, tylko to się robi dzisiaj w białych rękawiczkach. Wtedy to była chamska, ordynarna propaganda. Zresztą ludzie nie byli tak zaczadzeni tym. Dzisiaj, prawda, dzisiaj to się, wtedy to się mówiło, że współpracował z Niemcami, a bardzo często, nie wiem czy państwo wiedzą, ale o tym to mi kiedyś powiedział profesor Wysocki, rozpuszczało się specjalnie i to robi, rozpuszczało podziemie plotki, że ten ksiądz to współpracuje z Niemcami. Dlaczego? Bo był na przykład skrzynką kontaktową dla meldunków, albo u niego nocowali ci ciemni. I tam już było wiadomo, że lud...
1: Taka podwójna prowokacja.
0: Tak, podwójna prowokacja. Tam już się miejscowi się nie będą kręcić, plotkarze też nie będą wiedzieć, co się dzieje, a tymczasem w nocy chłopaki spokojnie mogą tam przespać. Po prostu to było dodatkowe schronienie. I no nie ukrywajmy, no Kościół zawsze się cieszył jakimś autorytetem w Polsce, między innymi tą niezłomnością. To jest też bardzo ważne. Ludzie się nie dadzą oszukać i bardzo szanują ludzi, którzy mają prosty kręgosłup moralny, którzy nie są jak chorągiewka, raz tak, raz nie. Kościół mówił konkretnie, jasno, tak jak to mówi Ewangelia. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, reszta należy do szatana. I w tym momencie dlatego ludzie tak szli. To nie było jakiś okres błędów i wypaczeń, coś tego, że prawda, że można się teraz to będzie, partia będzie ta sama, ale nie ta sama, czy odwrotnie. Nie, Kościół był niezmierny, a poza tym, mimo że on był. Można powiedzieć, że Kościół rzymski, prawda, jest międzynarodowy, to jest tak dziwnie brzmi, ale jednocześnie on był zawsze symboliką polskości, że to, co pisał Dmowski, i katolicyzm jest esencją polskości.
1: I co ciekawe, kiedy to pisał, był jeszcze prawie na pewno ateistą.
0: Ateistą, tak, on dopiero pod koniec życia się nawrócił, ale to jest też ważne, że zdawał sobie sprawę, jak ważną rolę religia odgrywa w życiu każdego człowieka.
1: On wtedy patrzył na katolicyzm jako pewien filar kulturowy, tożsamościowy narodu polskiego, dopiero później zaczął traktować jako
0: instrumentalnie.
1: Tak. To jest wszystko dość ciekawe. Tak jak mówimy tutaj o żołnierzach wyklętych, o podziemiu niepodległościowym, datą graniczną jest rok 47, tak zwana amnestia, kiedy właściwie kończą się te duże, wielkie oddziały, no wielkie, duże oddziały leśne.
0: 10-osobowe. Po prostu ludzie byli zmęczeni już, też już chcieli wracać do domu. Ile można siedzieć w lesie? Niektórzy siedzieli 8 rok, proszę państwa, no to jest niewyobrażalne. Ciągłe napięcie. Jak rozmawiałem kiedyś z prezesem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, panem doktorem Bogdanem Szuckim, powiedział, że on miał jedną nadzieję, on miał taką nadzieję, że jak wróci do domu, będzie się mógł umyć, wyspać, skończyć, wziąć się za naukę

0: słusznie wyklętych jakiś czas temu w rozmowie z Rafałem Ziemkiewiczem. Natomiast na szczęście ta cała pamięć o podziemiu niepodległościowym, myślę, że w dużej mierze dzięki właśnie temu hasłu, bo ono zmusza do myślenia. Wyklęci, ale przez kogo? Dlaczego? Ta pamięć zostaje w tej chwili przywrócona, czy też przywracana, bo to jest pewien proces. No i dobrze będzie powiedzieć o tym, co nas czeka w najbliższych dniach. Pan jest nie tylko historykiem, badaczem, nie tylko nauczycielem historii, ale także uczestnikiem rekonstrukcji historycznej. W tej części audycji, czyli w ostatniej, bo wszystko co dobre zmierza ku swemu końcowi, zawsze pytam moich gości o to, by podzielili się z naszymi słuchaczami pomysłami na czy to lektury, czy to strony internetowe, z których mogliby nasi słuchacze dowiedzieć się czegoś więcej o temacie, o którym mówimy. Już tutaj pewne tytuły książek padły. Co jeszcze by pan polecił?
1: Poleciłbym wspomnienia Czesława Czaplickiego, to był człowiek, który 18 lat się ukrywał. I tam właśnie padły między innymi piękne słowa właśnie o kapelanach, że księży traktowało się jak swoich. Każdy, który miał problem, szedł do księdza. To jest poszukiwany listem gończym. O, teraz mi się przypomniało.
0: Pod takim tytułem te wspomnienia się ukazały.
1: Na dwa fronty. Jerzego Jaksy Maderskiego, to jest o Brygadzie Świętokrzyskiej. Jeśli chodzi o literaturę fachową, ale pisaną także, to ja... czyta się jak dobrą powieść, no to przede wszystkim profesor Marek Jan Chodakiewicz. Narodowe Siły Zbrojne, ząb przeciw dwu wrogom. Jest, jakie strony? Pamiętamy. Podziemie narodowe, nie pamiętam jak to jest Żołnierze Wyklęci, to jest chyba żołnierzewyklęci.blogs.pl, także proszę Państwa, przepraszam, ale proszę to sprawdzić, nie pamiętam w tej chwili tytułu, to jest chyba najlepiej to rozbudowane, pamiętamy. Strony, proszę patrzeć na strony internetowe różnych grup rekonstrukcyjnych zajmujące się grupami. Choćby nawet moją, prawda, to jest na Facebooka zapraszamy, Grupa Rekonstrukcji Historycznych NSZ.
0: Po prostu,
1: tam zapraszamy, ale innych grup, choćby nawet, bo wiemy, że będą koledzy, choćby nawet ze zgrupowania, z grupy historycznej, zgrupowania Radosław, koleżanki, przepraszam, że o paniach zapomniałem, grupa historyczna DISK, czyli Dywersja i Sabotaż Kobiet, czy grupa, choćby, mówię, wiem, że będą też grupa historyczna Niepodległość, no masę jest, proszę Państwa. No internet czyni cuda, wystarczy wpisać. Też proszę uważać na inne strony, żeby Państwo się nie dać zmanipulować propagandą, jak strona Żołnierze Przeklęci, ale oni z reguły nie chcą brać udziału w dyskusjach otwartych, także raczej tu ich chyba nie spotkamy.
0: Cóż,
1: i muzyka. Proszę, przepraszam, panie redaktorze, przy czytaniu tych polecam dobrą, dla osób może nie lubiących mocnego uderzenia, Lech Makowiecki, proszę państwa. Trzy płyty fenomenalne. Panowie Czajkowski, Kołakowski.
0: Spory wachlarz pomysłów. Myślę, że kto szuka, ten znajdzie, do czego zresztą państwa serdecznie namawiam, by swoją wiedzę historyczną poszerzać cały czas. Moim i państwa gościem był historyk, także nauczyciel historii, uczestnik grupy rekonstrukcyjnej Michał Gruszczyński, któremu serdecznie za wizytę w studio dziękuję.
1: Bardzo państwu dziękuję i bardzo dziękuję za wytrwanie przy głośnikach.
0: Marcin Bąk, do usłyszenia. Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Prawie połowa Polek i Polaków regularnie odczuwa silny stres. Główne przyczyny to rosnące koszty życia, inflacja, przepracowanie oraz nadmiar bodźców cyfrowych. Badania pokazują, że Polska należy też do najbardziej obciążonych stresem społeczeństw. Czy tak być musi? Co możemy zmienić w naszym życiu, żeby stres nam go tak nie demolował? A przecież długotrwały stres nieprawdopodobnie obciąża nasz organizm, krok po kroku niszcząc po prostu nasze zdrowie. Tymczasem odstresowanie się jest w zasięgu ręki każdej i każdego z nas. I o tym dziś w Drogowskazach. W studiu ze mną i z wami jest Joanna Zaręba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania przy radiowym stole, mianowicie Jak się odstresować, wydawnictwa RM. Witam ciebie, Joanno, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Cześć, cześć.
1: Praca, rodzina, zdrowie. Te obszary dostarczają nam chyba najwięcej powodów do stresu, tak wyczytałem, ale może, wiesz, jakby obecna rzeczywistość przynosi ich znacznie więcej. Co może nas dodatkowo dziś konkretnie stresować, a z czego nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę, czy może to być na przykład przytłaczający nadmiar informacji, często właśnie negatywnych, które nas bombardują z każdej strony. Tego wszystkiego po prostu jest dla naszego mózgu za dużo, prawda?
2: Za każdym razem, jak wstaję rano i popełniam ten błąd, że sprawdzam wiadomości, czy to na Onecie, czy na WP, pierwsza strona: kogoś zamordowali, albo kogoś zgwałcili, albo ktoś miał wypadek. Jeżeli cała pierwsza strona jest skupiona tylko i wyłącznie na tym, na zmianę z reklamami oczywiście, więc jest morderstwo, płatki śniadaniowe, gwałt, kup nowy samochód, wypadek i tak dalej, to nasz mózg to rejestruje jako środowisko, w którym jesteśmy zagrożeni. Mózg nie przewiduje czegoś takiego, że jest zagrożenie, o którym wiemy, a które nie jest blisko nas. Nasza ewolucja tak nas zbudowała, że szukamy tych zagrożeń, żeby móc ich uniknąć. Więc jeśli widzimy wiadomości, że tutaj znowu kogoś zamordowali, to dla mózgu to nie jest informacja taka jak dla naszej świadomości, że okej, nie wiem, w Radomiu, a ja jestem w Gdańsku, więc nic mi nie grozi. Nasz mózg mówi, o, tutaj gdzieś na pewno mordują, jestem zagrożony. Mhm. Jeżeli widzimy cały czas takie wiadomości i nie widzimy dobrych, dobre się nie klikają, to za każdym razem czujemy się tylko gorzej, gorzej, gorzej i bardziej zagrożeni. Mhm. A niestety ludzie klikają takie wiadomości, bo takie wyszukujemy. Mózg jest tak zaprogramowany, żeby szukać problemów. W związku z tym wyszukują jeszcze więcej złych wiadomości i dzięki temu czują się jeszcze bardziej zestresowani. Mhm.
1: A jak się czuje osoba zestresowana? Jak to wpływa na funkcjonowanie jej ciała i umysłu?
2: Och, to bardzo jest indywidualne. Przede wszystkim są osoby, które mają wyższą wrażliwość.
1: Tak.
2: Czy to na hałas, czy to na stres, czy to na właśnie taką ilość negatywnych informacji, czy to na bodźce. U jednych to będą spięte mięśnie, u innych to będzie bardzo pogorszone samopoczucie. Niektórzy będą mieli bezsenność, która im tylko jeszcze pogorszy problem, bo jak się nie śpi wystarczająco, to organizmowi spada odporność na stres i czujemy się tylko gorzej. Niektórym się mogą posypać relacje, bo będą skupieni bardziej na tym, jak utrzymywać siebie ponad tą przysłowiową wodą, żeby nie zatonąć w tym stresie i przestaną pracować na przykład nad relacją. Może być tak, że w pracy ktoś będzie popełniał błędy, że nie będzie skupiony. Ja u siebie poznaję na przykład, że w okresach silnego stresu przestawiam się całkowicie z książki czytanej na audiobooka, bo skupienie po prostu szwankuje. W związku z tym każdy ma troszeczkę to inaczej, ale u większości po pewnym czasie takiego długotrwałego stresu, który nie ustaje, wchodzą też problemy zdrowotne. Bóle głowy, bóle mięśni, problemy z odpornością, problemy z układem trawiennym. Bo jednak kiedy nasze ciało jest przekonane, że jesteśmy w zagrożeniu, bo te hormony, które tam się wtedy wydzielają, one się skupiają na walce, na ucieczce, czyli tak jakby dofinansowują mięśnie kosztem tych układów, które pracują w czasie spokoju, czyli na przykład układu pokarmowego.
1: Mhm. A w jaki sposób taki permanentny stres wpływa na nasze relacje z otoczeniem? Przed chwilą o tym powiedziałaś zresztą, ale chciałbym ten temat nieco rozszerzyć. W pracy, w domu, tak jak się wówczas zachowujemy wobec otoczenia?
2: No, niektórzy potrafią się zrobić naprawdę kąśliwi i wredni. I to nie jest ich wina. Oni po prostu zostali przeładowani tak bardzo tym stresem, że już zupełnie nie wiedzą, co z tym robić. I czasami rzeczy, które nie wywołałyby reakcji stresowej zwykle, ani złości. Są taką ostatnią słomką, którą się temu wielbłądowi przysłowiowemu położyło na grzbiecie i która go złamała, i wybuchają. Zwłaszcza osoby, które są tak zwanymi ticket collectors, czyli osoby, które nie mówią od razu, że coś im nie pasuje, tylko nagromadzą ten stres, tę złość, i wybuch otrzyma w gratisie od nich ta osoba, która po prostu dołoży tą ostatnią słomeczkę, ta ostatnia kropla, która przeleje czarę, i ta osoba zazwyczaj jest bardzo wtedy zdziwiona, co się stało, bo przecież nic nie zrobiłem takiego poważnego. Ona dostaje za siebie i za, nie wiem, 40 poprzednich osób, które ten stres powodowały.
1: Strona 224 twojej nowej książki, jej tytuł to Jak się odstresować. Stres nie zawsze jest wrogiem, zatem kiedy jest naszym sprzymierzeńcem? Czy w ogóle można tak go nazwać?
2: No, stres jest ewolucyjnie naszym sprzymierzeńcem. Musimy uciekać przed, powiedzmy, wilkiem, tygrysem, niedźwiedziem jaskiniowym, znaczy nasi przodkowie musieli. W ich wypadku reakcja stresowa miała zadanie pobudzić mięśnie, dostarczyć im krwi, spowodować, że będziemy biegli szybciej, że będziemy szybciej reagowali, że nie będziemy się zastanawiali, czy tam coś szeleści w krzakach, to jest tygrys, czy nie, tylko od razu zaczniemy uciekać. I to był nasz przyjaciel. Stres może też motywować. Może być tak, że mamy egzamin i uczymy się do tego egzaminu, ponieważ obawiamy się, że go nie znamy. Wielu studentów całkiem skutecznie się motywuje stresem przed egzaminem i dzięki temu się uczy. Mhm. Stres zaczyna być problemem, kiedy jest albo tak długotrwały, że nie jest

0: jesteśmy go w stanie uniknąć, albo kiedy nie potrafimy sobie z nim w ogóle radzić i jest tak silny, że utrudnia nam funkcjonowanie.
1: A od czego zaczynamy pracę związaną właśnie z takim odstresowaniem się, żeby dobrze, wiesz, rozłożyć siły, żeby też nie wypalić się na samym starcie tej zmiany, tej przemiany, tak? Jakie zmiany wprowadzamy w pierwszej kolejności?
0: Najpierw zaczynamy nie od zmian, tylko od obserwacji tak naprawdę,
1: żeby
0: zobaczyć, co jest źródłem naszego stresu. Bo nam się może wydawać, że stresuje nas rodzina, bo się z nami kłócą. A jak zagłębimy się w temat, może się okazać, że my się kłócimy z rodziną, ponieważ mamy w pracy jakąś trudną sytuację, która jest długotrwała i która nas zjada. Musimy zobaczyć, czy nie mamy toksycznych osób dookoła siebie. Czy ktoś nam po prostu w ten sposób nie szkodzi, że nie bombarduje nas negatywnymi informacjami, albo nie jest dla nas non-stop niemiły, albo nie jesteśmy tym jednym członkiem rodziny, na którym wszystko leży i my myślimy, że ktoś się stresuje w pracy, a potem się okazuje, że po prostu jest człowiek przemęczony w domu, bo sam wszystko musi robić i nikt z nim nie rozmawia i nikt mu nie pomaga. Więc trzeba ustalić, co jest tym pierwszym, oryginalnym źródłem stresu i też przyjrzeć się swojemu ciału, jak ono reaguje na ten stres. Czy to, co się u nas dzieje, to jest niepokój, czy to jest bezsenność, czy to jest złość, czy to są bóle głowy, czy to są jakieś bóle właśnie spięte mięśnie, niemożność zrelaksowania się, niemożność rozluźnienia tych mięśni.
1: Bezsenność na przykład.
0: Trzeba sprawdzić, jak ten stres wpływa na naszą relację z na przykład mediami społecznościowymi. Jeżeli człowiek jest zestresowany, to już pomijając ten drugi kierunek, że media społecznościowe powodują stres, ale zestresowany człowiek, jak dostanie do ręki telefon z rolkami na Facebooku albo Instagramem, będzie siedział i będzie tylko to scrollował, bo to jest dokładnie to, na czym on się może skupić. Krótkie, szybkie treści, które w dodatku jeszcze bardziej mu podbiją ten stres, ale on wtedy nie usiądzie, nie poczyta sobie, nie wiem, Prusta, bo nie da rady, bo to wymaga skupienia, a skupienie wymaga jasnego umysłu i relaksu, więc musiałby się najpierw trochę odstresować.
1: 114 strona twojej książki, jak się odstresować. Co miałaś na myśli, pisząc podrozdział pod tytułem Zrób sobie przerwę od zbawiania świata?
0: Ludzie mają tendencję do uważania, że jak oni czegoś nie naprawią, a konkretnie jak oni wszystkiego nie naprawią, to świat będzie nienaprawiony. Często w pracy widzę na przykład mikromanagerów, którzy są pewni, że jeżeli oni wszystkiego nie zrobią i nie dopilnują, żeby wszyscy robili tak, jak oni chcą, żeby to robili, jak oni wszystkich nie skontrolują, nie każą wszystkim raportować co 5 minut, to wszystko się zawali. I mamy tak samo w rodzinie. Jeżeli ja nie zrobię śniadania, nie posprzątam, nie uspokoję dzieci, nie znajdę mężowi kluczy, panowie mają z kolei, jeżeli ja nie przyniosę większej pensji do domu, jeżeli ja nie naprawię samochodu, jeżeli ja, nie wiem, nie zawiozę dzieciaków na wycieczkę, to też się zawali. I my nigdy nie uważamy, że możemy sobie na chwilę usiąść, bo się boimy, że się zawali. Bo do tej pory robiliśmy dużo, robiliśmy więcej czasami niż trzeba. Nasze otoczenie bardzo szybko widzi i uczy się, że okej, ta osoba robi więcej, w związku z tym oni sobie odpuszczają, my bierzemy jeszcze więcej. I w rezultacie kończymy w sytuacji, w której faktycznie w momencie, w którym my przestaniemy, to przynajmniej na jakiś czas coś się zawali. I to jest dla nas straszne, więc musielibyśmy ten świat zbawić, uratować, poprawić, skontrolować zachowanie każdej osoby dookoła, żeby oni nie robili błędów, żeby dzieci rozumiały, jak ważna jest przyszłość na studiach, żeby partner albo partnerka znaleźli lepszą pracę, żebyśmy nie mieli więcej pieniędzy właśnie na zainteresowania dzieci. I tak popychamy wszystko tak po trochu i męczymy się, a świat, tak prawdę mówiąc, się nie zawala tak łatwo, a nawet jak się czasem trochę zawali, to się nie zawala na amen.
1: Muszę to, muszę tamto. A może przyczyną naszego nadmiernego zestresowania jest właśnie taka, wiesz, samodyscyplina, taka ponad siły, to mam na myśli. Sami zbyt wiele od siebie wymagamy, nie dowozimy, no i potem się tym stresujemy, że nie dowieźliśmy, tak? Także piszesz o tym w swojej książce. Czyli muszę, a stres. Jak to połączyć?
0: Im bardziej mamy poczucie, że musimy, tym bardziej mamy poczucie, że nie mamy wyjścia. Sytuacje, w których nie mamy wyjścia, to są sytuacje zagrożenia jednak.
1: Podbramkowe takie,
0: tak,
1: trudne.
0: Włącza się nam wtedy jedyna reakcja, jak organizm zna na sytuację bez wyjścia, czyli pełna mobilizacja. Czyli pełna reakcja stresowa, która w takiej sytuacji będzie długotrwała. Bo jeżeli uważamy, że ciągle coś musimy i ciągle po prostu ten cały świat leży na naszych barkach, no to nie będziemy się mogli od tego uwolnić.
1: Nie da się też skutecznie odstresować, kiedy nie będziemy się porządnie wysypiali. Temu zagadnieniu także poświęcasz sporo uwagi w swojej nowej książce. Co to znaczy w ogóle porządnie się wyspać? Jak to osiągnąć?
0: To jest cały wielki zagadnienie.
1: Mówisz to do faceta, który

0: Wstaję bardzo często o godzinie 4:30 w nocy, bo dla mnie to nie jest jeszcze poranek.
1: Czy masz koty?
0: Nie mam kotów. Mam pracę, która tego wymaga.
1: No tak, praca wyjaśnia. Praca i koty usprawiedliwiają takie. Przez jakiś czas sama tak wstawałam do pracy w szkole. Mhm. Jeśli chodzi o porządne wyspanie się, trzeba upewnić się, że tego snu jest odpowiednia ilość. To, czy to jest troszeczkę indywidualne, nie tak, że każdy musi mieć równe bite 8 godzin, ale jak są ludzie, którzy twierdzą, że ja tutaj jestem zwycięzcą, wstaję codziennie o 5, a kładę się o 2, a przez ten cały czas słucham podcastów i samodoskonale, to nie, on się nie samodoskonali, on po prostu zajeżdża swój organizm. Sen jest po to, żeby mózg mógł sobie z jednej strony odpocząć i usegregować wiedzę, ale też w czasie snu, na przykład w czasie fazy REM, mózg sobie tworzy całe sieci skojarzeń. Jeżeli się uczymy do egzaminu na przykład do późnej nocy i nie pójdziemy spać, to nie będziemy mieli tak efektownej nauki, jakbyśmy się wyspali, bo mózg potrzebuje snu, żeby te rzeczy w pamięci krótkotrwałej poprzenosić na właściwe miejsce. Więc trzeba odpowiednią ilość snu. Warto mieć odpowiednio zaciemnione pomieszczenie, bo światło w sypialni spłyca sen i powoduje wybudzenia. Warto eksmitować koty, to ja mogę powiedzieć od siebie, że ktoś ma zwierzaki, one są bardzo miłe i fajne, ale jeżeli się nie ma głębokiego snu, to warto zamknąć drzwi, bo one będą chodzić, wybudzać. 4 rano, wiadomo, najlepsza pora na bieganie dookoła i koncerty. Warto też sobie się upewnić, że nie ma jakichś migających ekranów, więc jak zegar, to zwykły jakiś analogowy, a nie jeden z tych świecących, żeby tam nic nie pikało. Najlepiej przed snem przez godzinę już nie gapić w ekran, a już na pewno nie w rolki na mediach społecznościowych, mhm. bo raz, że to jest jednak światło, które mózg rejestruje jako bodziec do budzenia się, a dwa, że one zwykle mają tak zrobiony content, żeby przyciągać uwagę, a uwagę przyciąga się powodując wyrzut adrenaliny. Mhm. Więc po iluś rolkach człowiek jest nie tylko rozbudzony od światła, ale jeszcze spięty albo zirytowany, bo zazwyczaj bombardują nas takim kontentem, który przyciąga właśnie tę uwagę negatywnymi rzeczami. No i też warto się upewnić, że mamy wygodne łóżko, wygodny materac. Teraz zmieniłam łóżko z wąskiej 90 na 120, żeby kotki się zmieściły. I to jest mega duża różnica. To jak śpimy, jaką możemy przyjąć pozycję, jak możemy się wygodnie ułożyć, żeby ten materac był dobry dla kręgosłupa, żeby to nie była jakaś kanapa stara czy tapczan z tych, co człowiek kładzie się rano, jest jak królewna na ziarnku grochu, obolały cały. Więc to jest cała duża nauka, jak należy spać.
0: Czyli higiena snu.
1: Tak.
0: Po prostu. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie grupy NN, Polki i Polacy są jednymi z najbardziej zestresowanych społeczeństw na świecie. Według znawców tej tematyki wynika to przede wszystkim z braku poczucia kontroli nad rzeczywistością, z

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się ponownie. W Polsce długotrwały stres jest absolutnie powszechnym problemem. Ponad połowa Polek i Polaków odczuwa silne napięcie codziennie lub co najmniej raz w tygodniu, a badania wskazują na to, że nasz kraj jest jednym z liderów w Unii Europejskiej pod względem stresu związanego z pracą. Problemy finansowe, niepewność jutra oraz troska o zdrowie własne i bliskich. No, lista przyczyn naszego powszechnego stresu jest bardzo, bardzo długa. Czy jako społeczeństwo zdajemy sobie sprawę z powagi tej sytuacji, z jej konsekwencji. Czy potrafimy z naszym stresem skutecznie zmagać się, pozbyć się go, albo chociaż zredukować do takiego bezpiecznego, satysfakcjonującego poziomu. Poziomu, który nie będzie na raty niszczył naszego zdrowia. O tym dziś w drogowskazach w roli ekspertki Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki Jak się odstresować, to i tytuł, i ta książka doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu. Witam Ciebie, Asiu, po raz drugi.

Ryba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki Jak się odstresować, to i tytuł. I ta książka doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu. Witam Ciebie, Asiu, po raz drugi.

0: i zasnąć. Powiedzmy, nie wiem, muszę zwolnić pracownika za każdym razem, kiedy to muszę robić, a w firmach czasami takie rzeczy się dzieją. Ja mam bezsenną noc. Przez pewien czas zakładałam, że ja się muszę zrelaksować, albo teraz muszę usiąść, pomedytować, poćwiczyć, rozciągnąć się, napić się herbaty, zrobić co mogę i ja się mam uspokoić, albo nie wiem, co się stanie. Ale teraz dochodzę do wniosku, okej, zwalniam pracownika, to jest bardzo stresująca sytuacja. To jest dla niego przede wszystkim, ale dla mnie, jako dla jego przełożonego, który spędził z nim ileś lat, to jest też mega stresujące. Dlaczego ja oczekuję od siebie, że ja mam się teraz zmusić do tego relaksu? W pewnym momencie zaczęłam akceptować, że pewne sytuacje w życiu będą wywoływały reakcje, będą wywoływały emocje i to nie znaczy, że ja jestem jakimś, nie wiem, lamusem, który się nie umie zmusić i zdyscyplinować do relaksu, tylko po prostu mam prawo do przeżywania tych emocji. To też paradoksalnie spowodowało, że ja się czuję z tym lepiej. To, że się stresuję, no to dalej muszę funkcjonować, dalej muszę pracować, dalej muszę rozmawiać z ludźmi, koty dalej chcą śniadanie, więc świat się nie zmienia. Ale ja już nie mam tej takiej presji, że nie tylko się stresuję, ale że jeszcze się źle czuję, że się stresuję. Możemy ograniczać skutki stresu, możemy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia, możemy sobie zmieniać podejście do życia, dokonywać różnych ocen i ponownych ocen tego, co jest dla nas ważne, ale w pewnych sytuacjach po prostu musimy zaakceptować, że no nie odstresujemy się. Mhm. Są sytuacje kryzysowe, które będą musiały po prostu być przetrwane i
1: przepracowane. Praktyka uważności, a odstresowanie się, jak to wygląda w praktyce? Chociaż kilka słów poproszę.
0: Powiem tak, każdy, kto poszedł zestresowany czymś zewnętrznym do dentysty i usiadł na fotelu albo u tatuażysty, to też świetnie działa, szybko odkrywa, że w czasie wizyty u dentysty albo w czasie wykonywania tatuażu temat, z którym on się stresował wcześniej, znika. Ponieważ my mamy na czym się skupić. Jesteśmy tu i teraz, rzadko kiedy jesteśmy tak bardzo tu i teraz, jak u dentysty. Więc jeżeli jesteśmy w stanie skupić się na tym, co jest w tej chwili, co nas otacza w danym momencie, nie myśleć o tym, co będzie jutro, co było 5 tygodni temu, nie przemyśliwać, co głupiego powiedzieliśmy, nie wiem, cioci Halinie na imieninach w zeszłym roku i teraz to pamiętamy, nie zastanawiać się, co będzie, jeżeli stracę pracę, bo na przykład ludzie mają taką tendencję, że stracę pracę, to nie będę mógł znaleźć nowej, skończą mi się pieniądze, wyrzucą mnie z domu, nie będę mógł płacić czynszu, skończę pod mostem, rodzina mnie wyklnie, generalnie umrę jako bezdomny. I nasz mózg potrafi nas przeprowadzić od pomyślenia o utracie pracy do tego końca pod mostem smutnego przy akompaniamencie gry na skrzypcach w tle w 15 minut. Maksymalnie nam to podniesie ciśnienie. I w takich sytuacjach jest to ćwiczenie uważnościowe takie zakotwiczające się, czyli trzeba zobaczyć, co widzimy dookoła siebie, co słyszymy, jakie zapachy mamy w otoczeniu, jakie mamy odczucia z naszego ciała. Czasami nawet smak na języku czegoś, nie wiem, piliśmy wcześniej kawę, albo zjedliśmy cukierka, albo piliśmy herbatę. Chodzi o to, żeby po prostu ciało skupiło się na tym, co jest w tej chwili i mózg będzie musiał trochę wtedy zwolnić i nie będzie mógł biec w tych swoich katastroficznych kierunkach, a mózg to uwielbia, no bo po to to jest. Umówmy się, mózg mamy po to, żeby znajdywał problemy i dawał nam rozwiązania. A jak nie ma żadnego problemu, to on musi ocenić, jaki problem może się pojawić.
1: No, potencjalny więc, problem, tak.
0: Więc on będzie je znajdywał niezależnie od tego, o czym my chcemy, czy nie. Musimy po prostu umieć go jakoś wyrwać z takiej pętli katastroficznej, po prostu skupiając się na tym, co się w tej chwili dzieje z nami.
1: W odstresowaniu się pomaga też znalezienie jakiejś pasji, tak, też o tym piszesz, Asiu, w swojej książce. Jakie w tym wypadku jest to połączenie, jaka jest zależność? Zbieranie znaczków, nie wiem, kamieni, owadów preparowanych, a poziom stresu. Ja na przykład zbieram muszle morskie, tak, klasyfikuję je, oznaczam, od 35 lat jestem konchistą, bo tak fachowo się mówi o takich ludziach jak ja, takie mam hobby i nic mnie tak nie odstresowywuje właśnie jak grzebanie się w swoim zbiorze.
0: Zbieram minerały, więc potwierdzam, tak, grzebanie, prawda, w zbiorze jest bardzo odstresowujące. Plus to też daje, oprócz samego faktu, że angażuje uwagę, że się zbiera, że się poszukuje informacji, że wymaga często też aktywności fizycznej, w związku z tym ruszamy się, musimy gdzieś wyjść. Muszle na progu u nas nie leżą, więc trzeba ich poszukać.
1: Tak jest.
0: Trzeba się w coś zaangażować. Trzeba dać mózgowi jakąś pożywkę w postaci tego hobby, wtedy on się nie skupia na różnych rzeczach, na których mógłby się skupiać, a na których nie chcemy, żeby się skupiał. Ale też daje nam troszeczkę takie poczucie bycia kimś mnie

0: sensu, zwłaszcza osoby, które są bardzo zorientowane na pracę, są pracoholikami i perfekcjonistami często, one mają potworny problem z tym, że jeżeli tracą pracę, to przestają być sobą. Jakbyś stwierdził, że rzucam radio.
1: Życie się wali tak naprawdę.
0: Tak, to zawsze możesz powiedzieć, rzuciłem radio, a teraz jestem konchistą. Ja mogę powiedzieć, że jestem pisarzem, jeśli z jakiegoś powodu będę musiała opuścić korporację. Mhm. Więc to nam daje poczucie, że jesteśmy kimś poza tym, czym jesteśmy w pracy albo w życiu codziennym.
1: Strona 81 twojej książki.

0: może działać terapeutycznie. Mam sporo sytuacji w życiu, gdzie w wyniku stresu w pracy mam taką sytuację, że nagle nie jestem w stanie nikomu powiedzieć o tym, co mnie stresuje. Powiedzmy, nadchodzi czas, kiedy będę musiała kogoś zwolnić. Nie mogę tego powiedzieć pracownikom z wiadomych powodów. HR moich płaczów nie wysłucha, bo nie od tego trzymamy HR-y. Moi rodzice nie zrozumieją, o co mi chodzi, bo oni są w zupełnie innym momencie swojego życia. Ale jeśli pójdę do mojej koleżanki, która jest w innej firmie i która miała podobne sytuacje, i powiem mi, kurczę, znowu muszę. I ona powie, tak, rozumiem, też tak miałam, opowiedz mi o tym. I ja w tym momencie czuję, że wyplułam jakiś taki korek z gardła, że ktoś mnie usłyszał. Oczywiście to ma swoje granice, bo są osoby, które będą siedziały i będą narzekały non-stop i będą takimi ofiarami. Ja miałam dwie babcie, które się uwielbiały angażować w takie aktywności. Tak wyglądało, że siadały naprzeciwko siebie. Jedna mówiła, a ja to mam wyrostek robaczkowy, a druga mówiła, a ja to mam kamienie żółciowe. I tak się przez, nie wiem, pół godziny licytowały. I im to nie pomagało w żaden sposób. One po prostu czuły się gorzej. Więc wystarczy wypluć coś z siebie, ale nie należy pielęgnować tego czegoś. Jest sporo osób, które po prostu za każdym razem będzie mówiło to samo i opowiadało jeszcze raz o tym i jeszcze raz i one będą przeżywały to na nowo. Mam znajomą, która ma problem, który jak mniej więcej raz na 3 miesiące z nią rozmawiam i ona co 3 miesiące opowiada o tym samym problemie. I mam wrażenie, że to jej nie pomaga, tylko jej to pogarsza, bo sobie odkurza ten problem, ładnie stawia na półeczce, może o nim znowu pogadać, pokazać komuś. Więc to wszystko zależy od tego, jak podchodzimy i czego oczekujemy od takiego wygadania się.
1: Jasne.
0: Ale wsparcie przyjaciół i znajomych pomaga.
1: W ramach odstresowania proponujesz też swoim czytelnikom prowadzenie dziennika. Co moglibyśmy w takim dzienniczku zapisywać? I po co tak naprawdę?
0: Przede wszystkim są dowody, badania, że prowadzenie dziennika pozwala nam lepiej opanować emocje, poznać emocje, wyrazić emocje i zmniejszyć poziom stresu. Pomaga też na problemy ze snem, które są wywołane niepokojem, który wynika z tego stresu. Za każdym razem, kiedy zapisujemy, co się stało, co odczuwaliśmy, my zmuszamy samych siebie do tego, żeby to nazwać, żeby to opisać, żeby to uporządkować sobie jakoś. I w tym momencie też zajmujemy się czymś konstruktywnym, czymś kreatywnym, zamiast siedzieć i po prostu przemyśliwać, jak nam jest źle z tym problemem. Dzienniki są o tyle pomocne, że nawet jak nie mamy komu się wygadać, to możemy się wygadać temu papierowi. Papier mówią, wszystko przyjmie, czasami to jest wada papieru, ale w tym wypadku to naprawdę pomaga.
1: Skutki nadmiernego stresu łagodzą też zwierzęta domowe. Wiem, że zresztą przyznałaś się też tutaj w pierwszej części drogowskazów, że ty postawiłaś na koty konkretnie, tak? W jaki sposób one ciebie odstresowują? Pod warunkiem oczywiście, że w nocy nie skaczą tobie po głowie, nie grają na perkusji, co jak wiadomo koty domowe
0: grać
1: potrafią.
0: Nie grają, ale skaczą po głowie, dają koncerty.
1: Tak.
0: Więc o 4 rano koty nie są odstresowujące, ale również z badań wynika, że zabawa ze zwierzęciem, głaskanie, przytulanie, jego obecność powoduje, że ten poziom hormonów stresu w organizmie u człowieka się obniża. Zwierzę też powoduje, że mamy jakieś takie poczucie sensu i odpowiedzialności, że zajmujemy się czymś, co wyraża swoją wdzięczność, co nas bezwarunkowo akceptuje. Możemy widzieć, jak to zwierzę dzięki nam ma lepsze życie, jakie są nasze efekty naszych działań pozytywne, jak ona nas lubi, jak te koty mruczą, jak one są przytulaśne, jak nie można iść nigdzie bez kota, bo kot musi człowieka zawsze pilnować. Nawet jak się człowiekowi chce wyjść, bo po prostu życie go w danym momencie przerosło, no to kot przyjdzie, usiądzie, kot ma gdzieś, głaska i człowiek, no i głaszcze się tego kota, czuje się pod palcami to futro, tą ciepłość kocią i jakoś to pomaga.
1: No pewnie też nie każde zwierzę, bo pewnie modliszka nie działa tak terapeutycznie, albo pająk ptasznik, tak, chociaż myślę, też zależy na kogo, prawda?
0: Ptaszniki są niektóre włochate, ale chyba mają te włoski parzące, tak, więc raczej bym ich nie głaskało.
1: Oddech, Jasiu, to w jaki sposób oddychamy też ma kolosalne znaczenie w walce ze stresem. W jaki sposób właściwy oddech sprzyja obniżeniu właśnie poziomu stresu? Bo my mamy problem z oddychaniem, z taką prozaiczną, codzienną, dotyczącą każdego z nas czynnością, prawda? Że nie potrafimy oddychać. Jest coś na rzeczy.
0: Czy oddychamy na poziomie podstawowym?
1: Dokładnie, fizjologicznym, żeby się nie udusić, tak.
0: Natomiast to, co jest naszym problemem z oddychaniem, to jest, że najczęściej oddychamy tylko górą płuc. Nasz organizm, by się prawidłowo dotlenić, potrzebuje tego powietrza jak najwięcej, więc jedną z technik takich uspokajających jest na

0: wypełnianie pełnych płuc włącznie z brzuchem. Brzuch musi zrobić wypukły, musimy wziąć porządny wdech, przytrzymać go, wypuścić go powoli i wtedy organizm widzi, ok, oddychamy powoli, znaczy nic nas nie goni. I trochę się będzie relaksował, nawet dzięki samemu takiemu mechanizmowi czysto technicznemu. Natomiast my bardzo często oddychamy płytko, oddychamy szybko. Kobiety często zapną, nie wiem, pasek, niektóre nawet gorset, żeby się dopiąć bardziej, żeby mieć tą talię, więc to nie dopuszcza oddychania z brzucha, z przepony, to dopuszcza tylko oddychanie szczytami płuc. Im szybciej oddychamy w stresie, tym mamy tego tlenu mniej. Organizm z jednej strony uspokaja się poprzez nabranie tego tlenu, ale z drugiej strony też jest to dla niego wskaźnik. Jeżeli oddychamy szybko, to znaczy coś się dzieje nie tak. Więc jeżeli zdołamy uspokoić oddech, brać regularny oddech, wykonywać te ćwiczenia oddechowe z odpowiednią regularnością, to nasz organizm nam za to podziękuje, bo przejdzie z tego stanu, gdzie non-stop ma hormony stresu, w stan, w którym będzie bardziej zrelaksowany i nie będzie traktować wszystkiego jako zagrożenie.
1: W walce ze stresem pomoże też leżenie plackiem, o czym też piszesz na dokładnie 102 stronie swojej nowej książki, ale ta praktyka nie jest jednak dla wszystkich, prawda? No ja się średnio bym chyba odnalazł w takiej praktyce, chociaż na przykład nie mam ADHD.
0: Teraz
1: leżenie plackiem nie dla mnie.
0: Teraz pytanie, czy byś się nie odnalazł, bo nie próbowałeś, albo się nauczyłeś, że trzeba biegać?
1: Zdemaskowałeś mnie, chyba nie próbowałem.
0: Bo to nie jest coś, co się wykonuje z miejsca, jest jak z czytaniem książek. Nie od razu człowiek to lubi, najpierw musi się przemęczyć, a potem odkryć, że leżenie plackiem ma swoje dobre strony. Mhm. A my nie lubimy leżeć plackiem, bo lubimy ciągle być zajęci. Jak jesteśmy ciągle zajęci, znaczy jesteśmy coś warci, zasługujemy na coś, udowodniliśmy, że jesteśmy pracowici, że jesteśmy dobrymi pracownikami, dobrymi gospodyniami, dobrymi żonami, mężami, dobrymi dziećmi. Mam koleżanki, które jak ich dzieci usiądą na 5 minut, to jest od razu, a pracę domową zrobiłeś? Zrobiłam. A z geografii też? Też. A posprzątałeś pokój? Tak. To jeszcze byś okno umył. Nie ma, że człowiek usiądzie. Po prostu nauczymy się, że biegać trzeba i jeżeli się kładziemy, to w tym momencie tam nasz organizm mówi, nie, tu jest coś nie tak, ja tak nigdy nie robię, to jest coś na pewno nie tak, muszę biegać, muszę coś zrobić. No i potem kończymy jako osoby, które mają idealny porządek w domu, bo każde ziarenko kurzu zostało wyeksmitowane, ale nie mamy idealnego porządku w naszym umyśle, nie mamy tego spokoju, nie możemy się zrelaksować. Mhm. Nie odpoczywamy, przemęczamy się, no bo jednak jak chcemy zmęczyć te nerwy i to będzie nasza główna strategia non-stop, czyli biegam, żeby się zmęczyć, to nie uspokoimy się tak naprawdę. Będziemy po prostu biegali, szukali nowych rzeczy, które trzeba poprawić, zmienić, posprzątać. Trafimy przy okazji na przeszkody, na dodatkowe stresy, a tymczasem warto się położyć, popatrzeć na chmury. Najlepiej się leży plackiem, być na plaży, może być w lesie, może być gdzieś nad wodą, nad jakimś jeziorkiem albo strumykiem. Płynąca woda świetnie działa podobno. Tylko trzeba sobie pozwolić na to, żeby przez co najmniej 5 minut poleżeć plackiem, a niektórzy nie wytrzymują i nawet 30 sekund.
1: Polacy należą do najbardziej zestresowanych i przemęczonych narodów w Europie. Z badań wynika, że blisko 59% pracowników w Polsce czuje fizyczne i psychiczne zmęczenie, a ponad połowa społeczeństwa doświadcza silnego stresu co najmniej raz w tygodniu, co wiąże się z nadmiarem m.in. obowiązków, presją oraz cyfrowym też przebodźcowaniem, to znak czasów. Czy we własnym zakresie możemy zrobić cokolwiek, żeby ten poziom stresu w naszym życiu zmniejszyć, dzięki czemu poczujemy się po prostu lepiej? Okazuje się, że tak, możemy. W studiu ze mną dziś ekspertka, która podpowiada, jak to zrobić. Z moimi pytaniami mierzy się Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka nowej na rynku wydawniczym książki Jak się odstresować wydawnictwa RM. I ta książka wywołała nasze dzisiejsze spotkanie w studiu. Do rozmowy z Asią wracam jeszcze po raz ostatni, po raz trzeci, już niebawem. Zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: I zgodnie z naszą starą zasadą, jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nie możesz spać albo budzisz się w środku nocy i rozmyślasz o wszystkich swoich problemach. Wstajesz rano już zmęczony i pełen obaw. Zmagasz się z napięciowym bólem głowy. Tracisz apetyt albo przeciwnie, coraz częściej sięgasz po słodycze i przekąski. A twój żołądek protestuje przeciwko tempu, jakie sobie narzucasz, a może ostatnio łatwo się irytujesz. Masz wrażenie, że otaczający cię ludzie stale wystawiają twoją cierpliwość na próbę? Jeśli te objawy brzmią aż nazbyt znajomo, to prawdopodobnie żyjesz w przewlekłym stresie. To fragment opisu książki, która wywołała temat tej edycji drogowskazów. Już wiecie, o czym dzisiaj rozmawiamy. Na moje pytanie odpowiada Joanna Zaręba, autorka książek, w tym tej, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu pod tytułem Jak się odstresować. Witam ciebie, Jasiu, po raz trzeci i ostatni.
2: Cześć, cześć.
1: Czy można zmniejszyć poziom stresu w naszym życiu, pomagając też innym? O co chodzi? Też piszesz o tym w swojej książce. Ciekawy wątek.
2: Pomaganie innym ma kilka aspektów. Jeden to jest faktycznie, jesteśmy altruistami, więc czujemy się lepiej z po prostu zrobieniem dobrych uczynków. To powoduje, że czujemy się lepszymi ludźmi. Daje naszemu życiu sens, którego nam bardzo często brakuje. Wiele osób wbrew pozorom stresuje się tym, że nie mogą przyszpilić w życiu tej jednej rzeczy, która jest dla nich naprawdę ważna. Więc pomaganie innym powoduje, że mamy cel, mamy jakąś wyższą wartość, a nie tylko, nie wiem, przychody w pracy, szybkie odpowiadanie na maile i ładnie posprzątaną podłogę. Dodatkowo to też daje poczucie sprawczości. Organizm potrzebuje takiego bezpieczeństwa, które wynika z tego, że nasze działania przekładają się na konkretne wyniki, konkretne akcje i reakcje strony otoczenia. Jeżeli widzimy, że cokolwiek robimy, nie przynosi żadnych efektów, to popadamy w bezradność, czujemy się zagrożeni. Jeżeli widzimy, że zmieniliśmy czyjeś życie, że zrobiliśmy coś skutecznego, co zadziałało, co komuś pomogło, to czujemy się bardziej sprawczy, a to nam powoduje, że czujemy się silniejsi, bezpieczniejsi. To jest kontrola nad naszym otoczeniem, które paradoksalnie rzadko kiedy mamy. Nie mamy kontroli nad tym, jak się

0: w szkole ułożą sprawy, bo może nas nie lubić nauczyciele, może mieć złych kolegów. Nie mamy kontroli w pracy, jakiego będzie mieli szefa. Nie mamy kontroli nad tym, z kim pracujemy, kto tam będzie w tym naszym zespole. Nie mamy kontroli, kogo spotkamy na ulicy, czy kierowca nas przepuści, czy nam zajedzie drogę, czy wyjdziemy na pasy i śmignie nam ktoś przed oczami nagle, bo się nie zatrzymał. Nad taką masą rzeczy nie mamy kontroli, że dla nas cokolwiek, co za jednym zamachem odhacza poczucie kontroli, sprawczości, bycia dobrym człowiekiem i wyższego celu, to jest jak manna z nieba.
1: Właśnie, bardzo często przyczyną naszego zestresowania, naszego stresu są zjawiska, są sytuacje, na które absolutnie nie mamy żadnego wpływu, a mimo to się nimi stresujemy, prawda? Jakie to mogą być rzeczy i w jaki sposób możemy też przestać się nimi zadręczać? No trochę o tym powiedziałaś przed chwilą.
0: No przykładowo, moja sąsiadka jest bardzo wrażliwa na dźwięki, ale w przeciwieństwie do mnie, bo ja się też nie lubię hałasu, tylko ja nie lubię, jak sąsiedzi słuchają głośnej muzyki. Ona nie lubi stukania. I ona ma kaloryfer. Kaloryfery w Polsce mają to do siebie, że zimą często wydają z siebie te takie
1: bulgoczące dźwięki.
0: To pół biedy, to są takie stuknięcia. Jeżeli zawór jest jakiś nieprawidłowy albo coś mu dolega, to kaloryfer w losowych momentach puka. Ona nie jest w stanie spać w pokoju, w którym ten kaloryfer puka, ponieważ ją to tak przeraźliwie stresuje. Więc to jest coś, na co nie mamy wpływu. Odpowietrzaliśmy cały pion kilka razy, a kaloryfery i tak stukają. Więc teraz jesteśmy nagle w takiej sytuacji, że cokolwiek my nie zrobimy, kaloryfer będzie stukał. Możemy się albo z tym pogodzić, albo chodzić wiecznie wściekli, zestresowani.
1: I czekać na stukanie,
0: tak,
1: kiedy
0: czekać
1: nastąpi.
0: Na stukanie.
1: I się tym denerwować.
0: I spać w kuchni, ponieważ kaloryfer wygnał nas z naszej własnej sypialni. Więc czasami trzeba zaakceptować to, czego faktycznie nie możemy w żaden sposób zmienić, ale czasami trzeba od tego chociażby uciec. Są sytuacje, w których faktycznie rzeczy, których nie możemy zmienić, to są rzeczy, które trzeba zostawić za nami.
1: Używki a stres, jaka tutaj występuje korelacja? 247 strona twojej książki. Bardzo często się też słyszy, prawda, że ktoś idzie sobie zapalić, żeby się odstresować, prawda, że to mu pomaga, prawda, w walce ze stresem. Używki a stres.
0: Używki są taką iluzją. Człowiekowi się wydaje, że on się odstresuje dzięki tym używkom, ale one tak naprawdę działają szybko, dają pewną fizjologiczną odpowiedź. Na przykład alkohol powoduje, że robi się nam trochę cieplej, trochę się nam mięśnie rozluźniają. W zeszłym roku w ogóle Nagroda Ig Nobla chyba poszła za udowodnienie, że po alkoholu człowiek naprawdę mówi lepiej w obcym języku. Więc mamy takie złudzenie, że jak mamy takie uczucie w ciele, tej ciepłości, rozluźnienia, taka lekka ciężkość, to że to jest odstresowanie. No ale ten stres nie znika, bo wystarczy, że ten alkohol przestanie działać, albo ten efekt tego strzału nikotyny przestanie działać i znowu jesteśmy na tym polu zerowym, wróciliśmy do punktu wyjścia. Więc korci nas, żeby jeszcze raz, bo może jak wypije, nie wiem, drugi kieliszek, to się odstresuje bardziej. No tylko, że w pewnym momencie przechodzimy z tej sytuacji, gdzie mamy tą chwilową, taką fizjologiczną ulgę, do sytuacji, kiedy musimy non-stop pić, żeby w ogóle utrzymać jakikolwiek minimalny efekt. My się bardzo szybko habituujemy, czyli przyzwyczaja się organizm do wyższych dawek różnych toksyn i domaga się większych. A w pewnym momencie zaczyna to szkodzić na relacje, zaczyna to szkodzić na zdrowie, rujnować nam życie. I w tym momencie się okazuje, że coś, co miało być odskocznią od stresu, po prostu wpędziło nas w taką sytuację, w której ten stres dodatkowy nie tylko jest, ale i niszczy nas jeszcze bardziej niż to, przed czym miały te używki nas ratować.
1: Stres też zajadamy, co prowadzi do nadwagi, czasem nawet do otyłości. Dieta, kiedy jesteśmy, Joanno, zestresowani, jak powinna wyglądać i też jakie jej składowe no nie pomagają nam w pozbyciu się stresu na przykład.
0: Wszystkie fast foody. Tłustym, mocno słonym, ze smakiem umami, które organizm kocha w stresie. W ogóle kiedy jemy, to organizm uważa, że my jesteśmy bezpieczni, bo jeżeli by coś nas goniło, to byśmy przecież nie jedli. W związku z tym, skoro jemy, to jest jasne dla niego, że jesteśmy w tym momencie bezpieczni. Więc przehandlowujemy ten moment poczucia bezpieczeństwa za dodatkowe kalorie. A no, nasze organizmy kochają kalorie, bo wychowaliśmy się jako gatunek w warunkach, kiedy to wcale nie było oczywiste, że mieliśmy dość jedzenia. Więc nie mamy takiej klapki gdzieś w mózgu, która mówi, teraz już jestem najedzony dość z tymi kaloriami, tylko będziemy więcej i więcej i im bardziej tłuste i słodkie, tym lepiej dla mózgu. Natomiast no, to też jest złudzenie, no bo w pewnym momencie przekraczamy nasze fizjologiczne możliwości, to nam szkodzi. Natomiast w stresie faktycznie

0: faktycznie my potrafimy ten stres zajadać, żeby poczuć się bezpiecznie i spokojnie. Ale też są osoby, które na przykład przestają jeść. Ja akurat jak się stresuję, nie wiem, przed dentystą, przed lekarzem, przed wyjazdem w jakieś nieznane miejsce po raz pierwszy, ja akurat wtedy nie jem. Ale jeżeli mam przewlekły stres, taki długotrwały, naprawdę mnie bardzo korci, żeby sobie odpalić Uber Eatsa i tutaj sobie od razu coś zamówić. Trochę pomaga, jak człowiek się potem przyjrzy po miesiącu takiego zajadania stresu swojemu portfelowi, bo my przytyjemy, portfel schudnie, więc niby równowaga jest zachowana, ale to tak nie do końca. Jednak te wzorce jedzenia są powiązane ze stresem. I też dietetycy sugerują, żeby nie tylko przejść na dietę po prostu. Znaczy, dobrze jest mieć odpowiednie witaminy, dobrze jest mieć odpowiednie składniki w diecie, dobrze jest pograniczać niektóre składniki, ale żeby ta dieta była skuteczna, należy się bardzo dokładnie przyjrzeć relacji z jedzeniem. Ja przez całe dzieciństwo miałam taką sytuację, że jak wracałam ze szkoły i chciałam obejrzeć Czarodziejkę z Księżyca, to musiałam iść do babci, babcia dawała mi obiad. Ja ten obiad jadłam, ale odcinek się nie kończył, w związku z tym prosiłam o dokładkę. Dla mnie przez długi czas jedzenie to było... Mam taki moment wolności, kiedy ja mogę siedzieć i jeść. Wtedy nikt ode mnie nic nie chce. Mogę sobie obejrzeć mój film, mogę sobie przeczytać książkę. Nie muszę nic robić. W momencie, w którym stawiam talerz, muszę iść robić pracę domową. Trochę mi zajęło, zanim się zorientowałam w tym wzorcu, ale na przykład bardzo mi to pomogło w zrozumieniu, dlaczego wracam z pracy i najchętniej to bym zjadła bardzo dużo rzeczy naraz, pomimo tego, że dopiero zjadłam coś w pracy.
1: Zakupy. Odstresowują, czy może stres właśnie wzmagają, jak wydamy oczywiście ponad stan naszego posiadania, tak? Zakupy, a poziom stresu, poproszę o takie krótkie chociaż rozszerzenie tego.
0: Płacenie
1: wątku.
0: Za zakupy stresuje.
1: No na pewno.
0: Same zakupy do pewnego stopnia. Jeżeli jesteśmy w stanie iść i kupić sobie coś, czego potrzebowaliśmy, coś, na co zasługiwaliśmy, coś, powiedzmy, co nas troszeczkę... tak do pieści. Na przykład przez cały rok ciężkiej pracy odmawialiśmy sobie kupienia nowej pary butów, którą wiemy, że potrzebujemy i wtedy pójdziemy i ją sobie kupimy, bo uznamy, że zasługujemy na to, to tak. Ale zakupy powodują ten wystrzał dopaminy, a wystrzały dopaminy też są uzależniające. Więc można przejść płynnie z kupiłam sobie coś, czego potrzebowałam, co mi poprawiło samopoczucie, to kupię sobie jeszcze raz i jeszcze raz. Na drugim końcu tego spektrum jest sytuacja, w której kupuje się rzeczy, dostaje się strzał dopaminowy, wraca się do domu, bo tak robią osoby uzależnione od zakupów, odkłada się te torby i więcej się do nich nie zagląda.
1: Tak.
0: Tylko idzie się na następne zakupy, bo to nie chodzi o to, żeby mieć jakąś przyjemność z tego, co się kupiło, tylko z samego faktu kupienia. Więc zakupy mogą być pułapką w tej kwestii.
1: Mhm.
0: Plus, no, finansowo to jest duże obciążenie i w pewnym momencie...
1: Zaczniemy się stresować tym, że po prostu zacznie nam brakować środków, funduszy po prostu.
0: Tak.
1: Ja zakładam, że będziemy się też stresować mniej, jeśli zaczniemy unikać po prostu stresujących sytuacji, też problemów. Tylko tak, czy tak się da? Przecież problemy są po to, żeby je rozwiązywać, przez co też niejako uczymy się, prawda, chociażby na błędach, tak? Nikt nam po urodzeniu nie zagwarantował łatwego życia. No takie unikanie właśnie, licząc na to, że będziemy się mniej stresować, to jest droga dokąd? W sumie unikanie wszystkiego.
0: To jest droga donikąd.
1: No właśnie.
0: Znam kogoś, kogo rodzice wychowywali w ten sposób, że nie poszedł na studia, ponieważ się stresował egzaminami. Nie poszedł do wojska, bo stresowałby się wojskiem. W związku z tym kupili mu ziemię rolną, żeby był rolnikiem, ale stresował się rolnictwem. Nie wyprowadził się z domu, bo stresował się. Nie poszedł do pracy, bo się stresował. No i w pewnym momencie zabrakło rodziców. I to była tragedia.
1: I to była tragedia, tak.
0: To był człowiek, który się nie miał czym stresować przez całe życie. Cała rodzina dookoła niego biegała i starała się go osłonić przed stresami. Ale jeżeli nie mamy żadnych stresów, to nie uzyskujemy odporności. Nie sprawdzamy się przeciwko różnym okolicznościom. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyjść i porozmawiać z osobą, która się z nami nie zgadza, bo to już nas przerasta, to znaczy, że coś jest nie tak z tym naszym unikaniem sytuacji stresowych. My musimy mieć pewien poziom odporności i akceptacji tego, że będzie ten stres w naszym życiu. Jeżeli chcemy wyjść nawet na zakupy, nie mamy gwarancji, że nie spotkamy, nie wiem, tej takiej typowej amerykańskiej Karen, która się wbije przed nas w kolejce, nakrzyczy na kogoś przed nami, nakrzyczy na nas, zabierze nam ostatni proszek do prania z półki i nagle zostaniemy zdziwieni, że w ogóle ktokolwiek coś takiego zrobił. No nie mamy. Są ludzie, którzy mają różne zachowania. Ja ostatnio

0: I miałam nieprzyjemność spotkać niemiłego pana na przystanku, który przyczepił się do nas i nas tak zbluzgał, że w pewnym momencie sama rozważałam, że tak powiem, bluzg wtórny. Ale takie rzeczy się dzieją. Nie ma uratowania mnie przed tym, że nie spotkam kogoś takiego na przystanku. Mogłam zostać w domu i nigdy nie wychodzić z domu. No, ale wtedy z kolei będę się bała wyjść z domu. Nawet jeśli się zamknę w domu na amen i będzie tylko Frisco przyjeżdżać i kurier z kocim żwirkiem i kocim żarciem, będę się stresowała czymś na pewno. Znajdę sobie coś. Mózg sobie wyszuka zawsze jakiś sposób. Można się martwić, że wojna wybuchnie, będę musiała wyjść, albo można się martwić, że sąsiedzi z góry są hałaśliwi. Nie ma ucieczki przed stresem. Jeżeli będziemy próbowali uciec przed wszystkimi rzeczami, które nas stresują, to nas zje.
1: Kiedy jesteśmy zestresowani, też o wiele łatwiej nam jest wyładowywać się na innych, prawda? Możemy nawet poczuć chwilową ulgę, tak? Po takim wyładunku, tak? Na żonę, męża, przyjaciółkę, przyjaciela i tak dalej, prawda? Ale to też jest droga donikąd.
0: To jest bardzo kusząca droga, nikąd muszę przyznać.
1: Jest kusząca, tak? Ale to ma krótki nóż.
0: Raz w życiu miałam nieprzyjemność wezwać policję do sąsiada, który uprawiał awantury domowe i kiedy policja już przyjeżdżała, sąsiad powiedział, ale po co pani wzywała tę policję, bo to jest jak w każdej rodzinie, tam się odbywało rzucanie meblami, krzyki, ryki i jeszcze płacze dziecka. I jak wtedy na niego nakrzyczałam, to przez tydzień potem spałam jak dziecko, bo mi wszystkie napięcia poschodziły, no ale to nie jest zalecana metoda. Generalnie czasami faktycznie takie rozładowanie emocji może zadziałać, ale umówmy się, nie zawsze mamy pod ręką sąsiada, który na to zasłużył. Zazwyczaj mamy pod ręką członków rodziny, którzy na to nie zasłużyli, którzy z nami muszą mieszkać i znosić nasze fochy i nasze krzyki. I w tym momencie musimy się jakoś bardziej zająć swoimi emocjami, i pamiętać, że to, że nam jest źle, że my jesteśmy zestresowani, to nie znaczy, że my mamy prawo atakować i krzywdzić kogoś. Nam się może poprawić, jak sobie pokrzyczymy, no ale tak jak powiedzieliśmy, to ma krótkie nóżki i to nas donikąd nie zaprowadzi. To nam popsuje relacje, zrazi do nas przyjaciół, zrazi do nas ludzi w pracy. Szefowie raczej nie cenią pracowników, którzy chodzą i krzyczą na innych. Rodzina też nie za bardzo. Więc to nam tylko pogorszy sytuację, w której jesteśmy.
1: To już kończąc, zamykając nawiasem naszą dzisiejszą rozmowę w studiu. Gdzie szukać pomocy, kiedy poziom stresu w naszym życiu przekroczy taką akceptowalną dla nas formę? No dumę i wstyd w tej sytuacji no trzeba głęboko schować, prawda? Bo niektórzy też mogą, dla niektórych to może być bariera właśnie, prawda? Nie do pokonania, ten wstyd, że jak to, no nie radzę sobie ze swoim życiem, prawda? No nie, no nie pójdę przecież szukać pomocy na zewnątrz, prawda? Muszę sam sobie z tym poradzić, z tym stresem.
0: I zbawić świat przy okazji, tak. No są pewne momenty, w którym już trzeba powiedzieć, okej, ja na tym etapie nie jestem w stanie zrobić nic więcej i muszę iść do psychiatry. Muszę poprosić o leki, muszę powiedzieć, że mam takie a takie objawy, że nie mogę spać, nie ma takiej ilości uważności, która człowieka wyleczy z bezsenności, z depresji, z nerwicy. Czasami po prostu potrzebujemy wsparcia farmakologicznego. Jeżeli nasz mózg nie produkuje odpowiedniej ilości albo produkuje za dużo jakichś neuroprzekaźników, to jest tak jak z grypą. Nie powiemy człowiekowi, że muszę sobie sam grypę wyleczyć siłą woli, będę twardym człowiekiem, jak się skupię i pójdę pobiegać, a mi się grypa wyleczy. Tak samo jest z problemami psychicznymi, które nas przerastają. Jeżeli jesteśmy tak rozregulowani, tak skatowaliśmy nasz układ nerwowy stresem, zbawianiem świata, byciem w sytuacji, która jest toksyczna, którą powinniśmy opuścić, no to jest ten moment, w którym trzeba faktycznie udać się po pomoc. No i niestety czasami trzeba zaakceptować fakt, że będą w naszym otoczeniu ludzie, którzy powiedzą, o, to wariat jest, był psychiatry. Jeżeli chcemy ich uszczęśliwić, żeby oni się nie musieli martwić, że byliśmy u psychiatry i jesteśmy gotowi poświęcić nasz dobrostan, żeby oni się czuli dobrze, no to okej, ale to jest taka, to nie jest dobra droga. No, my powinniśmy martwić się przede wszystkim o siebie. To, że jakiś Kowalski gdzieś z klatki obok będzie gdzieś tam się śmiał na klatce schodowej, że byliśmy u psychiatry, no trudno, no to jest jego prywatna tragedia. My mamy obowiązek zadbać o siebie.
1: Stres pomaga nam podejmować nowe wyzwania, szybko reagować w sytuacji niebezpieczeństwa, przełamywać swoje ograniczenia. Dzięki niemu stajemy się bystrzejsi, silniejsi, możemy też odnosić sukcesy. Łatwiej też nam jest znosić, przepracowywać porażki. Stres pomaga nam rozwijać się, a nawet dodaje odwagi. Stres potrafi też jednak szkodzić i to bardzo. Dlatego trzeba mieć go niejako pod kontrolą. Okazuje się, że odstresowanie nie musi być wcale takie trudne i są sposoby na to, by było skuteczne. I dziś o tym rozmawialiśmy. Moją rozmówczynią była Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka pozycji, która doprowadziła do tego spotkania w studiu przeradiowym.

0: stole, czyli jak się odstresować. W tej pozycji znajdziecie bardzo wiele praktycznych rozwiązań, podpowiedzi, ćwiczeń, prawda, Asiu? Tak jest.
1: Dokładnie
0: właśnie,
1: tak.
0: Nieustannie zapraszam do nasłuchiwania podcastów Drogowskazów w sieci, na YouTubie, na Spotify czy na Mediatece. Jeśli uznacie, że warto, to subskrybujcie nasz kanał. Wszystkiego spokojnego, jak najmniej stresującego. Michał Poklękowski, dziękuję i do usłyszenia. I tobie, Asiu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za owocną rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia, dziękujemy bardzo.
2: Drogowskazy.

Kiedy przechodzisz chodopoją, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę.

kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Nawet do 100 tysięcy złotych, bez tak zwanego podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Zaczną działać od przyszłego roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Zgodnie z ustawą aktywa inwestycyjne, na przykład akcje, będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym, na przykład obligacje i lokaty, do 25 tysięcy złotych. Wszystkie zgromadzone aktywa przekraczające limity mają być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Ten nie będzie przekraczał 1% i ma być wyliczany według szczegółowego

0: rytmu. Wysokość podatku będzie publikowana w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów.
1: Wskazówki GIS-u mają poprawić bezpieczeństwo w salonach beauty. Główny inspektor sanitarny opublikował nowe zalecenia dla fryzjerów, tatuatorów i salonów kosmetycznych. Kluczowe zalecenia dotyczą przygotowania czystego i zdezynfekowanego stanowiska pracy oraz sprawnej wentylacji. Więcej szczegółów usłyszycie od Krzysztofa Błoweckiego.
2: Jak informuje w komunikacie główny inspektor sanitarny, wiele usług wykonywanych w branży beauty wiąże się z możliwością naruszenia ciągłości skóry lub tkanek. To stwarza ryzyko przeniesienia bakterii, wirusów, grzybów czy pasożytów. I stąd nowe zalecenia, które mają poprawić higienę w salonach. Główny inspektor sanitarny zaleca fryzjerom, kosmetyczkom czy tatuatorom m.in. korzystanie z jednorazowych narzędzi i dezynfekowanie stanowiska po każdym kliencie. Jak powiedziała mi Sabina Szwajca, właścicielka szkoły fryzjerskiej Beauty Art, pomysł jest dobry, bo chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.
3: I tak naprawdę po każdej pracy poświęcić 15 czy pół godziny czasu, to no, myślę, że to nie jest żaden problem.
2: GIS podkreśla jednak, że nowe wytyczne nie są sztywnymi przepisami, a jedynie z zaleceniami.
1: Skandal na kolonii w małopolskich Gorlicach. Nauczycielka opiekująca się grupą dzieci została odsunięta od swoich obowiązków aż do momentu wyjaśnienia sprawy. Chodzi o możliwe znęcanie się psychiczne nad uczestnikami. Szczegóły zna Jakub Solarz.
4: Małopolskie Kuratorium Oświaty broni kierowniczki kolonii.
5: Bardzo jest możliwe, że jest to przerysowane,
4: twierdzi Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty. Jednak z relacji dzieci wynika co innego. Nauczycielka miała na nich krzyczeć, poniżać je i karać. Moja córka była siwa, blada, fioletowa od płaczu. Nie mogłam jej uspokoić, przekazała w mediach społecznościowych zaniepokojona mama uczestniczki kolonii, która odebrała swoje dziecko jeszcze podczas trwania wypoczynku. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów, lecz planowane są przesłuchania świadków.
6: Było tam 46 dzieci, no to muszą być one przesłuchane.
4: Mówi Arleta Osikowicz, zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach. Teraz policja i prokuratura będą wyjaśniać, czy na kolonii rzeczywiście doszło do takich naruszeń.
1: Zgniłe jaja i śmieci to zapach, z którymi muszą mierzyć się mieszkańcy warszawskich Bielan. Od kilkunastu lat w północno-zachodniej części

0: Prokuratura będą wyjaśniać, czy na kolonii rzeczywiście doszło do takich naruszeń.
1: Zgniłe jaja i śmieci to zapach, z którymi muszą mierzyć się mieszkańcy warszawskich Bielan od kilkunastu lat w północno-zachodniej części.

0: wrażliwości zapachowych oraz dźwiękowych,
1: mówi Jakub Turowicz z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Władze dzielnicy tłumaczą, że nie mają praktycznie żadnego pola do działania. To ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które regulowałyby kwestie nieprzyjemnych zapachów.
2: Według danych dzielnicy tylko w czerwcu odnotowano 62 godziny, w których występował ten bardzo nieprzyjemny zapach. 3 lata i ponad 28 milionów złotych. Kanał regatowy w Tauron Parku Śląskim ponownie otwarty po gruntownym remoncie. Nasza reporterka Agnieszka Kucjas sprawdziła, co o rewitalizacji myślą mieszkańcy.
3: Pięknie, piękne miejsce do spędzenia czasu z rodziną. Można wyjść, pójść na rowerze, pospacerować, pooglądać prawie czystą wodę. Jesteśmy zadowoleni z nowej infrastruktury, która powstała w naszym parku.
4: Bardzo ładne, naprawdę. Od wielu lat nie było tutaj tak otwartej przestrzeni, a przede wszystkim takiej czystej.
5: Naprawdę mi się bardzo podoba, jest ładnie, urocza.
6: Fajne miejsce na spędzenie wolnego czasu?
4: Jak najbardziej.
7: Lepiej niż przed. Nie no, fajnie jest. Można pospacerować, pooglądać nowe kafelki ładniej. Na rolkach można pośmigać.
2: Zbiornik ma 500 metrów długości. Można na nim popływać na supach. W najbliższej przyszłości pojawi się też wypożyczalnia łódek, desek, kajaków i rowerów wodnych.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: SK Rock Warszawa.
1: Specjalny samolot poleciał na Węgry. Medycy ocenią stan poszkodowanych. Prokuratura w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku. A na Podkarpaciu żałoba. Flagi na budynkach opuszczone do połowy masztu.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Specjalny samolot z przedstawicielami MSZ i służb medycznych poleciał na Węgry. Możliwe, że część poszkodowanych wróci nim do kraju, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Celem naszego wyjazdu jest dokonanie oceny sytuacji, przede wszystkim oceny stanu zdrowia pacjentów, szczególnie pod kątem możliwości przetransportowania poszkodowanych w tym wypadku do kraju.
1: Wiadomo, że na pokładzie znalazło się 6 medyków.
3: 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli tak jak wspominałam, oceny stanu zdrowia poszkodowanych i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.

0: Na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Mężczyzna kierujący pojazdem prawdopodobnie usnął w trakcie jazdy. Rozpędzony autokar na pozbawionym zakrętu w fragmencie drogi wpadł do rowu, po czym uległ wywróceniu. Podróżowało nim 59 osób, 12 nie żyje, a 10 jest w stanie krytycznym. Pozostali odnieśli lekkie obrażenia. Pasażerowie byli głównie z Podkarpacia, wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. Kierowca autobusu trafił do aresztu na Węgrzech. Tymczasem śledztwo w sprawie tragicznego wypadku wszczęła prokuratura okręgowa w Krośnie. Wojewoda podkarpacka poinformowała, że trwa weryfikacja listy pasażerów i identyfikacja ofiar, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura w Krośnie ma wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii, współpracując w tej sprawie z węgierskimi służbami. Na miejscu trwa identyfikacja 12 ofiar, a polska konsul uczestniczy w tych działaniach. Poszkodowani są leczeni w węgierskich szpitalach, a polskie służby pozostają w gotowości do ewentualnego transportu rannych do kraju.
2: W niektórych przypadkach będziemy musieli wysłać lotnicze pogotowie ratunkowe.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Autokarem wracali do Polski pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wcześniej byli w Bośni i Hercegowinie. Pojazdem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Do wypadku doszło około 1 w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem.
0: Dziś o godzinie 12 pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostanie uczczona minutą ciszy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, a do środy flagi państwowe w urzędzie będą opuszczone do połowy masztu. Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul zaapelowała do samorządów oraz organizatorów imprez o solidarność i stosowny charakter wydarzeń.
2: Poprosiłam i zaapelowałam do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa o rozważenie podjęcia działań mających na celu godne uczczenie ofiar katastrofy i w szczególności też proszę i apeluję o opuszczenie flag na budynkach urzędów i jednostek organizacyjnych do połowy masztu.
0: Powiedziała nam wojewoda Teresa Kubas-Hul i jak dodaje, zwróciła się również do organizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych z apelem o zachowanie stosownego charakteru wydarzeń i rozważenie minuty ciszy przed rozpoczęciem.
3: Pogoda.
4: Ale był piękny weekend po prostu, ale to chyba były ostatnie podrygi konającej ostrygi. Bardzo lubię to powiedzenie i rzeczywiście ono się teraz sprawdzi, bo co prawda bardzo zimno to nie będzie, bo tak sobie patrzę, że finalnie w Warszawie 22, w Rzeszowie nawet jeszcze 27 i w Krakowie 25, ale generalnie jak to by sobie przesuwam te godzinki, to lao będzie prawie wszędzie.
5: Dzieci, no ostatnie dwa turnusy nad morze jadą, a tam nad morzem 12, 13, może 15, do tego wszystkiego Bałtyk dokładnie w takiej samej temperaturze, nie super, koniec lata.
4: Ale wiesz o co chodzi? Wojtek pojechał znowu na wakacje.
5: Aha, no dokładnie, wróci i opowie. Dzień dobry, drodzy państwo.
6: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
5: Co jest lepsze używane? O to dzisiaj państwa zapytamy.
4: Bo mamy dzień lumpeksu, ja jednak twierdzę, że ludzie używani są dużo fajniejsi. Przecież my jesteśmy używani, już nie mamy gwarancji, Kądziu, wiesz.
5: Oj, moja gwarancja to się skończyła bardzo, bardzo, kochana, dawno temu. W raportach porozmawiamy o rzeczach ważnych i najważniejszych. Anię zapytamy na dzień dobry. Co jest lepsze używane, Aniu?
4: Nie wiem, nie używam.
5: Używam tylko nowe.

0: No mówię ci, że to był naprawdę bardzo fajny weekend.
1: Mówię ci, że naprawdę był świetny weekend. Słuchajcie, to ja w ogóle co prawda nowym samochodem, ale pojechałam elektrykiem na Mazury i jestem absolutnie z siebie dumna, bo się okazało, że się da i że większość stacji ładowania jest pod zajazdami i wtedy można spokojnie opitolić bardzo dobrego sandacza, na przykład sobie
0: szaszłyka
1: z fryteczkami.
0: A w tym
1: albo
0: czasie
1: szaszłyka.

0: że się da i że większość stacji ładowania jest pod zajazdami i wtedy można spokojnie opitolić bardzo dobrego sandacza, na przykład sobie z kreteczkami.
1: A w tym
0: albo
1: czasie
0: szaszłyka.

0: To ja muszę powiedzieć tylko, że Aśka zrobiła nam się fanką silników V8, ale elektrycznych.
1: Nie, bez przesady z tym fanką, ale jednak stwierdzam, że teraz to się da, jak masz zasięg 400 km i wiesz, takie 200 km na Mazury, to przestaje być problem. I to się, Krzysiek, okazało, że tych stacji ładowania jest sporo.
0: No dobra, to od razu podpytam, skoro jesteśmy przy autach, używane czy nowe?
1: No jeśli chodzi o samochody, ja zawsze miałam używane i wydaje mi się, że jednak jak trafisz naprawdę dobry egzemplarz, to używane są dużo bardziej rozsądne.
0: Ale wiesz co, nie wiem, czy słyszałaś, było takie pum, pum, pum, pum, to słuchacze pękali ze śmiechu.
1: No, ale
0: Aśka,
1: dlaczego?
0: Która testuje ciągle nowe fury.
1: Nie, ja zawsze miałam stare samochody, bo wiesz, nigdy nie było mnie stać niestety na to, żeby pójść do salonu i kupić sobie nowy samochód. I mam nadzieję, że kiedyś to zrobię, bo uważam, że to jest przygoda i raz w życiu chciałabym to zrobić, tak z ciekawości, wiesz, żeby sobie skonfigurować auto. Ile razy ja konfigurowałam samochody w internecie, człowieku, po prostu nowe. Niestety nigdy w życiu jeszcze tego nie zrobiłam i może kiedyś to zrobię. Co nie zmienia faktu, że chyba jednak używane są bezpieczne, jeżeli kupujesz z dobrej ręki, jeżeli znasz historię samochodu, no i nie traci ci na wartości.
0: Tak, życzmy sobie tego wszyscy, żebyśmy mogli kiedyś skonfigurować fajne autko pod siebie.
1: Prawda? No, ja też
0: takie za 3,5 stówki.
1: Takie, wiesz co, nie wiem za ile, ale takie, co ty je chcesz. I
0: kurczę.
1: Tak raz, wiesz, raz, tak pójść do salonu i powiedzieć, dobrze, to jest mój, ja mam rzeczywiście beżowe skóry w środku i ma taki silnik, jak ja chcę i ma właśnie tu elegancko, tam elegancko jest pode mnie.
0: Człowiek kupuje używane, to nawet koloru nie jest w stanie sobie wybrać tak naprawdę.
1: No, bez przesady. Zawsze ci jednak można coś tam, wiesz, przejrzeć fajne. Ja chciałam czarne kiedyś stare Twingo, to sobie kupiłam czarne stare
0: Twingo. No to, drodzy
1: Twingo.
0: Państwo, to Państwa dzisiaj pytamy, co lepsze używane, i o to pytała także Ewa.
2: Co jest lepsze używane?
3: Auto.
2: Dlaczego?
3: Bo jest z lepszych materiałów. Teraz nowe auta są po prostu zrobione z papieru.
4: 6/9 w Esce Rock.
0: Ryżowego.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No bo chińskie przecież, prawda?
1: O, ale żeś pojechał z ryżowego. Podoba mi się to powiedzenie, będę go używać. Billy Morrison, Dexter Holland, Never Gonna Change.

0: Reklama.
1: Kaufland jest też.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kaufland jest też.
3: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
4: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
5: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: Właśnie się skarżyłam, że mnie GES uciął taki dłajza, miałam drugą rękę przez dwa dni, ale jakoś to są takie uroki wiejskie. Ale wróćmy do tematu. Dzień lumpeksu. Co jest lepsze używane? Ja w ogóle bardzo lubię lumpeksy i jestem wielką fanką przede wszystkim lumpeksów na wyspach. I w sensie ja oczywiście w Edynburgu głównie toptam po lumpeksach. Oni mają tak wszystko pięknie ułożone. Po pierwsze, one są charytatywne, więc jak kupujesz rzeczy, to one zawsze idą na jakieś charytatywne sali. To jest bardzo super. Już nie mówiąc o tym, że wszystkie najlepsze ciuchy przywiozłam z lumpeksów z Edynburga. Wszystkie po prostu moje ciuchy są absolutnie te najlepsze. To są właśnie używańce. Tak, tu 2 funty, tu 5 funtów. Wiesz, to się kupuje takie rzeczy naprawdę supermarkowe, fajne, w bardzo dobrej cenie i to ma sens.
1: Bo jak powiedziałeś, że jesteś fanką lumpeksów na wyspach, to szybko sprawdziłem ci, gdzie na Wolinie i na Uznam są lumpeksy. Ale to później opowiem o tym. Państwa na ulicach też pytaliśmy o to, co używane jest lepsze. Pytała nasza Ewa, posłuchajmy zatem.
2: Co jest lepsze używane?
3: Mózg. Używajcie go wszyscy serio.
1: I o mózgu państwo także.
4: Dzień dobry. W temacie dnia uważam, że mózg używany jest zdecydowanie lepszy. Co widać na przykładzie naszych polityków.
0: Ale to jest prawda, jednak podobno organ nieużywany zanika i u niektórych to widać.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: To najpierw zapraszamy Was do Meliny, a już potem za chwileczkę raport i Ania Kruszyńska.
1: Autopromocja. Melina.
2: I on wrócił właśnie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Boże opowiadał, jak to tam jest super fajnie, jak w ogóle Polska najlepsza i w ogóle. I ja tak się nasłuchałem, mówię, aha, okej, okay, to fajnie. Nie wiem, czy on był tak zwaną zapałką. Nie wydaje mi się.
3: Zapałką?
2: Wiecie, że pod pałką, że przez niego.
3: A, okej. Okay.
2: Że on był główną inspiracją. Nie mogę teraz się określić na pewno. Odpowiedział mi, że faktycznie tam jest fajnie. Poza tym miałem dziewczynę, która też wybierała się do Polski. I miałem tak, no dobra, to chyba ja też się wybieram.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie...

0: stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w ESC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
0: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
2: ESK Rock. Raport.
3: 6.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Specjalny polski zespół, który wczoraj poleciał na Węgry, rusza do pracy w czterech węgierskich miastach. To tam do miejscowych szpitali trafili Polacy poszkodowani w tragicznym wypadku autokarowym, pielgrzymki wracającej z Medjugorje.
4: Zaczynamy o godzinie 6 rano. Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z czterech szpitali, w którym przebywają poszkodowani w wypadku.
3: Mówiła z Budapesztu wiceminister zdrowia Katarzyna Katperczyk. Przypomnijmy, w wypadku zginęło 12 osób. Jest wielu ciężko rannych. A do tematu wrócimy o 7.
2: To jest raport.
3: Wraca pakiet CPN. Obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach. Dziś 95 kosztuje 6 zł 41 groszy. 98 7,20, a olej napędowy 7 zł 37 groszy. Cena maksymalna benzyny 95 jest niższa na litrze o 89 groszy niż przy standardowych stawkach VAT. W przypadku benzyny 98 jest to o równo złotówkę mniej za litr, zaś w przypadku diesla o 1 zł i 3 grosze.
2: SK Rock Sport.
3: Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów w ostatnim dniu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. To jej największy sukces w karierze.
5: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata, bo ciążyła na mnie taka klątwa juniorki bardzo dobrej i myślę, że 2 lata temu w Paryżu już gdzieś pokazałam, że mogę być dobrą seniorką, ale jednak nie miałam tych medali do tej pory.
3: W ostatnim dniu mistrzostw 6. miejsce zajęła męska sztafeta 4x400 metrów, a na tym samym dystansie żeńska sztafeta była 7. Tu liczyliśmy na więcej, ale w finale zabrakło Natalii Bukowieckiej, która podczas rozgrzewki doznała kontuzji. W sumie Polacy zdobyli w Wielkiej Brytanii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Pewna wygrana na otwarcie sezonu Arsenalu Londyn. Mistrz Anglii w meczu o tarczę wspólnoty pokonał zdobywcę krajowego pucharu Manchester City 3-0. Sezon Premier League rusza w piątek. O super puchar grali też we Francji. Lens pokonało 1-0 PSG, a w barwach zwycięskiej drużyny zadebiutowali Majk Nawrocki i Michał Skuraś.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Gorący weekend za nami. Jak to wiadomo, w gorący weekend trzeba było się schłodzić. Niektórzy z nas schładzali się, pływając na desce.
1: Tak, ja sobie pływam na słupie, na Mazurach i się wylegiwałam na tym słupie też i się opalałam i też trochę wiosłowałam i było naprawdę fantastycznie, ale wyobraźcie sobie, że w Mielnie to samo robiła pływająca sobie na luzaku foka. Gdy zainteresowała się ludźmi pływającymi właśnie na słupie. I tak ją to interesowało, tak ją to kręciło tę fokę, że postanowiła zrobić co? Wskoczyć na deskę właśnie na słupa i urządzić sobie małe wylegiwanko. I autentycznie to wygląda niesamowicie. Oczywiście zdjęcia foki chillującej na słupie zrobiły furorę w internecie, a foka zyskała miano celebrytki, influencerki, jest boska.
0: No to piękne. Słup to, przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, taka deska, na której pływa się, prawda, z takim wiosłem.
1: Tak.
0: I teraz uwaga, żeglarze wiedzą, że na żaglówce przedni żagiel też nazywa się fok. A zatem, jak się okazuje, można na słupie też pływać z fokiem.
2: Poranne 6 na 9. SC Rock. Reklama.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: uwaga, od razu z grubej rury pytanie, a SUV używany, czy lepiej kupić sobie nowy?
1: Ja myślę, że chyba jednak nowy, zwłaszcza, że one bardzo staniały i to się naprawdę daje zrobić w rozsądnej cenie. No, żeby przynajmniej wiedzieć, że on na pewno jest cały, nie był jakiś tam, nie wiem, dziurawiony, to tu akurat chyba nowe. To jest fajne urządzenie, można bardzo dużo różnych rzeczy do niego przytroczyć.
0: No, też, fokę.
1: Fokę można na przykład sobie pobrać, jak sobie tak się płynie w Mielnie.
0: Tak.
1: Jak ktoś nie wiedział, to rzeczywiście zajrzyjcie do internetu i zobaczcie tę fokę, co się na tym SUPie wyleguje.
0: Otóż to, bo mówiliśmy, że na SUPie można z foką pływać. Ja pozwoliłem sobie powiedzieć, że fok to jest też żagiel, który taki przedni żagiel napędza naszą żaglówkę.
1: Nie to, że jak leży mężczyzna na przykład na pomoście,
0: to
1: mówisz, patrz, jaki fok się wyleguje.
0: I tak? Państwo
1: nie ma, tak?
0: Reagujecie. Mhm.
2: Panie redaktorze, są już specjalne żagle do SUPa. Nie trzeba kombinować i zapraszać na niego foka.
0: Super, super, żagle do SUPa. Jak się okazuje, do SUPa dzisiaj wszystko można zamontować. Z Aśką sobie rozmawiamy, bo i silnik elektryczny do SUPa. I nawet mówisz o takim urządzeniu wioślarskim.
1: Wioślarskie, to mnie jara, bo naprawdę rzeczywiście można się też nieźle poruszać. Chociaż na stojąco, jak człowiek, tak jak ja, wiosłuję i było jeszcze pod wiatr, to było naprawdę, wiesz, też jest tak wymagająco.
0: No dokładnie. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co jest lepsze używane. O to pytamy, a Państwo mówicie?
3: Lepsze są używane piosenki. Bardzo często jest tak, że po pierwszym wysłuchaniu w radiu albo pierwszym wysłuchaniu albumu myślę sobie, kurde, co oni znowu nagrali? Co to w ogóle jest? Czemu to tak zmienili? Ale potem, jak dobry bigos, po kilku grzaniach, po kilku wysłuchaniach, ta piosenka czy album stają się moimi ulubionymi.
4: Pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. No to poprzez reminiscencję. Jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę?
5: 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Marianna Schreiber zapewnia, że mieszka tylko z córką i nie grzeszy. Wierzycie? Rozumiem? Wierzymy.
2: U mnie z kolei tak. Maja Chyży tańczy w bikini i pokazuje fanom, jak ubiera się na plażę. I tu jest takie wielkie kapslokiem hasło. Dziewczyna sprężyna. Ja trzy razy przecieram oczywiście. Boże, oni to naprawdę napisali. Dziewczyna sprężyna. I ja się pytam, o co tu chodzi? Że ona co, podskakuje, czy że się rozwija?
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
8: Rok Warszawa.
9: Dociera do placówki w Eger. Polski zespół rozpoczyna pracę na Węgrzech. Trwa sekcja zwłok. Połowa ofiar wypadku została zidentyfikowana. Wraca pakiet CPN. Ostatnie 2 tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem.
10: SK Rok. Raport.
9: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polski zespół złożony z pracowników resortu zdrowia, MSZ i medyków rozpoczyna pracę na Węgrzech. Specjalny samolot poleciał na miejsce minionej nocy. Dziś z Budapesztu Polacy udają się do 4 szpitali w 4 miastach, w których znajdują się ranni. A przypomnijmy, w katastrofie autokaru zginęło 12 osób. W pierwszej placówce w Eger polski zespół ma być za mniej więcej godzinę, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
11: Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z 4 szpitali, w którym przebywają poszkodowani w wypadku. Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju.
9: Ale to nie wszystko.
11: Uzgadniamy też kwestie logistyczne, które dotyczyłyby też transportu tych poszkodowanych do kraju, w przypadku których taki transport będzie możliwy.
9: W akcję zaangażowani są też przedstawiciele MSZ.
12: Zespół wsparcia konsularnego będzie ze swojej strony prowadził działalność informacyjną poprzez infolinię, zapewni ciągłość funkcjonowania konsulowi, dadzą się do szpitali razem z nami.
9: Mówił wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. Przypomnijmy, uruchomiona jest specjalna infolinia dla rodzin poszkodowanych. 36 kierunkowym, 20 472 9502, a połowa ofiar śmiertelnych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech została już zidentyfikowana. Ustalono tożsamość 6 z 12 osób, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, powiedz, co z pozostałymi?
13: Na miejscu pracuje służba konsularna, protokoły mogą pojawić się w każdej chwili. Informacje rodzinom przekazują specjalne zespoły, są w nich m.in. psychologowie. Z jednej strony trwa identyfikacja ofiar, z drugiej wyjaśnianie przyczyn katastrofy. Węgierska policja przesłuchała już obu kierowców autokaru, jednego zatrzymano. Według wstępnych ustaleń prawdopodobnie zasnął podczas jazdy. Firma transportowa, do której należał autokar, zapewnia, że obaj kierowcy byli doświadczeni i jeździli tą trasą wielokrotnie.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Ostatnie 2 tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem. Dziś 95 kosztuje 6 zł 41 groszy, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. To efekt powrotu do pakietu CPN.
14: Obniżki zawsze się przydadzą.
15: Ja się martwię o swoją kieszeni.
16: Jeżeli chodzi o na przykład diesla powyżej 8,
15: to już przerażenie.
17: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa.
9: Z kierowcami rozmawiał Darek Brombosza. Eksperci zaznaczają, że choć teraz na obniżce skorzystamy, nie możemy wykluczyć wywindowania cen na początku września.
18: Już 1 września stawka VAT automatycznie wraca do poziomu 23%. Może pojawić się presja społeczna, aby utrzymać ten program na dłużej. Wtedy jednak ponownie rząd naciskałby na prezydenta, aby ten zaakceptował wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych.
9: Wyjaśnia Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. CPN w 2 ostatnie tygodnie wakacji ma kosztować państwo 0,5 miliarda złotych.
2: Pogoda. No ja to tradycyjnie nie wiem, jak będzie, bo tak jak patrzę, to na razie będzie po prostu lao. Wszędzie będzie lao, ale i zobacz, będzie lao, i będzie lao.
1: A propos tego naszego CPN nowego, jakby ostatnie 2 tygodnie można tankować trochę taniej. Jak Polacy wyjeżdżali na wakacje, no to jedźcie sobie, droga benzyna, ale wróćcie do pracy po wakacjach, to teraz macie tańszą benzynę
2: od nas. Macie taniej, żeby wrócić, to może wrócą do tej roboty.
1: Otóż to. Czyli jeżeli chodzi o koniec tych wakacji, to jakoś strasznie upalnie nie będzie, tak jednym zdaniem, prawda?
2: Nie, chyba nie, chociaż patrzyliśmy tak nawet z Kądziem w telewizor, żeśmy się zagapili i był taki moment, że na sam koniuszek w sierpniu może jeszcze
1: oczywiście
2: będą przybyszki.
1: Co prawda w Grecji.
19: Sześć na dziewięć. Świętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9.

0: rok.
1: A w Grecji to nawet i używane może być. To spoko, może być bardzo ładne, przechodzone 30 stopni.
2: Dokładnie, używane 30 stopni, piękne, błękitne morze. Do tego smakołyki jeszcze już się nie mogę doczekać.
1: Poczekaj, byle to nie były używane kalmary, dobra?
2: Drodzy Państwo, co lepsze używane? Dzisiaj o to Państwa pytamy. Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji. Tam rzecz jasna czekamy na Wasze głosówki i tyle po prostu.

0: Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
1: Good morning. Good morning.
2: Eska Rock.

0: Ciekawym, jak się potoczyły dalsze losy Ryszarda Riddla. Czy przyjmiesz mnie, mój Boże, jak zaśpiewał parę chwil temu. Przyjął czy nie przyjął? Jak myślisz?
1: Nie wiem, ja wiem, że ja przyjęłam przed chwilą w prezencie wspaniałe wafle własnej roboty, które nasza słuchaczka Marta przyniosła. Spadłam na dół, przyniosłam całą torbę i obiecałam, że trochę zostawimy Dawidowi, ale są pyszne.
0: No co ty gadasz? Naprawdę?
1: Tak, obiecałam, tak. Obiecałam Marcie, że Dawidowi trochę zostawię.
0: Ale ty potrafisz usiąść do jakiegoś posiłku i zostawić coś na talerzu, żeby tam, wiesz, nie było wyczyszczone, wylizane do ostatniego krucha?
1: Słuchaj, są takie momenty, że czasem trzeba się podzielić, chociaż zazwyczaj wtedy mówię, mało mam.
0: Jak ja podziwiam twoją silną wolę, naprawdę, drodzy państwo. Wracamy do rzeczy używanych w Dzień Lumpeksu, o tym rozmawiamy, co jest lepsze używane. No, wiadomo, że naciuszki też trzeba w końcu używane trafić i do nich dojść.
2: Co jest lepsze używane?
3: Ubranka dla niemowląt.
2: Dlaczego?
3: No, ponieważ jest sprane już z nich cała chemia, są tańsze, tak, a jak wiemy, to dzieci bardzo szybko z nich wyrastają.
0: Ale to ciekawy argument, że sprana z nich cała chemia.
1: To też jest ciekawe rzeczywiście, coś w tym jest. Ja też kupowałam używane, albo w ogóle pobierałam od wszystkich znajomych te używane, bo te dzieci rosną w takim tempie, że weź to kupuj ciągle.
0: To prawda, ale ja wśród swoich znajomych miałem dziecko jako pierwsze, także wiesz.
1: Przechlapane to wszystkim oddawałeś
0: rzeczy. Otóż to.
1: A za to ci, co mieli blisko ciebie, to mieli naprawdę zupełnie niezłe życie.
0: Otóż to. A państwo co na ten temat, co jest lepsze używane?
4: Jeżeli pierwsza żona, to nowy egzemplarz, a rozwódka to używany, to jak najbardziej używane żony są dużo lepsze. Kilka lat próbowałem skonfigurować tą nową. Producent nie uznawał gwarancji, więc zostawiłem na poboczu i po 8 latach, po czym znalazłem po roku używany model. Rewelacja, od 14 lat jestem szczęśliwym użytkownikiem. Pani Asiu, pani używała jakiegoś używanego męża?
5: Najlepsza żona, to cudza żona. Już, dziękuję.
6: Eskaro, ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja specjalnie mikrofonu sobie nie włączam, żeby mnie nie kusiło, ale ty proszę się odnieść.
1: Nie, rzeczywiście, odpowiem panu na pytanie. Używałam, ale strasznie szybko się popsuł. Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary i Cool Kids.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Nadchodzi ślub marzeń.

najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.

0: Poranne dochodzenie w Esce Rock.
1: Bardzo lubię ten podkład. Naszym jest taki trochę różowa pantera, tak, trochę takie wieczorne klimaty.
2: Trochę wiesz, różowa landrynka.
1: Trochę różowa landrynka, jest naprawdę nieźle. Słuchajcie, mam dzisiaj dla was gacie kąpieliczne, jak to bardzo ładnie nazywa to Kądziu. Podoba mi się to hasło. Już zostanie ze mną na zawsze, więc gacie kąpieliczne Eski Rock. I mamy dla was oczywiście koszulkę 6x9.
2: Tak jest,
1: to
2: drodzy państwo.
1: Do podkładu naszego.
2: Niestety albo stety trzeba po prostu wysiedlić szare komórki i odpowiedzieć na jakże proste pytanie, o jaką postać dzisiaj pytamy. Szukamy postaci. Na razie nie powiemy kto to, na razie powiemy tylko, że szukamy postaci. Messenger Eski Rock do państwa dyspozycji. Tam nagrywacie głosówki, to ważne i tyle.
1: No i mamy podpowiedzi dla was. Po pierwsze, postać nie lubiła szkoły i w wieku 16 lat machnęła na nią ręką.
2: W dorosłym życiu postać zajmowała się przewozem osób. Kto to taki?
0: Poranne

0: Jest 7:31, już prawie jeszcze pół minuty i wtedy raport na antenie Skiroga, ale do raportu przez garaż.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
6: Eska Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Podkarpacie pogrążone w smutku po dramatycznym wypadku autokaru na Węgrzech. 12 osób zginęło, a 10 jest w stanie krytycznym. O 12:00 pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Do środy flagi państwowe w urzędzie będą opuszczone do połowy masztu. Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul zaapelowała do samorządów oraz organizatorów imprez o solidarność i stosowny charakter wydarzeń. Poprosiła też o rozważenie poprzedzenia planowanych imprez minutą ciszy. W Gdańsku w związku z tragicznym wypadkiem odwołano część artystyczną zamknięcia jarmarku świętego.

0: świętego Dominika. Tymczasem prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. Jak podkreślono, planowane jest przeprowadzenie czynności na miejscu zdarzenia przy udziale polskiego prokuratora. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapewnił we wpisie na X, że polska prokuratura pozostaje w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi.
1: SK Rock Sport.
0: To lepszy wynik niż na poprzednich mistrzostwach. Polscy lekkoatleci z Mistrzostw Europy w Birmingham wracają z 8 medalami, 6 srebrnymi i 2 brązowymi. To o 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie. Polacy zajęli 18 miejsce w tabeli finałowej, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
2: Przyznam się szczerze, że nie wierzyłem, że będzie tak dobrze. Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota. Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
0: Sezon lekkoatletyczny w pełni już w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się memoriał Kamili Skonimowskiej zaliczany do Diamentowej Ligi. Na starcie stanie wielu medalistów zakończonych właśnie Mistrzostw Europy. Iga Świątek nie zwalnia. Po wygranej w turnieju Toronto polska tenisistka już zaczęła grę w kolejnych zawodach, tym razem w Cincinnati. W drugiej rundzie Świątek wygrała z Kolumbijką Emilianą Argano 6-3, 6-0. Górnik Zabrze z kompletem punktów w niedzielę wygrał 2-1 z Wisłą Kraków i jest jedyną drużyną w Ekstraklasie, która nie straciła jeszcze punktów. Liderem tabeli jest jednak Legia, która rozegrała mecz więcej. Na drugim jest końcu znajduje się Raków, który nie zdobył nawet punktu, a wczoraj przegrał z Krakowią 1-2.
3: 6 na 9.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w SC Rock.
1: No i chciałam powiedzieć, że już wiem, co, która podpowiedź, że tak powiem, naprowadziła was na trop, bo już mamy poprawną odpowiedź, co nie zmienia faktu, że po pierwsze mamy do wygrania gacie kąpieliczne, jak to Kondzio bardzo ładnie mówi, mamy do wygrania również koszulkę 6x9, no i pytaliśmy, co to za postać i mówiliśmy, że nie lubiła szkoły w wieku 16 lat, machnęła nią ręką i że w dorosłym życiu postać zajmowała się przewozem osób i ja myślę, że to było to.
2: Dokładnie, trochę nam, znaczy to nie, że zepsuliście nam państwo zabawę, jesteśmy pod wielkim wrażeniem.
1: Jaki miły, słuchajcie, zepsuliście nam zabawę w ogóle, naprawdę.
2: Dzisiaj wylosowało się łatwe, jak się okazuje, bo zawsze bardzo, ale to bardzo bawią nas odpowiedzi złe, bo są po prostu dobre.
3: Osobą, o którą pytacie, jest może Cornelius Vanderbilt, zwany też komandorem.
4: Dobre, czy to dzisiaj chodzi o Walta Disneya?
5: Witam, czy w porannym dochodzeniu chodzi o Harlanda Sandersa?
6: W pierwszych dwóch podpowiedziach można by powiedzieć, że to któryś z kilku tysięcy kierowców taksówek w Warszawie. Można by powiedzieć, że to minister transportu też, ale postawię na Andrzeja Gołotę.
7: Czy tą tajemniczą postacią jest może Tomek Lipiński?
2: No nie.
1: Ej, swoją drogą, Walt Disney to cały czas jest jeszcze zamrożony.
2: Tak, czeka na lepsze czasy, dokładnie.
1: Słuchajcie, no ale generalnie jest to człowiek, który dzisiaj w dodatku ma urodziny.
2: Otóż to, i tutaj chyba będzie łatwiej. Znaczy, państwo już wiedzieliście i już państwo wiecie. I nagrody zaraz wręczać będziemy. W wieku lat 16 skończył chodzić do szkoły, a później zajmował się przewozem osób i jak powiedziała Aśka, to naprowadziło.
1: Ale jest jeszcze taka podpowiedź, której już nie powiemy, bo już jest padła prawidłowa odpowiedź. Ale dla mnie to jest niesamowite, że w postaci płynie krew włoska, irlandzka, niemiecka, francuska i holenderska. Mm-hmm. Skubaniutko.

0: i nagrody zaraz wręczać będziemy. W wieku lat 16 skończył chodzić do szkoły, a później zajmował się przewozem osób i jak powiedziała Aśka, to naprowadziło.
1: Ale jest jeszcze taka podpowiedź, której już nie powiemy, bo już jest padła prawidłowa odpowiedź, ale dla mnie to jest niesamowite, że w postaci płynie krew włoska, irlandzka, niemiecka, francuska i holenderska. Mm-hmm. Skubaniutko.

0: pochodzeniu chodzi o Roberta De Niro.
1: No i tyle, no i po zabawie.
2: Ale rozczarowaliście Kondzie, naprawdę. Kondzie miał taką fazę do zabawy, że hej, nic, nie denerwuj się, po programie pójdziesz do domu, będziesz się tak bawił.
1: Zapewne.
3: Poranne dochodzenie. Eski Rock. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologię przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W

0: Paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.
2: SK Rock Warszawa. Wybieramy dla Was nowości, które naprawdę dobrze rokują.

0: taka właśnie będzie końcówka sierpnia, wyjątkowo zimna. To był maj i ma nam za nami już Westeroga, teraz o nietypowych pasażerach.
1: Nie szalej, o nietypowych pasażerach podróży. Na przystanku autobusowym w Portland w stanie Oregon stały sobie dwie kozy pigmejskie. Autentycznie, pigmejskie kozy stały. No i jak podjechał autobus, to się zatrzymał, otworzył drzwi. Kozy bardzo elegancko, zupełnie spokojnie wsiadły do tegoż autobusu, drzwi się zamknęły. Stały w tym autobusie, jechały sobie, jechały. Pan się zorientował, że kozy ma w autobusie, więc na następnym przystanku otworzył drzwi, kozy wysiadły. Okazało się, że to były uciekinierki, dwie z ogródka pewnego pana, który tam gdzieś mieszkał niedaleko, który kapnął się, że mu kozy zwiały dopiero jak opublikowali nagrania z monitoringu.
0: Podjechał kierowca, zobaczył dwie kozy, otworzył drzwi i pozwolił, żeby wsiadły. Czyli musiał prowadzić niezły baran.
2: 6 na 9. STO.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Wakacyjna Katarzyna Skrzynecka podbija Grecję w kolorowym bikini. U jej boku 14-letnia córka i napakowany mąż. Za tydzień Pudelek napisze: Agnieszka Olszewska podbija Grecję u boku napakowanego męża.
2: Dobry jesteś, ale ja mam do ciebie inny temat. Robbie Williams żartuje, że wypatrzył w Poznaniu fana, z którym przespał się w latach 90. i powiedział: prawie go nie rozpoznałem, bo ma teraz brodę. I ja mam do ciebie pytanie, Kondziu, nie byłeś w latach 90. na koncercie przypadkiem Robbie'ego Williamsa?
1: I później nagrał dla mnie piosenkę Rock DJ.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Dominik miał

0: przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
0: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Odwiedzają rannych. Polska delegacja rozpoczyna pracę w węgierskich szpitalach. Żałoba na Podkarpaciu, minuta ciszy i opuszczone flagi do połowy masztu. Niższe ceny paliw na stacjach. Do końca sierpnia obowiązuje program CPN.
4: SK Rock. Raport.
3: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Po katastrofie autokaru polska delegacja rozpoczyna pracę w węgierskich szpitalach. Właśnie teraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, MSZ-u i medycy powinni być już w placówce w Egerze. Między innymi tam trafili poszkodowani pielgrzymi. Rannych zostało ponad 40 osób, z czego 10 jest w stanie bardzo ciężkim. W wypadku życie straciło 12 pielgrzymów. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Jestem, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Michale. Jakie zadania przed tym specjalnym zespołem?
5: To przede wszystkim ocena stanu zdrowia poszkodowanych pod kątem ewentualnego transportu do kraju.
6: Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać.
5: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jeśli medycy dadzą zielone światło do powrotu, to kolejnym krokiem będą już kwestie logistyczne. Do transportu pozarządowym Boeingiem gotowa jest m.in. wojskowa kasa stacjonująca w Krakowie oraz dwa specjalistyczne samoloty LPR-u, a także w razie potrzeby transportu kołowego przez Słowację karetki pogotowia. Poszkodowani mają trafić przede wszystkim do placówek najbliżej miejsca zamieszkania, czyli na Podkarpaciu, ale w zależności od ich stanu zdrowia w grę wchodzi też transport m.in. do szpitala MSWiA w Warszawie.
3: A na Podkarpaciu żałoba po wczorajszej katastrofie autokaru na Węgrzech. Decyzję o uczczeniu pamięci mieszkańców Podkarpacia podjęła wojewoda Teresa Kubas-Hul. Więcej wie nasza reporterka Julia Ranosz.
7: O 12 na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy. Do oddania hołdu w ten sposób zobowiązani zostali również kierownicy innych jednostek administracji rządowej na Podkarpaciu.

Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy. Do oddania hołdu w ten sposób zobowiązani zostali również kierownicy innych jednostek administracji rządowej na Podkarpaciu.

0: Przypomnijmy, w tragicznym wypadku zginęło 12 osób. Większość poszkodowanych to mieszkańcy Podkarpacia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Teraz ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem i burzami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla województwa łódzkiego i świętokrzyskiego oraz częściowo dla województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Obowiązują do jutra do godziny 20. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i dolnośląskiego oraz częściowo województwa małopolskiego. Alerty zaczną obowiązywać od 12 i potrwają do północy. A od północy ceny paliw w dół. Od dziś do końca sierpnia obowiązuje program CPN. Benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 41 groszy. Benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Kierowcy odetchnęli, choć mnożą się też pytania o przyszłość.
2: Trochę to jest zdumiewające, cena benzyny, bo jak patrzę, to ceny ropy w historii były wyższe, były 140 zł za baryłkę. Wtedy benzyna była po 5, po 6 zł, a przecież nigdy powyżej 7 zł.
3: Ten konflikt w Iranie swoje robi.
2: No tak, tak, to jest konflikt.
3: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
4: Oby jak najdłużej.
3: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
4: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
3: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędziła.
5: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
0: A z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
6: Pogoda.
7: Należy alerty.

0: szybko sprawdziłem, czy nasza reprezentacja nie gra jakiegoś meczu.
1: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9. S0.
0: Co lepsze używane? O to dzisiaj pytamy.
2: To widzisz, nawet tacy piłkarze to są lepsi używani, bo przecież taka świeżynka to się nie nadaje.
0: Ale ci nasi używani to już się wyużywali, mam wrażenie.
2: No właśnie, no to teraz

0: Właśnie oglądamy pasek. Pilne! Auto wjechało w zacumowany jacht. Ty, no, auto na wodzie wjechało w jacht.
1: Nie wierzę. Naprawdę, ludzie, co to za pomysł jest? Ale tam musiał grubo coś wjechać, bardzo nie tak.
0: Już za momencik będzie można kupić używany, lekko bity jacht.
1: Tak,
0: Dzisiaj o tym, co używane jest lepsze, z Państwem
1: bity
0: rozmawiamy.
1: Dobrze, że nie rolował,
0: dokładnie,
1: wiesz.
0: No. Dobrze, po delikatnej stłuczce Niemiec płakał, jak sprzedawał.
1: Pływany tylko raz w niedzielę do kościoła.
0: Co lepsze używane?
2: Podzielam zdanie, że używany samochód jest lepszy niż nowy. Natomiast używane są lepsze jeszcze książki. I oprócz tego, że noszą historię zawartą w literkach, które się tam układają w treść, to jeszcze historie czytania. I ja lubię, jak one są takie troszkę zużyte, wyczytane, troszkę zniszczone. Wszystkie książki, które mam na półce, są właśnie takie, jak kupuję, no to zużyte.
1: Ja chciałam powiedzieć, że mam różnie, bo ja z książkami mam tak, że czasami bardzo lubię je mieć takie nowe, ale mam też taki parapet u siebie na klatce schodowej, na dole, na parterze, gdzie ludzie oddają rzeczy do oddania i bardzo często pobieram stamtąd książki. Mm-hmm. Pobrałam listę Rilkego ostatnio i będę je czytać i mam bardzo dużo używanych książek z tego parapetu i też to lubię.
0: A co na to Rilke?
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.
0: Rilke zostawił
3: ten kawałek. Dobrze. Dobrze, rokuje.
0: Przepraszam cię najmocniej, ale to wszystko po pływaniu w niedzielę do kościoła zostało. Katarzyna Nosowska, sos chaosu.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
4: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Wracając do tematu tego, co jest lepsze używane i odchodząc trochę od tematu używanego bitego, jak tu, który na pewno pojawi się niedługo w ogłoszeniach, co jest lepsze używane, na pewno jednak samochody i w tej sprawie do nas dzwonicie.
1: Ja nie wiem, czy redaktor Ziętara się ze mną zgodzi, ale uważam, że używane samochody są lepsze, bo z nowymi, a miałem nowych parę, zawsze jest psikus taki, że są choroby wieku dziecięcego. Jak się kupi 2-3-letnie auto, takie po leasingu i jeśli kto się używał jeszcze rozsądnie, to naprawdę to jest znacznie lepszy wybór, nie mówiąc już o tym, że jest dużo taniej.
2: To w tym temacie jeszcze jeden telefon.
3: Cześć ekipa, ja uważam, że używane jest lepsze. Zawsze kupowałem używane samochody. Zazwyczaj było tak, że co się miało popsuć na gwarancji, no to już poprzedni właściciel ponaprawiał, powydawał pieniądze. Jak projektanci zrobili za duże wymiary samochodu, no to zawsze było bite, wyklepane, także już się wszędzie później mieściło. A poza tym, gdzie miała rdza wyjść, to wyszła. Człowiek jak kupował, to wiedział, że tu rdzy wieje, tam rdzy wieje, także uważam, że używane jest lepsze.
2: No i teraz te używane samochody rozłóżmy sobie na czynniki pierwsze.
0: Po pierwsze, wróciłabym do tego tematu, że choroby wieku dziecięcego i coś w tym jest. Słuchajcie, miałam taką historię, jak odebrałam na testy pierwszego miniaka, tego wiesz, takiego, po prostu myśmy się tak jarali z moim kumplem operatorem, że w ogóle to był szał i zawieźliśmy go na myjnię, tą taką szczotkową i on się mył w środku w tej myjni, a myśmy stali tak z nosami przyklejonymi do tej myjni, ale on jest fajny, ale on jest ekstra, ale on jest ładny. I nagle ja zobaczyłam, że te szczotki wyrwały spoiler z tyłu. I ten spoiler tam łobudą i było takie, o matko, zatrzymać. I to były rzeczywiście choroby wieku dziecięcego, to był świeży wypust i po prostu ten spoiler był źle zamontowany.
2: No tak, tylko rozumiem, że jak ten samochód się zestarzał, ten konkretny egzemplarz i te konkretne egzemplarze, no to one rok czy dwa lata później nie były lepsze. Ten spoiler się nie trzymał, tylko w kolejnych modelach się trzymał.
0: Bardzo szybko potem naprawiali tego typu usterki. Rzeczywiście te pierwsze wypusty nowych modeli bardzo często są takie, że jak szybko zgłaszają usterki, to jest mnóstwo takich rzeczy, które bardzo szybko naprawia się od razu i reszta, że tak powiem, z tego modelu wychodzi już.
2: Jest okej. No jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak kupujesz, wiesz, nowiutki samochód, no to niech on kosztuje dzisiaj 150-200 tysięcy złotych. A jak kupujesz 2-3-letni, to na dzień dobry on traci te 20-30, a czasami 40%. Czyli masz niby nowe auto ciągle, 2-letnie, 3-letnie, a już płacisz za nie 30%
0: mniej.
2: No coś
0: w tym jest, chociaż ustaliliśmy już, że chcielibyśmy chociaż raz w życiu to zrobić, pojechać do salonu, wybrać sobie swoją własną konfigurację, poczekać te pół roku, odebrać samochód Kondziu. Masz 200 pożyczyć?
4: Nie. 6/9 w Esse Rock.
2: Ja jeszcze za przeproszeniem wiszę ci za jajka.
0: A, to prawda!

0: All Right Now, Free, za nami na antenie Skrok. Jest punktualnie 8.30, to oznacza raport. Joanna Kruszyńska.
1: Skrok. Raport.
2: Zapraszam. Kościół modli się za ofiary wypadku polskiego autobusu. Współczucie i solidarność z pielgrzymami wyraził przewodniczący Węgierskiej Konferencji

0: 8.30 to oznacza raport. Joanna Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Kościół modli się za ofiary wypadku polskiego autobusu. Współczucie i solidarność z pielgrzymami wyraził przewodniczący węgierskiej konferencji dla rannych i ich bliskich. O 12 na terenie podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy. Do oddania hołdu w ten sposób zobowiązali zostali również kierownicy innych jednostek administracji rządowej na Podkarpaciu. Również od dziś do środy flagi państwowe na budynkach podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu. Teraz tragiczny wypadek i utrudnienia w Wielkopolsce. Zablokowana jest droga krajowa numer 10. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. Rano w Śmiłowie bus zderzył się z ciężarówką. W wypadku zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać do 10.
1: To jest raport.
2: Trwa dogaszanie pożaru w Chlewnicy w Pomorskiem. Ogień wybuchł w sobotę po południu w zakładzie przetwarzającym odpady. Doszczętnie spłonęły 4 hale i budynek administracji. Na miejscu nadal pracuje około 22 zastępów Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele godzin.
1: SK Rock Sport.
2: Dziś aż 3 mecze z udziałem Polek podczas tenisowego turnieju w Cincinnati. O 17:00 zaplanowano spotkanie trzeciej rundy między Igą Świątek a Marią Sakkari. Później na kort ma wyjść Magdalena Fręch, przed którą trudny mecz z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną. O awans dalej powalczy także Maja Chwalińska, której rywalką będzie Diana Schneider. Ksawery Masiuk zajął 6 miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym w ostatnim dniu pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Polska w tabeli medalowej z dorobkiem 2 krążków złotych brązowy została sklasyfikowana na 15 pozycji.
3: Ziętarska, Olszewski, Góra.

0: ciągle jeszcze jest nowa na naszym rynku, ale od pewnego czasu ją używamy, czy jej używamy, więc spokojnie o sztucznej inteligencji możemy powiedzieć perużywana?
1: No, używana już przez tak, nas. Zdecydowanie używana, absolutnie już od dawna używana, ale słuchajcie, ona się wymyka spod kontroli i zaczyna podejmować samodzielne decyzje. Niesamowita historia pewnego pana

0: w Australii, który zlecił swojemu asystentowi AI zarezerwowanie miejsca na Pilates. No i ten szukał, ten AI szukał i się zorientował, że nie ma miejsc i panie jest na liście rezerwowej. Więc co zrobił ten sztuczny asystent, sztuczno-inteligentny? Samodzielnie włamał się do systemu siłowni i powywalał z grafików innych zapisanych na zajęcia. No i w ten sposób dokonał dzieła i zarezerwował miejsce, które został poproszony. Bardzo się tym pochwalił, proszę bardzo, ale pan Australijczyk zorientował się, co tu się od ten teges, no i poprosił asystenta AI o odkręcanie całej hecy i ponowne wpisanie tych wywalonych ludzi z powrotem do grafiku Pilatesu. I wiesz, co mu odpowiedział asystent? Zła wiadomość, nie mogę ich dodać ponownie.
1: Słuchaj, kocham to narzędzie, naprawdę. Żeby mi takie porządki w domu zrobiło.
2: Poranne 6 na 9 w SCRO.
1: Dodaj córkę i żonę. Nie mogę dodać, wybacz, przepraszam.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Dobrze to robi na koniec.
1: Ja z tobą, nie mogę dzisiaj z tobą, naprawdę. Po prostu ty dzisiaj fruniesz bardzo pięknie. Dzisiaj mu rozmawiamy o tym, co jest lepsze używane, bo jest dzień lumpeksu tak zwanego. No i właśnie swoją drogą się zastanawiacie, skąd się wzięło słowo lumpeks.
2: Dzień dobry, bo ja chciałem pocheheszkować trochę, bo kiedyś to się lump mówiło na takiego starego dziada źle ubranego, trochę podpitego, trochę śmierdzącego. To był lump, a lumpeks to rozumiem, że taki stary dziad, ale w wersji takiej trochę deluxe, tak? Taki na bogato. To ja jestem.
0: Nie.
2: Jestem fajny stary dziad, to nie moja wina.
0: To bardzo ładny cytat z piosenki.
1: Lumpeks to jest upgrade'owany lump.
0: Dokładnie, dobre, bo to jest dobre, lumpeks, nie? Czyli ktoś, kto lumpem był, a już nie jest, ale jak eks-mąż, prawda?
1: Jest tylko takim, wiesz, takim z górnej półki.
0: Dobrze. Tośmy sobie poheheszkowali, drodzy państwo, dzisiaj sobie rozmawiamy o tym, co lepsze używane. No i tutaj może, gdzie by tutaj. Tylko, a uwaga, chciałem powiedzieć, w razie czego, proszę, drodzy państwo, jak jedziecie samochodem, to nie wasz kierunkowskaz, proszę go nie wyłączać, to pana.
1: Pan bardzo miga.
3: Wydaje mi się, że lepsze jest w sumie nie używane niż takie czyste i nieskalane.
0: Używane sumienie.
1: Używane sumienie, czyli takie nadwyrężone trochę, takie dzisiaj naciągnięte.
0: Od lumpeksów wyszliśmy i teraz uwaga, lumpeks, Jaśka powiedziała, że lubisz.
1: Ja lubię, ja bardzo lubię, ale zwłaszcza rzeczywiście naprawdę najbardziej lubię w Wielkiej Brytanii lumpeksy, które są fantastyczne. Wiesz, ile rzeczy ja kupiłam w tych lumpeksach, ale nie tylko w kwestii, jak na przykład mojej Agacie kupowałam meble ostatnio, są takie wielkie lumpeksy z meblami, ludzie przynoszą meble i człowiek kupuje używane meble naprawdę doskonałe.
0: A buty, które sprzedałaś ostatnio, wysłałaś już do Czech?
1: Tak, wysłałam do Czech, za 30 zyla sprzedałam je, hej.
0: Buty używane, hej.
4: Co jest lepsze używane?
5: Lepsze używane są buty.
4: Dlaczego?
5: No dlatego, że nowe potrafią trochę tam obcierać i tak dalej, a używane to już się uleżały i są wygodne do chodzenia. 6 na 9.

0: Na pewno rozum używany jest lepszy niż taki nieużywany.
1: Nie wiem, nie posiadam.
2: Ja nie, a co?
1: Dziękujemy, czy to koniec już? Pytał zespół Myszlowicz.
2: Szybko.
1: Tak, to koniec już na dziś.
2: Już.
1: Jutro tu wracamy.
2: Mamy iść do domu?
1: Tak jest,
2: tu
1: czekamy. Dobranoc, jest prawie 9:00.
3: Tam was czeka śmierć. Po 12 dniach.
4: Lepsze tam 2 tygodnie niż tu cały ścierk, krety.
3: Przyzwyczajcie się.
4: Nigdy. Gdzie tu się wychodzi? Idziemy.
5: To było 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
6: Mega,
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
10: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzone w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Superzone, ponieważ kochamy zwierzęta.
11: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Reklama.

0: Katastrofa na Węgrzech. Dziś decyzje w sprawie transportu poszkodowanych. Pożar sortowni odpadów w Jędrzejowie. Trwa dogaszanie i szacowanie strat. 800 tysięcy stanowisk pracy może wkrótce zniknąć, a wszystko na rzecz AI.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziś pierwsze decyzje w sprawie transportu do kraju Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech. Takie informacje przekazała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki. W katastrofie rannych zostało ponad 40 osób, 10 jest w stanie poważnym. Ich stan zdrowia będą oceniać wysłani na miejsce medycy oraz przedstawiciele resortów zdrowia i dyplomacji.
2: Na bieżąco będziemy otrzymywali informacje, jakie osoby będą transportowane i na jak jakie oddziały w szpitalach na Podkarpaciu. Również przygotowane są dwa szpitale w Warszawie.
0: W drodze na miejsce są też policjanci i śledczy z Polski.
2: 6 policjantów wyjechało na Węgry. To są policjanci z Podkarpacia. Również zespół prokuratorów wyjechał na Węgry, żeby tam prowadzić czynności wyjaśniające.
0: W katastrofie polskiego autokaru zginęło 12 osób. 7 z nich już zidentyfikowano. Bliscy ofiar zostali objęci opieką psychologiczną.
1: To jest raport.
0: Trwa dogaszenie pogorzeliska i szacowanie strat. Do groźnego pożaru doszło wczoraj wieczorem w sortowni odpadów w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Z ogniem walczyło około 100 strażaków. Zajął 2 z 4 budynków należących do zakładu.
3: W momencie przyjazdu strażaków objęta była jedna hala w całości oraz nadpalony został dach drugiej hali. Pod wpływem wysokiej temperatury zawaleniu uległ dach na pierwszej hali. Druga hala objęta ogniem w 1/3. Skuteczne działania strażaków przyczyniły się do uratowania 2 pozostałych hal.
0: Mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Sytuacja została opanowana, ale w dalszym ciągu trwa dogaszanie. Ostatnie 2 tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem. Dziś 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Na stację wraca pakiet CPN. Kierowcy się cieszą, a co na to wszystko eksperci?
4: Przez najbliższe 2 tygodnie tankowanie będzie znacznie łagodniejsze dla naszych portfeli, ale z drugiej strony nie wiemy, co przyniesie przyszłość, a w szczególności już sytuacja od 1 września.
0: Mówił Michał Stajniak z działu analiz XTB.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 800 tysięcy stanowisk pracy może wkrótce zniknąć na rzecz sztucznej inteligencji. To dane z raportu NASK i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szybko postępujący rozwój AI może spowodować niepokój. Jednak zdaniem ekspertów na razie nie ma się czego bać. A szczegóły zna Olek Ruszkowski.
5: Co trzeci Polak, w którego pracy stosuje się AI, czuje potrzebę przebranżowienia, ale technologia nie jest jeszcze na tyle dobra, by zastępować nią ludzi. Postęp jest jednak szybki. Już teraz 5 milionów Polaków ma w pracy styczność z AI, a blisko 800 tysięcy z nich jest na stanowiskach wysoce podatnych na sztuczną inteligencję.
6: Ta technologia ma duży potencjał zmieniania rynku pracy i warto mieć to na uwadze, planując swoje kariery, także pod kątem planowania samorozwoju zawodowego. Pod tym kątem trwanie w miejscu i nieposzerzanie swoich umiejętności zawodowych może stanowić rzeczywiście ryzyko dla pracowników.
5: Mówi Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co piąty Polak boi się, że zastąpi go sztuczna inteligencja.
7: Pogoda.
0: Poniedziałek pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu. Temperatura od 20 stopni na północy i 22 na zachodzie, około 25 w centrum, do 31 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tam około 19 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 999 hektopaskali.

Tak jak pan Kleks w kosmosie był polską odpowiedzią na Gwiezdne Wojny, tak Harley Mój Dżemu jest polską odpowiedzią na numer Steppenwolf Born to be Wild. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry państwu. W poniedziałek 17 sierpnia 2026 roku w kultowych kawałkach i kultowych historiach poopowiadam w tej godzinie państwu m.in. o zespole Depeche Mode. Będą też urodziny bardzo ważnego muzyka dla całego rock'n'rolla. Najpierw jednak mam dla państwa nową propozycję od grupy The Rolling Stones z ich najświeższego krążka zatytułowanego Foreign Tones. Ten numer to jest ich wersja wielkiego przeboju Amy Winehouse, You Know I'm No Good.

0: Wieża Radości, Wieża Samotności, to Sztywny Palazzi w SC Rock. A teraz przed nami, proszę Państwa, historia, muzyka, ale bardzo poruszająca, bardzo ważny temat, czyli temat zdrowia psychicznego.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w SC Rock.
0: 17 sierpnia roku 1995 Dave Gahan, czyli wokalista Depeche Mode, próbował popełnić samobójstwo. Później określił ten wypadek jako wołanie o pomoc, a nie rzeczywistą chęć odebrania sobie życia. W dodatku, wreszcie w 1996 roku, rok później, udało mu się przedawkować mieszankę heroiny i kokainy. Jego serce przestało bić na 2 minuty, no ale udało się też go z tego stanu odratować. Bardzo ważną informacją w całej tej historii jest to, że po tych próbach Dave Gahan jednak zasięgnął porady specjalisty, no i udało mu się wyjść z depresji, która była tak naprawdę powodem tych jego prób. Gdybyście Państwo znali kogoś, kto zmaga się z depresją, gdybyście Państwo mieli w swoim otoczeniu kogoś, kto ostatnimi czasy nie zachowuje się tak, jakby się, tak jak się zachowywał wcześniej, to nie stójcie obojętni. Spójrzcie na niego, postarajcie się mu pomóc. A gdybyście Państwo zmagali się z depresją, wiem po sobie, bo sam przeżyłem taki epizod w moim życiu, nie bójcie się iść po pomoc. Ta pomoc jest bardzo potrzebna i ta pomoc naprawdę dużo potrafi zrobić. Temat depresji jest bardzo trudnym tematem, dlatego weźmy przykład z Dave'a Gahana. Kiedy poczujemy, że jest źle, po prostu zwróćmy się o pomoc. Depeche Mode i Wrong w Esterach.

0: W oryginalnym Michaela Jacksona w tym numerze solówkę na gitarze zagrał Eddie Van Halen. Na u Fallout Boya solówkę na gitarze zagrał John Mayer. Fallout Boy i John Mayer i Beat It, Westerok za nami. Przed nami już za chwileczkę nowy numer, co ja mówię nowy, stary, ale dobry numer Maneskinów. Będzie też historia pewnego, absolutnie kultowego gitarzysty i wokalisty bluesowego. Proszę ze mną zostać.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. To było tak, że przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przy tym oglądałem dużo. Gdzie no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie komik stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
8: A to pewnie szefa długo nie będzie.
7: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
8: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
7: No w Brikomanie, a gdzie?
9: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
10: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
11: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy.

0: Skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
1: Reklama.
2: Esta Rock Radar.
3: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Duet Royal Blood oficjalnie zapowiedział swój 5. studyjny album. Płyta zatytułowana Dead Company będzie miała swoją premierę już w listopadzie tego roku. Muzycy udostępnili także w sieci pierwszy singiel 10 over 10, który zwiastuje całość. A jak mówią muzycy, to materiał, który będzie bezkompromisowy, surowy i naładowany rockową energią. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
2: Skrock Radar.
4: Hi, this is Daniel.
5: And I'm Chad. We're from Nickelback.
6: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
7: Witajcie z tej strony.

tą właściwą. A mówimy tutaj o urodzinach niebanalnego muzyka, który odcisnął swoje piętno praktycznie na całym rock'n'rollu i całym bluesie. Bo dziś urodziny, gdyby żył, rzecz jasna, obchodziłby Johnny Lee Hooker. Stonesi, Animalsi, Yardbirdsi, Clapton, Zeppelini, Can't Hit, lista zespołów, które cytują pana Johnny'ego Lee Hookera jako swoją inspirację, jest bardzo, bardzo długa. To on wprowadził bardzo surowy sposób dostarczania wokali. To on wprowadził maksymalne uproszczenia muzyki rock'n'rollowej, żeby ona była jak najbardziej energetyczna i żeby ona jak najbardziej trafiała do słuchacza i do jego stóp, które nie powinny pozostać bez ruchu. Boom, boom, boom. W dniu urodzin absolutnego mistrza bluesa i rock'n'rolla, czyli Johnny'ego Lee Hookera.

0: To Bon Jovi, It's My Life w Esteruk. Piosenka, która w tekście ma jasne odniesienia do Franka Sinatry i do jego piosenki My Way, Like Frankie Said, I Did It My Way. Natomiast przez wielu odbiorców ten Frankie został potraktowany jako taki Kowalski przeciętny. Gość, z którym mogli się utożsamić. To jest efekt, którego John Bon Jovi nie przewidział. Zresztą opowiadał o tym w wielu wywiadach. Ale to jest efekt, który zrobił bardzo dużo dobrego, bo nagle wiele osób, które w siebie nie wierzyło, zaczęło w siebie wierzyć i radziło sobie z przeciwnościami losu. It's My Life za nami, Westerok. Za chwileczkę najświeższy raport, punktualnie o 10, a po raporcie zagram dla Państwa numer Aerosmith, Crying.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie...

0: dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
2: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzację.

0: miejsc kataklizmów, tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
2: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzację.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Wracali z Medjugorje. Żałoba na Podkarpaciu po katastrofie polskiego autokaru. Akcja strażaków w Pomorskim. Dogaszają zakład przetwarzający odpady. Można złapać oddech w raporcie Zielona Góra i Nowy Ogród w szpitalu.
3: SK Rock. Raport.
2: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Podkarpacie w żałobie po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 jest rannych. Wszyscy to pielgrzymi wracający z Medjugorje. To wszystko bardzo boli, przyznaje lokalna społeczność.
4: Bardzo duża tragedia i dla rodzin, i dla nas wszystkich.
5: Idę zaraz na mszę świętą do Bernardynów. Ofiaruję też te wszystkie osoby. Osoby, które zginęły, ich rodziny oczywiście.
2: Minuta ciszy o 12:00, flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów. Tak Podkarpacie uczci pamięć ofiar w katastrofie autokaru na Węgrzech. Zarządzenie w tej sprawie wydała wojewoda.
6: Poprosiłam i zaapelowałam do samorządowców w tym zarządzeniu, żeby również wstrzymali się z organizacją imprez kulturalnych na terenie województwa podkarpackiego.
2: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. W katastrofie, przypomnijmy, na Węgrzech zginęło 12 osób. Ponad 40 zostało rannych, w tym 10 jest w stanie poważnym. Jeszcze dziś mają zapaść pierwsze decyzje w sprawie ich ewentualnego transportu do kraju.
3: To jest raport.
2: Po kilkudziesięciu godzinach akcja wciąż nie jest zakończona. Mowa o pożarze w chlewnicy w Pomorskiem. Ogień pojawił się w sobotę po południu w zakładzie przetwarzającym odpady. Doszczętnie spłonęły 4 hale i budynek administracji. Na miejscu nadal pracuje około 22 zastępów straży pożarnej, czyli blisko 60 strażaków, którzy dogaszają ogień i przelewają kolejne zarzewia.
7: Wczoraj budowaliśmy dodatkowe magistrale wodne w miejscowości Darbio, aby zwiększyć podawanie środka gaśniczego. Praktycznie ugasiliśmy pogorzelisko na terenie hal, które spłonęły. Skupiamy się na ugaszeniu kwatery składowej odpadów, czyli tego silosa, na którym po prostu składowane są śmieci.
2: Mówi Piotr Basarap z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele godzin. Jest więcej przestrzeni do terapii i nowe miejsce do odpoczynku dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Zakończyła się modernizacja pomieszczeń Zakładu Psychologii Klinicznej, a przy wjeździe do lecznicy powstał ogród sensoryczny. To miejsce, którym mają zajmować się sami pacjenci, mówi projektant ogrodu Paweł Stankiewicz.
8: Głównym motywem były w zasadzie dwa kierunki pomocy pacjentom. Stosowanym w leczeniu schorzeń psychicznych i podnoszeniu dobrostanu pacjenta, czyli leczenie ogrodem, czyli ta hortikuloterapia, czyli opieka nad roślinami. A druga część dydaktyczna, która pokazuje, że mamy w przyrodzie dużo roślin leczniczych, które są dalej wykorzystywane w terapii, w produkcji leków, również w leczeniu konkretnych schorzeń.
2: Inwestycje

0: kosztowały łącznie ponad 1 000 000 zł, a pieniądze pochodziły ze wsparcia 2 fundacji.
1: SK Rock Biznes.
0: W lipcu w internecie opublikowano więcej ofert pracy niż w czerwcu, wynika z raportu przygotowanego przez Katedrę Ekonomii i Finansów w Rzeszowie. Ogłoszeń zatrudnienia systematycznie przybywa od kwietnia, jednak impuls wzrostowy z każdym miesiącem słabnie. Małe i średnie firmy powinny analizować każde zastosowanie narzędzia AI i to przed zakupem, wynika z opublikowanego w sierpniu poradnika Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wskazówki zostały skierowane m.in. dla firm, które chcą korzystać z gotowego rozwiązania AI, na przykład asystenta tekstowego, systemu do obsługi klienta, wsparcia rekrutacji czy analizy dokumentów i sprawdzić, czy nie narusza przy tym przepisów o ochronie danych osobowych. UOKiK wszczął postępowanie wobec furgonetki. Chodzi o dodatkowe opłaty za przesyłki. Urząd bada też zasady rozpatrywania reklamacji, poinformował dziś UOKiK.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu. Burza także na Pomorzu. Temperatura od 20 stopni na północy i 22 na zachodzie, około 25 w centrum, do 31 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, około 19 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 996 hektopaskali.

0: Nieco ponad 2 tygodnie. 2 tygodnie z małym okładem, bo dokładnie w sobotę 1 sierpnia tego roku na Poland Rocku wystąpił ten artysta, Eagle Eye Cherry. Save Tonight na początek 2 godziny kultowych kawałków, kultowych historii w poniedziałek 17 sierpnia 2026 roku. Dziś wyjątkowo ja, czyli Łukasz Szaciłowski, Państwu tę historię opowiadam, no ale jutro wszystko wróci do normy. Teraz mam dla Państwa zespół, który powraca po ponad 2-letniej przerwie, bo w 2024 roku panowie postanowili nacisnąć hamulec po trasie promującej ich ostatnią płytę, no i dać sobie chwilę oddechu po to, żeby wykrystalizowała się koncepcja nowej płyty. No i ta koncepcja się wykrystalizowała. I co do tej koncepcji, panowie mają absolutną jasność. Chcieliśmy po prostu nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii Royal Blood. Dead Company to jest krążek, który ma się pojawić 13 listopada i ja już nie mogę się doczekać, bo jeżeli ten krążek będzie taki, jaki singiel, jakim jest singiel promujący ten krążek, no to powiem szczerze, że to będzie naprawdę mocny rock'n'rollowy kop w odpowiednie miejsce. Zresztą, co ja będę Państwu opowiadał? Royal Blood i 10 over 10 to numer, który zapowiada nadchodzący 5. studyjny album tej formacji.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: POD i Alive. Piosenka, która celebruje narodziny dziecka Sonny'ego Sandovala. A teraz będzie historia, proszę Państwa, o tym, jak miłość do muzyki potrafi wygrać ze zdrowym rozsądkiem.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esse Rock.
0: W 2009 roku pewien złodziej w Nowej Zelandii, okradając sklep z płytami, postanowił zamówić sobie kopię płyty Pink Floydów The Wall i zamówić tę płytę, zostawiając swoje imię i swój numer telefonu. Gość, jak się potem okazało, był stałym klientem tego sklepu muzycznego, ale akurat tym razem, kiedy wpadł na zakupy bezgotówkowe, tego albumu nie było na stanie. W związku z tym postanowił uzupełnić swoją kolekcję właśnie w ten oto sposób. Oczywiście okradł ten sklep, żeby nie było. No ale dzięki temu, że zostawił swój numer telefonu i swoje imię, policjanci bardzo szybko go złapali, odzyskali cały towar, który ten pan postanowił zabrać bez płacenia. O tym natomiast, czy ostatecznie ten zarezerwowany przez siebie egzemplarz płyty The Wall dostał za kratki, czy nie, nie wiadomo. Ale prawdopodobnie w jakiś sposób go jednak w pewnym momencie zdobył. Tak czy siak, proszę Państwa, więcej takich złodziei poprosimy. Wtedy będzie dużo łatwiej pracować policji. Pink Floyd i Another Brick in the Wall.

0: Jak rozpoczynać, proszę Państwa, karierę kompozytorską, to tylko od takiego numeru, bo to był pierwszy numer skomponowany przez Jana Borysewicza dla Budki Suflera i od razu odniósł tak ogromny komercyjny sukces. Tekst napisał Andrzej Mogielnicki, no a głosem za wykonaniem tej piosenki jest oczywiście Romuald Czystaw, który przekazał ten tekst w taki sposób, że wiele osób postanowiło się utożsamić z bohaterem lirycznym tego utworu. Chociaż krytycy, szczególnie ci tacy na usługach ówczesnego państwa, bardzo mocno krytykowali ten utwór za to, że jest prymitywny, za to, że jakiś nieokrzesany i długowłosy obszarpaniec wyśpiewuje teksty, które obrażają kobiety. No tu nie ma żadnej obrazy kobiet. To jest po prostu debata na temat relacji męsko-damskich. Bardzo ciekawa zresztą debata. A już za chwileczkę w Ester Rock pojawi się grupa Chumba Wamba. Zajrzymy też na amerykańskie listy przebojów z roku 1968. No i będzie też zespół, który jest gwiazdą festiwalu Rockowizna 2026. To wszystko przed nami, jeszcze przed 11 w Ester Rock.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Kastorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy.

0: przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama.
0: Teoria
4: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
6: This is Noel Gallagher from Oasis.
7: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
8: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

Chumba Wamba i Daft Humping, Westerok za nami. No a teraz, proszę Państwa, w kultowych historiach Dorsi. Dorsi, którzy 17 sierpnia 1968 roku ze swoim trzecim albumem studyjnym Waiting for the Sun dotarli na szczyty amerykańskich list przebojów. Duża zasługa tych szczytów to rzecz jasna kawałek Hello I Love You, który był singlem promującym tę płytę, a który tak naprawdę na tej płycie w ogóle nie miał się znaleźć. Przynajmniej według planów zespołu, który na pierwszą stronę płyty Waiting for the Sun miał zaplanowane utwory do poezji Jima Morrisona zatytułowanej Celebration of the Lizard. W ostatniej chwili panowie jednak zrezygnowali z tego pomysłu, no i pojawił się między innymi kawałek Hello I Love You, dzięki któremu płyta Waiting for the Sun odniosła ogromny komercyjny sukces. No to słuchamy Dorsów w Westerok. Hello, I Love You.

0: The show must go on. To grupa Queen, Westerok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Skoro the show must go on, no to the show must go on. Za chwileczkę godzina 11 wybija, to oznacza najświeższy raport. A po raporcie wracamy do muzyki. Będą m.in. Mysłowic z numerem Sprzedawcy Marzeń.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
0: Właśnie oglądamy
2: nie
0: pasek.
2: Wierzę.
3: Pilne.
2: Nie wierzę.
3: Auto wjechało w zacumowany jacht.
4: Ty, no. Auto na wodzie wjechało
2: nie
4: w jacht.
2: Nie wierzę.
3: Już za momencik będzie można kupić używany, lekko bity jacht.
2: Tak, do...
3: Niemiec płakał jak sprzedawał.
2: Pływany tylko raz w niedzielę do kościoła. No ale że alerty, że aż takie lanie ma być, no może tak rzeczywiście będzie.
3: Jak powiedziałaś, że będzie lanie, to szybko sprawdziłem, czy nasza reprezentacja nie gra jakiegoś meczu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.

0: No ale że alerty, że aż takie lanie ma być, no może tak rzeczywiście będzie.
1: Jak powiedziałaś, że będzie lanie, to szybko sprawdziłem, czy nasza reprezentacja nie gra jakiegoś meczu.
2: 6 na 9.
3: Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.

0: czym mogę ci pomóc?
1: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
2: Masz furę, rozbij

0: Enta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Orły oszczędzania stać na więcej, bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piorników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Reklama.
6: Organizowała wyjazd pielgrzymów. Będzie kontrola firmy po wypadku autokaru. Trafiła do szpitala w Częstochowie. Atak nożownika na 31-letnią Ukrainkę. W raporcie akcja Trzeźwość i kontrola kierowców na podlaskich drogach.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie bierze pod lupę przedsiębiorstwo, które organizowało przejazd pielgrzymów z Podkarpacia do Medjugorje. W tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Ponad 40 zostało rannych, w tym wiele ciężko. Inspektorzy sprawdzą m.in. czas pracy i odpoczynku kierowców, ich uprawnienia oraz dokumentację firmy. Zweryfikują również, czy kierowcy mieli wymagane uprawnienia i odbyli szkolenia w odpowiednich terminach. Rzetelnie wszystko sprawdzimy, podkreśla wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
8: Przede wszystkim to będzie kwestia kontroli pracy kierowców, bo od tego należy zacząć. Nie może być tak, że kierowcy są przemęczeni. Ta firma z Podkarpacia będzie szczególnie kontrolowana, ale tu nie chodzi tylko o tą jedną firmę. Zdarzyła się wielka tragedia, zginęli ludzie, a bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze.
6: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła już śledztwo w sprawie tragedii, a śledczy we współpracy ze służbami węgierskimi wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.
7: To jest raport.
6: Atak nożownika na 31-letnią obywatelkę Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę przy ulicy Wolności w Częstochowie. Kobieta z ranami kłutymi trafiła do szpitala, mówi Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji.
9: Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem przez 37-letniego rodaka. Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu. Policjanci zabezpieczają zapisy z monitoringu, które mogą pomóc w dokładnym ustaleniu przebiegu zdarzenia.
6: Jak wiadomo, mężczyzna w chwili ataku na kobietę był nietrzeźwy. Sprawą zajmuje się prokuratura. Teraz Szczecin i uszkodzenie gazociągu przy ulicy Zbójnickiej. Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Na miejscu od godziny działają służby. Nie ma osób poszkodowanych.
10: Ewakuowano 33 osoby i zabezpieczono teren przy pomocy kurtyn wodnych. Aktualnie pogotowiu gazowemu udało się odciąć dopływ gazu. W związku z tym mieszkańcy mogą już wracać do swoich mieszkań.
6: Mówi Katarzyna Hołda z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Do uszkodzenia doszło podczas prac ziemnych przy remoncie drogi. Od rana akcja Trzeźwość. Policja kontroluje kierowców na podlaskich drogach. Wystarczyły 4 godziny, żeby funkcjonariusze wyeliminowali z drogi 22 osoby na podwójnym gazie, przekonuje Tomasz Krupa z podlaskiej policji.
11: Rekordzistą okazał się 27-letni kierowca Audi zatrzymany przez funkcjonariuszy w Sokółce. Ten mężczyzna miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie.
6: Policja apeluje o rozwagę. Przypomina też o surowych konsekwencjach prawnych, jakie grożą za jazdę pod wpływem alkoholu. Od wysokich kar finansowych przez utratę prawa jazdy, aż

0: po karę pozbawienia wolności.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I jeszcze Zakopane, na talerzu pod Giewontem trwają europejskie targi produktów regionalnych. Do jutra na Górnej Równi Krupowej można próbować regionalnych specjałów, oglądać pokazy rzemiosła czy uczestniczyć w warsztatach i konkursach.
2: Europejskie targi produktów regionalnych mają za zadanie przede wszystkim promować lokalnych producentów, wytwórców, którzy wytwarzają bardzo często sposobami domowymi. Ta produkcja fabryczna nas

wszystkie targi produktów regionalnych mają za zadanie przede wszystkim promować lokalnych producentów, wytwórców, którzy wytwarzają bardzo często sposobami domowymi. Ta produkcja fabryczna nas

0: urodziła.
1: Najstarsza znana polska receptura, jeśli chodzi o miody pitne. Kwiat czarnego bzu, cynamon, imbir i czarny pieprz. Zagłobaj to właśnie to pił.
2: Mamy rarytasy z Podlasia, mamy mnóstwo miodów, nalewek, mamy słodkości, mamy produkty węgierskie, francuskie.
3: Europejskie targi produktów regionalnych w centrum Zakopanego potrwają do jutra.
4: Pogoda.
3: Po upalnym weekendzie w najbliższych dniach będziemy mogli nieco odetchnąć. Dziś nadal ciepło, przeważnie od 23 do 26 stopni. W większości regionów także opady deszczu i burze i tu obowiązują ostrzeżenia IMGW. Alerty wydano dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Jutro jeszcze chłodniej od 18 do 20 stopni, także opady deszczu i burze.

What's your number? Czyli Cypress Hill, Westerok. W poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku. Dziś w kalendarzu mamy dzień pozytywnie zakręconych. No to do tych na pewno Cypressi należą. Tak samo jak zresztą zespół U2, który za chwileczkę zabrzmi na antenie Skirok. Do pozytywnie zakręconych zaliczam się również ja. Znaczy ja się tak zaliczam. Nie wiem, co inni o tym myślą, ale ja tak myślę i to jest dla mnie najważniejsze. No i dzisiaj jest dzień Lupexu, także panie i panowie, po robocie idziemy na polowanko. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry, teraz U2 i Street of Dreams.

0: Tomanami. Raz, dwa, raz, dwa w ESC Rock. A teraz, proszę Państwa, przed nami historia klipu, który zapewnił zespołowi wpis do Księgi Rekordów Guinnessa.
1: Kultowe kawałki. Kultowe historie w ESC Rock.
0: Wszystko zaczęło się 17 sierpnia roku 1991 w studiach GMT w Culver City w Kalifornii. Nagranie tego klipu kosztowało niecałe 50 tysięcy dolarów, czyli jak na realia ówczesne całkiem niedużo. A cały pomysł polegał na tym, że zostali zaproszeni do nagrania tego klipu prawdziwi fani zespołu Nirvana. No i w 2000 roku Księga Rekordów Guinnessa wpisała klip tego zespołu, o którym właśnie opowiadam, na listę jako klip, który był najczęściej granym wideo na antenie MTV Europe. A chodzi o klip do numeru Smells Like Teen Spirit Nirvana.

0: Ja generalnie bardzo lubię zespół Linkin Park, ale ten kawałek, Numb, ma w moim serduszku wyjątkowe miejsce.
1: Reklama.
2: Mega, Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2700.

0: 699 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kilogram. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
4: Reklama. Eska Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Mira Fiori to kolejna odsłona nowego rozdziału w twórczości Artura Rojka. To opowieść o lecie, wolności i potrzebie przerwania schematu. O tym, że przeszłość może być częścią naszej historii, ale nie musi być scenariuszem naszego życia. Więcej o tej płycie, której premiera zaplanowana jest na 18 września, przeczytacie na eskarok.pl.
4: Eska Rock. Radar.
6: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
7: This is Jack White.
8: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

To Maneskin i Supermodel w Esterok. A teraz, proszę Państwa, w kultowych historiach, historia kultowego festiwalu. 17 dzień sierpnia roku 1969 to był dzień, kiedy odbył się ostatni, trzeci dzień festiwalu Woodstock. Festiwalu, na który sprzedano 186 tysięcy biletów, ale już pierwszego dnia organizatorzy postanowili zlikwidować ogrodzenia, zlikwidować barierki, zlikwidować kasy biletowe, no i zrobić z tego po prostu darmowe wydarzenie. I bardzo dobrze zrobili, bo dzięki temu dojechało jeszcze kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Na scenie zaprezentowali się m.in. Crosby, Stills, Nash & Young, The Who, Ten Years After, Joe Cocker, Country Joe and the Fish, czy na przykład The Band. Jednym z artystów był również Jimi Hendrix. I w setliście swojego koncertu miał numer zatytułowany Foxy Lady. No to posłuchajmy tego wykonania właśnie z Woodstocku z roku 1969 w Esterok.

0: R.E.M. i Man on the Moon na koniec poniedziałkowych kultowych kawałków i kultowych historii Westerok. Natomiast to nie jest koniec naszego spotkania, bo ja jeszcze z Państwem zostaję do 13. A zatem już za chwileczkę, punktualnie o 12, najświeższy raport, a po raporcie gramy dalej. Będzie grupa Mysłowic i kawałek zatytułowany My.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
6: No bo mają wszystko taniej.
5: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
5: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
5: Ciekawe co jeszcze.
6: I jeszcze te farbę, co chciałaś.
7: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.
10: Dziś wieczorem pierwszy transport Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech. Młoda Polka uratowała dwóch tonących mężczyzn we Włoszech. Dostała podziękowanie od lokalnego burmistrza.
11: SK Rock. Raport.
10: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Podkarpacie minutą ciszy czci właśnie pamięć ofiar wypadku na Węgrzech. To z tej części Polski pochodzi większość podróżnych, którzy uczestniczyli w katastrofie na Węgrzech. W żałobie i szoku jest

0: Podrzeszowska gmina Lubenia. Pięciu jej mieszkańców zginęło w wypadku autokaru na Węgrzech, a kilku jest rannych. W sumie z tej gminy w pielgrzymce do Medjugorje brało udział 18 osób. Niemal wszystkie ze wsi siedliska, informuje wójt Adam Skoczylas.
1: Cała gmina jest, można powiedzieć, w żałobie, bo to są osoby, które wszyscy znaliśmy. To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli bądź którzy są poszkodowani w tej katastrofie.
2: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to, jak wiem, że tam koleżanki moje nie żyją.
0: Dodaje mieszkanka wsi siedliska w rozmowie z Anitą Leszej z Superekspresu. W tym autokarze miał być radny Wiesław Dudek.
3: Ja miałem być w tym autokarze, no nie pojechałem, widać opatrzność czuwa nade mną. No ale mimo wszystko to tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem. Co zabrać, jak będzie.
0: Przypomnijmy, autokar, którym pielgrzymi wracali do Polski, wpadł do rowu w niedzielę około godziny 1 w nocy. Na węgierskiej autostradzie M3 pojazdem jechało 59 osób. 12 zginęło, a 10 kolejnych w bardzo ciężkim stanie trafiło do węgierskich szpitali.
4: To jest raport.
0: Dziś wieczorem pierwszy transport Polaków poszkodowanych w tej katastrofie. Do kraju wrócił około 20 osób. Samolot z naszymi obywatelami wyląduje na lotnisku w Rzeszowie, mówił rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: W pierwszej kolejności, po ocenie przez medyków, wrócą te osoby, które są w stanie takim, który nie zagraża transport ich stanów zdrowia. Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
0: W sumie w katastrofie autokaru zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych, w tym 10 jest w stanie bardzo poważnym. Ich stan zdrowia oceniają m.in. medycy z Polski, którzy polecieli na miejsce razem z przedstawicielami rządu.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Burmistrz włoskiej miejscowości Abbadia Lariana nad jeziorem Como Roberto Azzoni podziękował właśnie polskiej turystce, która uratowała dwóch tonących mężczyzn, podał lokalny portal Qui Como. Kobieta, która jest instruktorką pływania, skoczyła do wody, gdy czekano na przybycie ratowników.
6: SK Rock Biznes.
0: We wtorek, czyli już jutro, ruszy spektakularny proces, który może

0: temacie m.in. liczne naruszenia federalnych i stanowych przepisów dotyczących ochrony prywatności dzieci. Do tego prawdopodobnie dojdzie też masowa dystrybucja dezinformacji. Rząd jutro zajmie się projektem uchwały w sprawie zmiany programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Celem zmian jest m.in. przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na technologie obronne w Funduszu Wsparcia Technologii Krytycznych. Widmo amerykańskich ceł, problemy z podażą, jednoczesny boom na inwestycje w sektorze energetycznym windują ceny miedzi. Wycena tego metalu na giełdzie w Londynie jest na dobrej drodze do pobicia historycznego rekordu. Korzysta na tym m.in. KGHM Polska Miedź.
1: Pogoda.
0: W poniedziałek na południu i południowym wschodzie pojawią się intensywne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem i silnymi porywami wiatru. W pozostałych regionach również chwilami deszczowo, choć będą też rozpogodzenia. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, na Pomorzu i Podhalu, przez 23 na Mazowszu, do nawet 30 na Podkarpaciu.

No i proszę, można zagrać piękną, romantyczną balladę na ciężkich gitarach? Można. Cedar i Careless Whisper w S-Rock na początek kolejnej naszej wspólnej godziny dziś. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko. Ja wiem, że poniedziałek to jest dzień najbardziej znienawidzony w tygodniu. Dlatego dla wszystkich tych, którzy tęsknią za piątkiem, mam bardzo piątkową piosenkę teraz. Grzegorz Kupczyk i Party Doll. To jest gość, którego wiadomo, znamy z Turbo Setti między innymi. Teraz w końcu postanowił po latach wydać swoją pierwszą solową płytę. Płyta nosi tytuł Aperitif i pojawi się gdzieś na początku jesieni. Ale już mamy pierwszy singiel i słuchamy go teraz w Westrock.

potrzebuję wczoraj, to T-Love w Este Rock. A teraz, proszę Państwa, moim zdaniem jeden z bardziej niedocenionych zespołów w tak zwanej konwencji supergrup. Scott Weiland na wokalu, Slash na gitarze, Dave McKagan na basie, Matt Sorum na perkusji i Dave Kushner na drugiej gitarze. No przecież to jest przepis na sukces. Velvet Revolver, tak nazywała się ta ekipa, ponieważ niestety ta ekipa już nie istnieje, chociażby dlatego, że Scott Weiland niestety odszedł z tego świata. Szkoda, bo to był naprawdę świetny skład i dostarczył swoim słuchaczom świetnej muzyki, chociaż to były tylko dwie płyty, Contraband i Libertad, 2004 i odpowiednio 2007 rok. No i ja postanowiłem sięgnąć teraz na tę pierwszą płytę zespołu Velvet Revolver, Contraband. Na tej płycie pojawił się kawałek Fall to Pieces. Absolutne mistrzostwo świata. Zresztą posłuchajcie Państwo sami.

0: Ameryka. To Rammstein w Esterok. Natomiast do Ameryki, proszę Państwa, nie trzeba się wybierać po to, żeby zobaczyć na żywo zespół Marillion. Ten zespół podróżuje po Wielkiej Brytanii, po Europie generalnie. Szkoda, że póki co nie ma na ich liście Polski, ale może to się jeszcze zmieni. Kto wie. Tak czy siak, gdybyście Państwo chcieli zobaczyć Marillion na żywo, to oni grają. I grają bardzo dużo. Proszę wejść na ich stronę. Tam Państwo znajdą wszystkie informacje. Czemu mówię o Marillionie? Ano dlatego, że już za chwileczkę zagram dla Państwa Westerok numer Kaylee.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie. Traktor jest w stanie wszystko przetransportować. Traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów. Tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No
7: i
6: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon

0: Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
1: Reklama.
2: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
3: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

Emotionally Unavailable, czyli emocjonalnie niedostępna od grupy Suede. Pozostajemy muzycznie jeszcze przez chwilę w klimacie właśnie emocji damsko-męskich, bo teraz piosenka, którą Roger Waters napisał jako odpowiedź na rozpad jego pierwszego małżeństwa. I całe to, jak powiedział w jednym z wywiadów, nieszczęście i ból oraz bycie w drodze, gdy kobieta oświadcza ci przez telefon, że zakochała się w kimś innym. To kompletna katastrofa, zwłaszcza jeśli jesteś kimś takim jak ja. Ta piosenka jest również jednak takim tchnieniem nadziei w załamanego człowieka, który właśnie rozstał się z kobietą, którą kochał, i takim nawoływaniem do tego, żebyśmy się jednoczyli w trudnych chwilach, żeby nikt nie zostawał sam. Hey You i grupa Pink Floyd w Estrock.

0: YouTube i New Year's Day w Estrock na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik Dawid Zygmunt, wyjątkowo od 13 w Estrock. My natomiast słyszymy się jutro punktualnie o 12. Za dziś ogromne dzięki, Łukasz Szaciłowski. Do usłyszenia, pięknego poniedziałkowego popołudnia życzę.
1: Autopromocja. Melina Estrock.
2: Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwanie tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
3: Melina. A w najbliższej Melinie komik stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w Estrock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eskirock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Reklama. Jeszcze dziś wieczorem grupa co najmniej 20-osobowa Polek i Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech wróci do kraju. Poszukiwany 53-latek z Lubelszczyzny został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Ukrywał się 17 lat.
10: Eskarok. Raport.
9: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Lekarze zdecydowali dziś wieczorem. Grupa co najmniej 22 Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech wróci do kraju. Pielgrzymi zostaną przetransportowani do Rzeszowa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale.
11: Do Polski w pierwszej kolejności wrócą poszkodowani, których stan zdrowia pozwala na transport. Urzędnicy mają już szczegółową listę. Wiadomo, że z tych 22 osób 4 będą musiały zostać przewiezione do szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
12: To są oddziały ortopedyczne i chirurgia ogólna.
11: W węgierskich placówkach trwają jeszcze konsultacje dotyczące poszkodowanych z Polski. Samoloty do kolejnych transportów są zabezpieczone, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: Jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotom zabezpieczenia medycznego.
11: Z kolei poszkodowani, których stan zdrowia nie będzie pozwalał na transport, pozostaną pod opieką medyczną na Węgrzech.
9: W sumie w katastrofie autokaru zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych, w tym 10 jest w stanie bardzo poważnym. Węgierskie służby wszczęły postępowanie przeciwko kierowcy pojazdu, zarzuca się

0: zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar, poinformował rzecznik regionalnej policji. Kierowca został zatrzymany, a w najbliższych dniach sąd może zdecydować o jego aresztowaniu.
1: To jest raport.
0: Ukrywał się 17 lat. W końcu odpowie za napady z bronią w Lublinie i Chełmie. Poszukiwany 53-latek został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Ścigano go dwoma europejskimi nakazami aresztowania. Podczas jednego z napadów, w których brał udział, sprawcy próbowali zrabować 500 000.
2: 53-latek poszukiwany był od 17 lat za bardzo poważne przestępstwa. Na swoim koncie ma między innymi napady z bronią w ręku, na hurtownię, na jubilera, na punkt zakładów bukmacherskich.
0: Informuje podinspektor Kamil Gołębiewski z lubelskiej policji. 53-latka ściągnięto już do Polski z Wielkiej Brytanii, usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu w sumie 20 lat więzienia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To mógł być nieszczęśliwy wypadek, tak wynika ze wstępnych ustaleń policji. Na Wałbrzyskim są Bięcinie. Półtoraroczne dziecko wypadło z okna. Na szczęście nie ma obrażeń zagrażających życiu, bo lokal znajdował się na wysokim parterze.
3: Przebadaliśmy oczywiście matkę na zawartość alkoholu, była trzeźwa. Z naszych ustaleń wynika, że była po prostu w innym pokoju, a jej córka, która jest starsza, nastolatka, otworzyła okno, żeby przewietrzyć pomieszczenie. No i wtedy doszło do tego feralnego zdarzenia.
0: Mówi komisarz Marcin Świeży z Wałbrzyskiej policji. Dziecko śmigłowcem przetransportowano do szpitala we Wrocławiu. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
4: Pogoda.
0: W poniedziałek na południu i południowym wschodzie pojawiają się intensywniejsze opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem i silnymi porywami wiatru. W pozostałych regionach również chwilami deszczowo, choć będą też rozpogodzenia. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, na Pomorzu i Podhalu, przez 23 na Mazowszu, do nawet 30 na Podkarpaciu.

Lady Punk. A to jedna z gwiazd koncertu Top of the Rock. Taki koncert w przyszłym tygodniu w Operze Leśnej i mam dla Państwa bilety na ten koncert i przyszedłem wcześniej, żeby Wam o tym powiedzieć. I w ogóle, żeby z Wami podyskutować, pożartować.

Dzień dobry Państwu. Dzień dobry w poniedziałek, dzień dobry Polsko, dzień dobry internecie, to jest Przedkolumna. 691-613-613, tu się dzwoni albo się mówi do Messengera. I jestem bardzo ciekawy, jakie będą pierwsze wiadomości, jęczące czy pełne energii. No jak słychać, akurat panowie Billy i Dexter z energią, a ja z wami dzisiaj wyjątkowo do godziny 17. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: Cześć Dawid. Właśnie jadę na zdjęcie szwów po operacji cieśni nadgarstka. Ja wiem, chyba to jest dobry dzień. Dobrze by było jakiś gadżet od Eski dostać od Was, bo jesteście super stacją. Trochę by mi to poprawiło nastrój, bo myślę, że nie będzie to najlepsze, co mnie spotkało w życiu. Pa!
1: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: I Love Rock and Roll. To John Jett w Radiu SK Rock, a wcześniej Within Temptation na naszej antenie. Within Temptation, czyli gwiazda poznańskiej rockowizny. A rockowizna w Poznaniu już w tym tygodniu. I nasi ludzie tam będą, nasi słuchacze, którzy zgarnęli bilety, tam będą i ludzie radia też tam będą. Jaro, Klaudia, Krzysiu będą z wami w Poznaniu na rockowiźnie. A w przyszłym tygodniu Kraków i tam będzie z wami Ziętara. No a ja w przyszłym tygodniu pędzę do Sopotu. Jak zdobyć bilety na Top of the Rock, czyli koncert Legend Rocka w ramach festiwalu Top of the Top, tego TVN-owskiego festiwalu. Jak zdobyć takie bilety? O tym nieco później, także gdyby ktoś z państwa był zainteresowany legendarną imprezą w Operze Leśnej, to bardzo proszę być blisko głośnika. To jest przedkolumna w ST Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja mam do ciebie inny temat. Robbie Williams żartuje, że wypatrzył w Poznaniu fana, z którym przespał się w latach 90. i powiedział, prawie go nie rozpoznałem, bo ma teraz brodę. I ja mam do ciebie pytanie, Kondziu, nie byłeś w latach 90. na koncercie przypadkiem Robbie'ego Williamsa?
3: I później nagrał dla mnie piosenkę Rock DJ.
2: Dzień lumpeksu, co jest lepsze używane? Ja w ogóle bardzo lubię lumpeksy i jestem wielką fanką przede wszystkim lumpeksów na wyspach i oczywiście w Edynburgu głównie, to tam po lumpeksach.
3: Okej, okay. Bo jak powiedziałeś, że jesteś fanką lumpeksów na wyspach, to szybko sprawdziłem ci, gdzie na Wolinie i na Uznam są lumpeksy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl?
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
8: Orły oszczędzania stać na więcej.
9: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Reklama.
4: Eska Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Nowy album Katarzyny Nosowskiej ma już tytuł Nigredo, ukaże się 23 października i będzie zwieńczeniem wyjątkowego projektu, którym artystka celebruje 30 lat swojej solowej twórczości. W miniony piątek wraz z ujawnieniem tytułu wydawnictwa wystartował jego oficjalny preorder. A więcej o tej nowej solowej płycie od Kasi Nosowskiej przeczytacie na eskarok.pl.
4: Eskarok Radar.

Flipart na antenie Eskirok i jak słychać, wciąż nim się chce. Nowy krążek tej ekipy jest przez nas wypatrywany, będzie pod koniec tego roku albo na początku przyszłego i to myślę będzie przepiękny prezent z okazji ich 50. urodzin. 50. The Flipart, w przyszłym roku piękny jubileusz. A teraz zespół, który w tym roku skończył 45 lat, tak mówią kartki kalendarza, bo w roku 81 to mnie jeszcze na świecie nie było. No ale jak się pojawiłem, to coś w tym mleku z Tycka było, że mnie ta muzyka od małego jakoś pociągała. W ubiegłym tygodniu świętowaliśmy urodziny Czarnego Albumu, a w tym tygodniu może przypomnijmy sobie takie dźwięki.

0: Skanga Nancy w Radiu SK Rock. Skanga Nancy, czyli moje najbardziej emocjonalne wspomnienie z tegorocznego festiwalu Colors of Ostrava. Fragmenty rozmowy z zespołem są na naszym Instagramie, a tam też ostatnie pogawędki z Royal Republic, awatarem Airborne czy z Komą. Proszę zerknąć na nasze social media, a w radiu za chwilę posłuchamy raportu.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Są zarzuty dla 51-latka, który w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił w głowę byłą partnerkę. Są ponowne ograniczenia przelotów na sycylijskim lotnisku w Katanii.
12: SK Rock. Raport.
11: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Jutro kierowca polskiego autokaru ma stanąć przed sądem. Może on podjąć decyzję o przedłużeniu aresztu o 30 dni. Zapowiedziała węgierska policja. Tamtejsze służby podejrzewają, że pojazd z pielgrzymami wpadł do rowu na autostradzie, bo mężczyzna zasnął za kierownicą. 12 osób zginęło, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali. Na Węgry pojechali policjanci.

sądem. Może on podjąć decyzję o przedłużeniu aresztu o 30 dni. Zapowiedziała węgierska policja. Tamtejsze służby podejrzewają, że pojazd z pielgrzymami wpadł do rowu na autostradzie, bo mężczyzna zasnął za kierownicą. 12 osób zginęło, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali. Na Węgry pojechali policjanci.

0: jest przede wszystkim ułatwienie wymiany informacji, koordynacja działań, a także pomoc w sprawnym współdziałaniu służb obu państw.
1: Jeszcze w tej godzinie o swoich ustaleniach ma powiedzieć prokuratura okręgowa w Krośnie, która wszczęła śledztwo w sprawie tej katastrofy, a w samo południe na Podkarpaciu, skąd pochodzi większość podróżnych, którzy uczestniczyli w katastrofie, uczczono pamięć ofiarom minutą ciszy.
2: Łącząc się w bólu z rodzinami i z osobami najbliższymi, uczcijmy w pierwszej kolejności minutą ciszy pamięć wszystkich ofiar, mieszkańców naszego województwa.
1: Wieczorem do kraju ma wrócić grupa około 30 Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru. Pielgrzymi zostaną przetransportowani do Rzeszowa.
3: To jest raport.
1: Do wszystkiego się przyznał śledczy. Po śledczym powiedział, że zrobił to z miłości. Są zarzuty dla 51-latka, który w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił w głowę byłą partnerkę. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa.
4: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową. Oddał strzał w głowę kobiety. Kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa.
1: Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy chcą tymczasowego aresztu dla podejrzanego na 3 miesiące. Przypomnę, w sobotnie popołudnie na klatce schodowej budynku w Swarzędzu znaleziono ranną kobietę. Następnego dnia policjanci zatrzymali poszukiwanego 51-latka. Według lokalnych mediów ofiara i napastnik rozstali się kilka miesięcy temu.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Z powodu nowej fazy aktywności wulkanu Etna ograniczona została właśnie praca lotniska w Katanii na Sycylii, poinformowała spółka zarządzająca tym portem lotniczym. Do wtorku, do południa, czyli do jutra do południa, liczbę przylotów zmniejszono do zaledwie 10 na godzinę.

0: urzędowego 737 podał minister energii. Na dwa ostatnie tygodnie wakacji wrócił program CPN, a na stacjach na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec, którzy korzystają z tańszego tankowania.
1: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2 euro i 30 centów. Tankuję kanister, a także samochód. 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2 euro i 20 centów. To różnica około 60 centów.
0: Resort energii zaznacza, że polskie ceny są teraz jednymi z najniższych w Europie, przez co rząd analizuje sytuację również pod kątem turystyki paliwowej, ale w żaden sposób nie zagrozi ona ani dostawom, ani dostępności surowca na stacjach w naszym kraju, zapewnia ministerstwo.
2: Pogoda.
0: W poniedziałek na południu i południowym wschodzie pojawią się intensywniejsze opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem i silnymi porywami wiatru. W pozostałych regionach również chwilami deszczowo, choć będą też rozpogodzenia. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, na Pomorzu i na Podhalu przez 23 na Mazowszu do nawet 30 na Podkarpaciu.

Placebo. Wouldn't be good. A u Państwa dzisiaj good, czy nie good? 691-613-613 to się dzwoni, albo się mówi do Messengera. Magda, Marcin, Marta, Ola już są. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wszystkim po drugiej stronie głośnika. Dzień dobry Polsko, dzień dobry internecie, to jest SK Rock. To jest przedkolumna i mam dla Państwa bardzo fajne zaproszenia i będzie się można po nie zgłaszać w tej godzinie. No a do tego zbieram ekipę, żeby ten poniedziałek był jakiś taki lżejszy. I dołączają McCreary, Slash, Duff i Chad Smith. Oh yeah! I niech grają! I niech będzie czas! A ja z Wami do 17. Dawid Zygmunt, witajcie!

0: Siemaneczko, siemaneczko, jak tam? Stary, no, jest nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości, no. Poniedziałek, poniedziałeczek, poniedziałek, nio, no. Wracam z pracy, jadę do drugiej pracy. Jest rewelele, no, stary, no.
1: Chyba bardziej jednak jęczące. Tak w niedzielę rano wstałem, mówię, Kasiu, ja to już nie mam siły dwa dni z rzędu tańczyć. Marcinku, to nie jest PESEL, to były trzy.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: obywatel GC w Estrok. A muzykę pana Grzegorza będzie słuchać w tym tygodniu w stolicy, w tym tygodniu finał męskiego grania we Warszawie, tam projekt Moja Krew, Twoja Krew. Ja jednak chciałbym państwa zaprosić na wydarzenie, które odbędzie się w przyszłym tygodniu. Top of the Top jest taki festiwal, który będzie pokazywany w TVN-ie i w ramach tego festiwalu odbędzie się koncert Top of the Rock. Na scenie legendy rocka Lady Punk, Małgorzata Ostrowska, Kobra Nocka, Ira, Perfect i Łukasz Drapała. I zapraszam was do Opery Leśnej w Sopocie. I kto chce wejściówki, niech wyśle do radia głosówkę i niech powie albo wyśpiewa, dlaczego chce być na tym koncercie. Proste, zapraszam.
1: Reklama.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
5: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
6: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: Kastorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
13: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2,19 zł za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30

0: dni przed obniżką na Dizzy i 2,69 za kWh. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%, I Love Milk, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

Good Charlotte w Radiu SK Rock. Kiedyś zbuntowane trochę imprezowe chłopaki, ale bez przesady, bo oni od początku wiedzieli, gdzie jest granica i potrafili się skupić na swoim biznesie. No a ostatnie lata to już w ogóle rodzina, odpowiedzialność, dorosłość, codzienność, czyli nuda, która dotyka nas wszystkich. No i przyszedł poniedziałek i po szalonym w moim przypadku weekendzie znów musiałem sobie przypomnieć, że jestem dorosły. To bywa trochę uciążliwe. Pozdrawiam wszystkich, którzy dzielnie stawili się dzisiaj na stanowiskach pracy i mam coś dla Państwa. Mam dla Was pieniądze. Nic sobie za te pieniądze nie kupicie, ale przynajmniej ładnie połaskoczą w uszy. Proszę bardzo.

0: SK Rock. SK Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: I to były dźwięki jak jedwab. Musnęły nas tuż przed godziną 15. A po 15 ruszymy w szybszym tempie i oficjalnie zaczniemy kolumnę Zygmunta i bardzo serdecznie na kolumnę zapraszam, a zaczniemy od raportu. Za 4 minuty 15, za 4 minuty raport.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli.

też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być

0: fajką. Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
1: Hello?
0: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: W Leroy wałkujemy temat far. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczka

0: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Polscy prokuratorzy są na Węgrzech i ruszają do akcji. Prokuratura Okręgowa w Krośnie oficjalnie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dochodzenie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Polscy śledczy, jak słyszymy, uczestniczą w czynnościach, jakie prowadzone są aktualnie na Węgrzech.
1: Na Węgry wyjechał prokurator tutejszej jednostki wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego. Prokurator w tym momencie jest na spotkaniu ze stroną węgierską w siedzibie prokuratury w Miszkolcu. I dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem.
0: Na razie, jak wyjaśnia prokuratura, prowadzone są dwa postępowania, jedno w Polsce, drugie na Węgrzech. Docelowo jednak dochodzenie będzie musiało zostać przejęte przez którąś ze stron. Niewykluczone, że polska strona będzie wnioskować o przejęcie postępowania, na razie nie ma jednak takiej decyzji.
2: To jest raport.
0: Nieproszony gość zginął podczas awantury na weselu w Wadowicach. Prokuratura wszczęła postępowanie. Śledztwo prowadzone jest w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym 38-latka. W sprawie zatrzymano 7 osób, ale nikt na razie nie usłyszał zarzutów. Śledczy czekają na wstępne wyniki sekcji, od których zależą dalsze czynności, wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury w Krakowie.
3: Analiza tych wyników oraz innych czynności procesowych pozwoli na przyjęcie, w jakim charakterze będą przesłuchiwane zatrzymane osoby, czy zostanie im przedstawiony zarzut, jeżeli tak, to jakiej kwalifikacji.
0: Do tragicznego incydentu doszło w minioną sobotę w jednym z hoteli w Wadowicach. 38-latek, który nie był gościem weselnym, ale przebywał w tym samym hotelu, niespodziewanie pojawił się na zamkniętej imprezie. Według relacji świadków mężczyzna był agresywny i nie chciał opuścić sali. Zmarł już po przyjeździe policji.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Niebawem do emerytów i rencistów ruszą dodatkowe świadczenia z ZUS-u. We wrześniu ZUS wypłaci tak zwane 14 emerytury. Pełna kwota wyniesie w tym roku 1978 zł 49 groszy brutto. To seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, mówi Małgorzata Korba z ZUS-u.
4: Wypłata czternastek z ZUS ruszy tuż przed 1 września. Każdy uprawniony dostanie swoją czternastkę razem z podstawową emeryturą lub rentą w tym samym przelewie czy przekazie pocztowym we własnym terminie płatności.
0: Osoby, które pobierają świadczenia przedemerytalne, dostaną czternastkę do 1 października. Co ważne, nie trzeba absolutnie nic robić, by dostać takie świadczenie. Można leżeć plackiem. ZUS wypłaci pieniądze automatycznie.
5: Pogoda.
0: W poniedziałek na południu i południowym wschodzie pojawią się intensywniejsze opady oraz burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. W pozostałych regionach również chwilami deszczowo, choć będą też rozpogodzenia. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, na Pomorzu i Podhalu przez 23 na Mazowszu do nawet 30 na Podkarpaciu.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięso.
5: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa i słodko zaczniemy tę godzinę, bo nasza kochana słuchaczka Marta podrzuciła nam do kolumny ciasteczka. Zaczynamy. Jest napisane...
0: Podzieliłeś się.
7: Dla Dawida.
0: Ale podzieliłeś się, no połowy już nie ma. Dziękuję, pani Marta.
7: Będziesz takim ciasteczkowym kukoldem. Mm. Popatrzysz, ale nie będziesz uczestniczył. Nie no, liźnij sobie się. Pyszne. A dla państwa też mam coś smacznego. Zapraszam do 17. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Jeszcze.
1: Głos pani Emi wybrzmiał do końca. No to pani pozwoli, że teraz coś wykonamy.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
1: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane, i mieliśmy prośbę odnośnie kopalni i taki telefon. Posłuchajmy, halo, halo.
3: Dzień dobry, Zygmuncie mój drogi.
1: Tak.
3: Czy mógłbyś w kopalni odkrywkowej puszczać utwory, które chociaż będą trochę starsze ode mnie, bo starość się stosuje, no.
1: Przemijanie pana dopada?
3: No, strasznie mnie dopada, no.
1: A próbował pan niebieskiej pastylki?
3: To no, już dobrze, no.
1: Wykopałem kawałek z roku 72.
3: Cieszę się niezmiernie.
1: Piosenka o tym, że nie powinniśmy narzekać na drobnostki, tym bardziej, że ludzie naprawdę dotknięci przez los znoszą swoje cierpienie w ciszy.
3: Już dobrze, tak może być.
1: Utwór When a Blind Man Cries to Deep Purple w kopalni odkrywkowej.

Dzień dobry, panie Dawidzie. Co się dzieje? Ja tu ledwo się obudziłem. Właściwie to się jeszcze nie obudziłem, a to już kolumna. Jak ten czas leci. A to już się kawa w termosie kończy. Chyba trzeba będzie wybrać się na zakupy.

0: stanie kupić napój energetyczny, co to dodaje skrzydeł.
1: Mów do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiroc lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Lato korzyści w salonach grupy

0: zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lato korzyści w salonach grupy

0: czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Chris Cornell w Esterok. A jego głos usłyszymy na pożegnalnej płycie Soundgarden. Niewykorzystane partie wokalne oraz instrumentalne pana Krzysia zostały zebrane i zostaną wydane. Czekamy na datę premiery, którą zapiszemy oczywiście w naszym kalendarzu. A tymczasem w kalendarzu 17 dzień sierpnia i dostaliśmy informację, że do pana Chrisa dołączył właśnie jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. To wielka strata dla polskiego kina. Więcej o tym powie Michał już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja mam do ciebie inny temat. Robbie Williams żartuje, że wypatrzył w Poznaniu fana, z którym przespał się w latach 90. i powiedział, prawie go nie rozpoznałem, bo ma teraz brodę. I ja mam do ciebie pytanie, Kondziu, nie byłeś w latach 90. na koncercie przypadkiem Robbie'ego Williamsa?
3: I później nagrał dla mnie piosenkę Rock DJ.
2: Dzień lumpeksu, co jest lepsze używane? Ja w ogóle bardzo lubię lumpeksy i jestem wielką fanką przede wszystkim lumpeksów na wyspach i oczywiście w Edynburgu głównie, to tam po lumpeksach.
3: Okej, okay. Bo jak powiedziałeś, że jesteś fanką lumpeksów na wyspach, to szybko sprawdziłem ci, gdzie na Wolinie i na Uznam są lumpeksy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Esterok. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Zmarł aktor Jan Frycz. O śmierci 72-letniego wybitnego artysty poinformował właśnie Teatr Narodowy w Warszawie. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach. Przez ponad 2 tygodnie zebrano 40 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i całej Rady Miasta, poinformował w mediach społecznościowych inicjator akcji Maciej Wilk.
4: To jest raport.
5: Międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show w Radomiu nie odbędą się w przyszłym roku. Takie oficjalne stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej przekazano władzom tego miasta. O decyzji resortu poinformowało biuro prasowe prezydenta Radomia.
4: Sport.
5: Po złoto w turnieju mężczyzn sięgnęli Szwedzi, turniej pań zdominowały Holenderki. Historyczne pierwsze w Polsce Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej skończyły się. Przez 5 dni wypełnione po brzegi stadion centralny w Starych Jabłonkach oraz boiska boczne tętniły sportowymi emocjami.
6: 5 dni rywalizacji, 7 boisk, 4,5 tysiąca miejsc wokół stadionu głównego, 300 osób w sztabie organizacyjnym tej imprezy, 300 tysięcy euro w puli nagród, kilkadziesiąt meczów, 20 tysięcy ludzi. Myślę, że mnóstwo zadowolonych i szczęśliwych ludzi.
5: Mówi dyrektor turnieju Tomasz Dowgiało. Zwycięzcy turnieju zapewnili sobie kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.

0: Aerosmith Smith z Youngbloodem w Radiu SK Rock. A za chwilę na naszej antenie m.in. zespół Lady Punk i Lady Punk w tym tygodniu na poznańskiej Rokowiśnie, a w przyszłym tygodniu w Operze Leśnej podczas koncertu Top of the Rock. I mam dla Państwa zaproszenie na ten koncert. Halo, halo?
1: Dawidzie.
0: Tak.
1: Czy będziesz tam? Bo jeśli tak, to chcę być zawsze tam, gdzie ty. Yeah.
0: Panie Marcinie, ale ja mam żonę.
1: Jak coś, to nic nie powiemy pana żonie.
0: Czyli rock and roll.
1: Yeah.
0: Koncert Top of the Rock w przyszłym tygodniu w Operze Leśnej w Sopocie na scenie Legendy Rock, a Lady Punk, Małgorzata Ostrowska, Kobra Nocka, Ira Trio oraz Perfect i Łukasz Drapała. Kto chce wejściówki, niech wysyła do radia głosówki i niech powie albo wyśpiewa, dlaczego chce być na tym wydarzeniu. Zapraszam.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Reklama.

0: oprócz błękitnego nieba nic nam dzisiaj nie potrzeba? No dobrych wiadomości byśmy jeszcze potrzebowali. Odszedł wybitny polski aktor Jan Frycz i gdziekolwiek teraz jest, oni już tam wiedzą co robić.
1: Wstajesz i idziesz i czekasz na moich kolegów, a jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak, proszę pana, oczywiście, proszę pana.
0: A więcej poważnych wieści za chwilę w raporcie.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Autopromocja. Melina.
4: I on wrócił właśnie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Boże, jak to tam jest super fajnie, jak w ogóle Polska najlepsza i w ogóle. I ja tak się nasłuchałem, mówię, aha, okej, to fajnie. Nie wiem, czy on był tak zwaną zapałką. Nie wydaje mi się.
5: Zapałką?
4: Myślę, że pod pałką, że przez niego.
5: A, okej. Okay.
4: Że on był główną inspiracją. Nie mogę teraz się określić na pewno. Odpowiedział mi, że faktycznie tam jest fajnie. Poza tym miałem dziewczynę, która też wybierała się do Polski. I miałem tak, no dobra, to chyba ja też się wybieram.
3: Melina.
6: A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
3: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube. Eski Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega,
8: Marian,
7: mega,

0: zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega.

0: O, patrz, w Media Expert są.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.
7: Śledczy badają okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku na Węgrzech. Kluczowe mogą okazać się zapisy z tachografu autokaru, który uległ katastrofie. Zmarł aktor Jan Frycz. O śmierci 72-letniego artysty

0: Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. 22 Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na autostradzie M3 na Węgrzech jeszcze dziś wieczorem wróci do Polski. Wiceszefowa resortu zdrowia przebywająca z zespołem medyków na miejscu potwierdziła, że ich stan pozwala na transport. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Mateuszu, co z pozostałymi poszkodowanymi, no i jaki jest plan powrotu pacjentów do Polski?
2: Życie 5 osób, które przebywają w węgierskich szpitalach, nadal jest zagrożone. 2 z nich są w stanie stabilnym, 3 w stanie bardzo ciężkim. Kolejnych 13 osób musi pozostać w szpitalach. Odniesione obrażenia nie pozwalają na ich transport do kraju. 5 osób zostało dziś wypisanych ze szpitali i będą wracać do Polski z rodzinami. Samolot ewakuacyjny wystartuje wieczorem z Budapesztu. Będzie miał międzylądowanie w Debreczynie, by ułatwić transport pacjentów ze szpitala w Miszkolcu. W Polsce maszyna wyląduje w Rzeszowie. Podkarpackie placówki są gotowe na przyjęcie tych, którzy muszą kontynuować leczenie.
3: W Krośnie, naszym wojewódzkim, ale także szpitalu imienia Królowej Jadwigi w Rzeszowie,
2: mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Resort zdrowia zapowiedział, że dla pacjentów, którzy będą wymagać specjalistycznego leczenia, są też gotowe miejsca w 2 placówkach w Warszawie.
0: To jest raport.
1: Kluczowe mogą okazać się zapisy z tachografu. Śledcze badają okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku na Węgrzech. W nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 autokar wracający z pielgrzymami z Medjugorje wypadł z trasy i wpadł do rowu. 12 osób zginęło na miejscu. Zdaniem węgierskiej policji kierowca prawdopodobnie zasnął za kierownicą. Prawdę ma pomóc ustalić tachograf.
4: Będziemy dokładnie weryfikować 6 autobusów, tachografy, a także kierowców, którzy korzystali z tych autobusów w ciągu ostatniego roku. Z tego tachografu śledczy biegli będą w stanie uzyskać informacje na temat prędkości autobusu w chwili zdarzenia, czasu postoju, odpoczynku, czasu jazdy, etc., etc.
1: Mówi nam Marek Konkolewski, PO, zastępcy głównego inspektora transportu drogowego. Od 2020 roku inspekcja przeprowadziła 11 kontroli autobusów tego konkretnego przewoźnika.
4: 9 kontroli zakończyło się brakiem naruszeń przepisów prawa. 2 kontrole zakończyły się ujawnieniem naruszeń. Pierwsza, brak wykresówki, za którą kierowca otrzymał mandat karny w wysokości 1000 zł. Drugie naruszenie polegało na przekroczeniu czasowych norm pracy, czas jazdy, czas postoju. Tutaj zostało wszczęte postępowanie.
1: W wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Kierowca pojazdu ma zostać jutro doprowadzony przed węgierski sąd.
0: Słuchacie raportu w SC
1: Rock. I jeszcze smutna, bardzo smutna informacja ze świata sztuki. Nie żyje wybitny polski aktor Jan Frycz. Zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Znany był z ról m.in. w Pręgach czy komedii romantycznej Nigdy w życiu. Wcielił się też w postać gangstera Dario w głośnym i uwielbianym serialu Ślepnąc od świateł.
5: Napiłbym się herbatki, herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
1: Jan Frycz miał 72 lata.

0: CCFS Rock. Panowie zaproponowali po 50. Nie wiem, czy to wypada tak w poniedziałek, ale może doda energii. To oczywiście utwór po 50 dla państwa. A od państwa takie telefony. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jak ty sobie radzisz z tym dniem następnym po urlopie? Bo ja drugi tydzień mam ból kupy, nie mogę się do roboty zebrać.
0: Udaję, że se radzę.
1: No dobrze.
0: Dziękuję i kolejna wiadomość. Halo, halo, jest pan? Halo?
2: Tak.
0: Powiem panu, że jestem dzisiaj nieprzytomny.
2: Domyślam się, że pan redaktor to jest teraz skołowany jak nasza koalicja obywatelska.
0: Jestem tak skołowany, że nawet nie wiem dzisiaj, kto bronił Monte Cassino. Posłuchajmy rock'n'rolla.
2: A nie wiem się nisko, panie redaktorze, pa!
0: Pozdrawiam!

0: Chciałam tylko powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo chciałabym pójść na koncert w Operze Leśnej, żeby usłyszeć wreszcie na żywo Perfect i Drapałę. Miałam już kupione bilety na ich jesienny koncert w Trójmieście, ale niestety, uwaga, został odwołany. To jest bardzo smutna wiadomość.
1: A czy jako mała niespodzianka dla narzeczonej też się liczy? Jak tak, to pisze się na te bilety. Dzięki wielkie.
2: Elo, tu Olaf. Nie chce mi się jechać do Sopotu. Moim rodzicom też nie dawać wejściówki. Chcę was tylko pozdrowić. Nara, Dawid.
3: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama.
5: Marian, co ty robisz?
6: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatu.

0: W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissi Gustoso, kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama.

0: Cranberries w Estrach. Dolores, gdziekolwiek jest, może jest teraz z nią pan Jan?
1: Ale to nie do mnie tak. No i nie podobasz mi się.
2: Dobra, idź.
0: To wielka strata, o której dowiedzieliśmy się kilkadziesiąt minut temu. Odszedł wybitny polski aktor Jan Frycz. Artysta miał 72 lata.
1: A nie podoba mi się. Nie idzie.
0: To ja sobie pójdę na moment, a więcej ważnych wieści przekażę wam, Michał, za chwilę raport.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Właśnie oglądamy
5: nie
4: pasek.
5: Wierzę.
6: Pilne.
5: Nie wierzę.
6: Auto wjechało w zacumowany jacht.
2: Ty, no, auto na wodzie wjechało
5: nie
2: w jacht.
5: Nie wierzę.
6: Już za momencik będzie można kupić używany, lekko bity jacht.
5: Tak, do...
6: Niemiec płakał jak sprzedawał.
5: Pływany tylko raz w niedzielę do kościoła.
7: No ale że alerty, że aż takie lanie ma być, no może tak rzeczywiście będzie.
8: Jak powiedziałaś, że będzie lanie, to szybko sprawdziłem, czy nasza reprezentacja nie gra jakiegoś meczu.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
9: SC Rock. Raport.
10: Michał Poklękowski, zapraszam. Zmarł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, Jan Frycz. Poinformował o tym Teatr Narodowy w Warszawie. Artysta odszedł 15 sierpnia w domu rodzinnym. Miał 72 lata. Postrzelił partnerkę w głowę, a potem uciekł. Zatrzymany w Swarzędzu 51-latek przyznał się do winy i podczas dzisiejszego przesłuchania tłumaczył śledczym, że zrobił to z miłości.
9: To jest raport.
10: W miejscowości Wichrów, to na Opolszczyźnie, w płomieniach stanęła wielka ciężarówka z ładunkiem stali. Nikt nie został poszkodowany, droga jest jednak zablokowana.
9: Rok. Sport.
10: Polscy lekkoatleci wracają dziś do kraju z Mistrzostw Europy, które wczoraj zakończyły się w Birmingham. Wracają z nich z dorobkiem 8 medali. Zabrakło wśród nich złota, ale wynik i tak jest przyzwoity. Ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, który przypomina też, że kolejne takie mistrzostwa odbędą się w naszym kraju.
11: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport i dlatego jest piękny.
10: Niektórzy, jak na przykład Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek. To dlatego, że już w niedzielę wystąpią na Stadionie Śląskim w memoriale Kamili Skolimowskiej, który zaliczany jest do tzw. Diamentowej Ligi.

Lux Torpeda w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Alica z Acid Drinkers już w tym tygodniu w Poznaniu, a w przyszłym tygodniu w Krakowie na Rakowiźnie. A w Sopocie w przyszłym tygodniu Top of the Rock i chciałem Państwa zaprosić na to wydarzenie do Opery Leśnej i Państwo się zgłaszali i mamy takie zgłoszenie od Pani Moniki. Pani Moniko, ile Pani daje za bilety?

0: kolumnie Zygmunta to uczciwa cena.
1: Dobra. I właśnie dlatego powinnam być pod sceną. Mhm. Pod sceną daję z siebie absolutnie wszystko.
0: Okay.
1: Chcę być na top of the rock.
0: Przypomnijmy artystów, którzy tam się zaprezentują.
1: Lady Punk, Kobranocka, Małgorzata Ostrowska.
0: Wyśpiewają najpiękniejsze polskie rockowe piosenki.
1: To są piosenki, które

0: daję z siebie absolutnie wszystko.
1: Okay.
0: Chcę być na top of the rock.
1: Przypomnijmy artystów, którzy tam się zaprezentują.
0: Lady Punk, Kobranocka, Małgorzata Ostrowska.
1: Wyśpiewają najpiękniejsze polskie rockowe piosenki.
0: To są piosenki, które

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: do sierpnia. Tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Choć dzisiaj bardziej pasowałoby chyba Smells Like Teen Spirit, bo dzisiaj rocznica kręcenia klipu do tego numeru. O tej rocznicy przeczytacie na skrok.pl. A w radiu za chwilę raport, później przed radar, a ja już bardzo, bardzo dziękuję. Zaczęliśmy wcześniej, kończymy wcześniej. To była kolumna Zygmunta na antenie Skrok. Życzę Państwu dobrego, późnego popołudnia i melduję się jutro już o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15.00, pa, pa.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
2: Łukasz Bąk.
4: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
2: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.00.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
10: No, bo mają wszystko taniej.
9: A jeszcze jakiś?
10: Bo mają najlepszy wybór.
9: No i?
10: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
9: Ciekawe, co jeszcze?
10: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
11: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
13: How good is that?
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
17: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
18: Podkarpackie szpitale są w gotowości na przyjęcie rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Duża kontrola Państwowej Inspekcji Pracy po lipcowej redukcji w pyszne.pl. Inspekcja ma sprawdzić, czy zatrudnionym w aplikacji nie powinna należeć się umowa o pracę.
19: SK Rock.

0: Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech prowadzą polscy i tamtejsi śledczy. W oględzinach wraku jeszcze dziś ma wziąć udział prokurator z Krosna, który pojechał na miejsce. Współpraca śledczych w tej sprawie jest możliwa dzięki tzw. europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten dokument?
2: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
2: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
1: Kierowca autokaru został zatrzymany.
4: To jest raport.
1: Tymczasem podkarpackie szpitale są w pełnej gotowości na przyjęcie rannych w tym tragicznym wypadku. Jeszcze dziś około 30 poszkodowanych ma wrócić do Polski. Samolot wyląduje w Rzeszowie. Osoby wymagające dalszego leczenia zostaną przewiezione do szpitali w regionie.
5: Będziemy starali się zapewniać im miejsca w tych szpitalach, które są najbliżej miejsca ich zamieszkania. Myślimy głównie o szpitalu w Krośnie, naszym wojewódzkim, ale także szpitalu imienia Królowej Jadwigi w Rzeszowie.
1: Mówi Karol Orzuk, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Wojewódzkie placówki mają pozostać w podwyższonej gotowości tak długo, jak będzie to konieczne. Samorząd województwa deklaruje również pomoc psychologiczną dla poszkodowanych oraz ich rodzin. Przypomnę, w tragicznym wypadku na Węgrzech zginęło 12 osób, a 10 w ciężkim stanie przebywa w szpitalach.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 4,5 tysiąca zwolnionych pracowników i duża kontrola Państwowej Inspekcji Pracy to po lipcowej redukcji w pyszne.pl. Inspekcja ma sprawdzić, czy zatrudnionym w tej aplikacji nie powinna należeć się umowa o pracę. Co w szczegółach? Aleksander Ruszkowski.
6: Jeżeli PIP stwierdzi, że kurierzy powinni być zatrudnieni na UOP, to dla firmy oznacza to ogromne koszty.
7: W sytuacji, w której tym osobom należałyby się umowy o pracę, no to mielibyśmy do czynienia ze zwolnieniami grupowymi, należałyby się odprawy i inne rzeczy, no, które nie przysługują w przypadku tego zatrudnienia cywilnoprawnego.
6: Mówi Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy. Przedstawiciele pyszne.pl twierdzą natomiast, że firma jest gotowa, by rozmawiać z kurierami.
8: Jesteśmy gotowi, żeby usiąść i rozmawiać na temat zapewnienia kurierom po prostu pewnego poziomu, który oczekują.
6: Mówi Aleksander Rosa, rzecznik pyszne.pl. W Polsce według szacunków jako kurierzy czy taksówkarze w aplikacjach może pracować nawet 340 tysięcy osób.
1: Według unijnych dyrektyw Polska ma czas do 3 grudnia tego roku, by uregulować kwestię tzw. pracy platformowej. Odpowiednia ustawa trafiła już do konsultacji społecznych.
9: Pogoda.
1: W poniedziałek na południu i południowym wschodzie pojawią się intensywniejsze opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem i silnymi porywami wiatru. W pozostałych regionach również chwilami deszczowo, choć będą też rozpogodzenia. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, na Pomorzu i Podhalu, przez 23 na Mazowszu, do nawet 30 na Podkarpaciu.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

Czekaliśmy, drodzy Państwo, długie dwa lata. Długie dwa lata w radarze na to, aż genialny, energetyczny duet o nazwie Royal Blood wróci. Po genialnym krążku Back to the Water Below, kiedy panowie ruszyli latem dwa lata temu w trasę koncertową, było pewne, że muszą odpocząć po tej 12-letniej karierze, kiedy wciskali pedał gazu naprawdę bardzo mocno. W pewnym momencie musieli też znaleźć inny pedał i wcisnąć ten hamulec. W pewnym momencie pan Thatcher skupił się na życiu rodziny w Brighton i przygotowaniu do roli ojca, natomiast pozostali muzycy, czyli Mike Kerr, spędził miesiąc w Japonii, szykując się do jakiegoś złapania większego dystansu i nowych inspiracji. I to się, drodzy Państwo, udało do tego stopnia, że oni wrócili głodni w ubiegłym roku w styczniu. Ten duet wszedł do studia z czystą kartą i wspólnym postanowieniem, by zagrać szybciej, głośniej i bez jakichkolwiek kompromisów. Dzisiaj Mike Kerr, zapytany o ten nowy krążek, mówi, że wizja nowego materiału dojrzewała w nich i krystalizowała się, aż stała się absolutnie jasna. I teraz proszę o uwagę. Powiedzieli tak. Trzeba pójść na całość. Chcieliśmy po prostu nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii Royal Blood. Panie i panowie, dzisiaj zapowiedzieli 10 surowych, bezkompromisowych kompozycji na płycie Dead Company, która 13 listopada będzie miała swoją premierę. Gdybyście pytali o tę surowość Royal Blood, no to jest to, myślę, że całkiem niezły przedsmak tego, czego należy spodziewać się już jesień tego roku. To ich nowy singiel 10/10 z nadchodzącej płyty Royal Blood.

0: i wczoraj się kumplowaliśmy, drodzy Państwo, przy okazji Dni Kraśnika, gdzie obecna była także Eskrok, obecny był także zespół T-Love, który sięgnął nie tylko po te piękne klasyki, ale także po najnowszą płytę All Right. Pamiętamy te słowa Mójka Staszczyka sprzed kilku miesięcy, który na temat nowej płyty powiedział: mam nadzieję, że płyta All Right nie śmierdzi starą skarpetą. O, z tego co czytałem relacje, to Kraśnik tego, drodzy Państwo, nie odnotował.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek!
2: Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
3: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
4: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy przed

0: wydłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama.
3: SK Rock.
4: Gramy dla was.

Długo będziemy wracać do tego, co działo się w połowie czerwca na Stadionie Narodowym. To Foo Fighters i właściwie panowie od tego numeru niemalże wtedy zaczęli ten koncert. Najpierw zagrali All My Life, a później już właśnie The Pretender, Rope, Learn to Fly i mnóstwo innych wspaniałości. No w końcu łącznie panowie zagrali na Narodowym 29 kompozycji. No tak dużo kompozycji, no to formacja Koma na ostatniej rokowiźnie, no to nie zagrała. Ale za to pewnie zagra całkiem sporo numerów już 13 listopada, kiedy pojawi się w Łódzkiej Arenie w całości, by zagrać materiał z albumu Zaprzepaszczone Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. Natomiast dla nas w rozmowie z Eską Rock Piotr Rogucki ostatnio na rokowiźnie, zapytany przez Dawida o to, czy szykuje się nowa płyta Komy, Piotr Rogucki powiedział takie oto słowa. Mamy w planach coś nagrywać, może wśród tych piosenek, które gdzieś tam przyszykujemy, znajdzie się coś mocnego. No mamy nadzieję, że tych mocnych elementów, także ze łzami w tle, będzie nieco więcej.

0: No to Piotr przestaje wyć, a Michał zaczyna raportować.
1: SK Rock. Raport.
2: Michał Poklękowski, zapraszam. Pierwsze burze już przeszły na zachodzie kraju, tylko na Dolnym Śląsku strażacy mają już na swoim koncie 150 interwencji. Są podtopione ulice i powalone drzewa. Najwięcej deszczu w ciągu godziny spadło w okolicach Wrocławia i Złotoryi. Padać ma jeszcze do późnego wieczora, potem się uspokoi. Alerty MGW obowiązują w wielu regionach na zachodzie, na południu i centrum kraju. Rząd jutro zajmie się projektem uchwały w sprawie zmiany programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Celem zmian jest m.in. przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na technologie obronne w Funduszu Wsparcia Technologii Krytycznych.
1: To jest raport.

0: Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Celem zmian jest m.in. przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na technologie obronne w Funduszu Wsparcia Technologii Krytycznych.
1: To jest raport.

0: Rok. Sport.
1: Na warszawskiej Skrze powstało jedyne w Polsce stałe boisko do Palanta, dokładnie na rzutni lekkoatletycznej ośrodka Nowa Skra Aktywna Warszawa. To pierwsze w Polsce miejsce z profesjonalnie wyznaczonymi liniami przeznaczone na stałe do uprawiania tej tradycyjnej polskiej dyscypliny. Łukasz Szymborski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Palantowego oraz inicjator pomysłu, podkreśla, że urzędników nie było trudno przekonać do realizacji.
2: Pokazaliśmy, że my nie niszczymy tego boiska, że to nie są troszeczkę ślizgi jak w baseballu i udało się pokazać, że rzeczywiście mamy dużo chętnych, którzy co czwartek o 19 przychodzą na Nową Skrę i chcą spróbować gry w Palanta.
1: Palant to sport o wielowiekowej tradycji w Polsce, a jego popularyzatorzy przekonują, że powstanie boiska jest kolejnym krokiem rozwoju tej dyscypliny. O tym, gdzie można spróbować swoich sił w tej dyscyplinie, przeczytacie na stronie palantpowraca.pl.

Myślę, że takich dźwięków w tym roku nie zabraknie także w październiku na Wyspach Kanaryjskich, gdzie odbędzie się tegoroczny festiwal Starmus, którego współorganizatorem jest, drodzy Państwo, pan Brian May z formacji Queen. I to właśnie on między 17 a 26 października na terenie Wysp Kanaryjskich będzie występować u boku Sary Brightman, u boku Andrea Bocelliego. To on się pojawi u boku Ricka Wakemana, czyli brytyjskiego klawiszowca, który znany jest chociażby z formacji Yes. Myślę, że tych zaskoczeń także wokół astronomicznych, bo warto o tym powiedzieć, że ten festiwal jest nie tylko muzyczny, ale także właśnie mocno naukowy, mocno astronomiczny, mocno biologiczno-chemiczny, związany ze sztuką, naukami pokrewnymi, więc to jest takie łączenie bardzo przyjemnego muzycznie, także z tym użytecznym, naukowym. Polecamy bardzo serdecznie. Z drugiej strony tak sobie myślę, że sam Brian May ma poniekąd swój festiwal. A gdyby pan Andrew Watt miał swój festiwal i zaprosił wszystkie gwiazdy, które wraz z nim ostatnio nagrywały, to byłby to największy festiwal od lat.

0: Reklama.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabia okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
6: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
4: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisu.

I takie rzeczy muzycznie w Boskim Buenos. I nawet w Boskim Buenos, drodzy Państwo, YouTube działa. I dlatego można posłuchać sobie ostatniego wywiadu Chada Smitha, perkusisty formacji Red Hot Chili Peppers, który udzielił tego wywiadu dla kanału Detroit Tigers, w którym Chad Smith powiedział wprost: piszemy muzykę, mamy kilka pomysłów, ale kiedy zaczniemy pisać razem, a zaczniemy we wrześniu, będziemy pisać przez 6-8 miesięcy i to będzie muzyka, którą stworzymy na tę płytę, nową płytę, wspomina perkusista zespołu Red Hot Chili Peppers. I my, fani, chyba wszyscy liczymy, żeby ta płyta była blisko tej płyty z Kalifornii sprzed lat.

0: I wydawało się w tym 2000 roku, kiedy wydali tę kompozycję, no, że już międzynarodowa kariera przed nimi, a 10 lat później ten niemiecki zespół właściwie kończył swoją działalność, wydając płytę The Best Of. Natomiast sam lider tejże formacji później kontynuował jeszcze swoją karierę solową, także jako osobowość telewizyjna w niemieckiej telewizji, będąc jurorem m.in. w programie The Voice of Germany.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan mięso.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
7: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.

0: Jana Frycza, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, zmarł w wieku 72 lat.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Jutro ma stanąć przed węgierskim sądem kierowca polskiego autobusu, który rozbił się na północnym wschodzie Węgier. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. To pielgrzymi wracający z Medjugorje. Zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Tematem zajmuje się nasz reporter Aleksander Łuszkowski. Powiedz, co będą badać śledcze.
2: W ustaleniu prawdy pomoże cyfrowy tachograf i znajdujące się na nim dane, takie jak prędkość pojazdu w chwili zderzenia, czas jazdy, postoju oraz odpoczynku kierowcy. Marek Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy inspektora transportu drogowego, przypomina o tym, że zapięte pasy mogą uratować nam życie.
3: Jeżeli wsiadamy do autobusu, to ten kierowca, pilot, obsługa powinna zadbać o to, żeby wszystkie osoby miały zapięte pasy. Taki komunikat powinien paść, bądź też taka osoba powinna przejść się pomiędzy rzędami foteli i sprawdzić, czy pasażerowie mają zapięte pasy.
2: W sprawie wypadku toczą się obecnie dwa postępowania, zarówno po stronie polskiej, jak i węgierskiej.
0: W wypadku polskiego autobusu na autostradzie M3 zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie przetransportowano do szpitali. Jeszcze dziś wieczorem do Polski wróci pierwsza grupa poszkodowanych, których stan zdrowia pozwala na transport do kraju. Na przyjęcie rannych czekają m.in. szpitale na Podkarpaciu, ale też w Warszawie.
1: To jest raport.
0: Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego potwierdził, że 31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja. Powodem jest brak działań rządu w sprawie obywatelskiego projektu złożonego przez związkowców. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
4: W projekcie związkowcy domagają się przede wszystkim powiązania systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
5: Będziemy walczyć o inicjatywę obywatelską, będziemy walczyć o podwyżki.
4: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk podczas zjazdu z NP zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską przyspieszą. Szef rządu zapewnił wówczas, że nie będzie już zwłoki, ale zdaniem związkowców do przyspieszenia prac nie doszło.
5: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
4: Obywatelski projekt ZNP został złożony w Sejmie w 2021 roku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Świat kina i teatru żegna Jana Frycza. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów zmarł w wieku 72 lat. W swojej karierze Jan Frycz stworzył setki aktorskich kreacji, widząc znany m.in. z ról w Wielkim Szu, w Pręgach czy komedii romantycznej Nigdy w życiu. W kultowym serialu Ślepnąc od świateł brawurowo wcielił się w postać gangstera Dario. Jan Frycz zmarł w sobotę w swoim domu. Informacje o jego śmierci przekazał dziś Teatr Narodowy w Warszawie.
6: Pogoda.
0: Na południu i południowym wschodzie pojawiają się intensywniejsze opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem i silnymi porywami wiatru, ale to wszystko powinno się zakończyć jeszcze przed północą. W pozostałych regionach również chwilami deszczowo, choć będą też rozpogodzenia na termometrach od 19 stopni nad morzem do 30 na Podkarpaciu.
7: Ale do mnie nie tak.
6: Radar.
7: I 20% i 30, 40 będzie dobrze, Michale. W tej godzinie naszego spotkania w Radarze pożegnamy pewnego brytyjskiego klawiszowca. Sprawdzimy także zaskakujące deklaracje pana Phila Collinsa. Ale zanim to wszystko, skoro mamy poniedziałek, to myślę, że tak na dziko można by rozpocząć nasz poniedziałkowy radar. No, w końcu sezon jeszcze trwa. To Born to be Wild i tym Steppenwolf witamy się w tej nieco pierwszej jednak godzinie naszego poniedziałkowego spotkania w Radarze.

Ale polityka w Stanach Zjednoczonych jest równie wesoła jak w naszym kraju. Już nawet nie wracam do tych śmigłowców Apache, które pojawiły się nad domem Kid Rocka. Ale wyobraźcie sobie, że gubernator Kalifornii, pan Gavin Newsom, wydał oficjalny zakaz występowania tego muzyka w tym stanie. Jak napisał na platformie X, ze względu na jego okropną muzykę, Kalifornia bezterminowo zabrania Kid Rockowi występowania w Złotym Stanie. Nie ma za co, odpisał gubernator stanu Kalifornia. To oczywiście jest pokłosiem tych różnych kontaktów pana Kid Rocka z Donaldem Trumpem i tego, co dzieje się wokół tego jednego wielkiego politycznego amerykańskiego świata. To my teraz z tego świata amerykańskiego przenosimy się do tego irlandzkiego, tym bardziej, że lada chwila, we wrześniu, zespół U2 będzie świętował 50-lecie swojej działalności od momentu, gdy Larry Mullen Jr. umieścił na szkolnej tablicy ogłoszeń w dublińskiej szkole odręcznie napisane ogłoszenie o poszukiwaniu muzyków do założenia zespołu. To wrzesień tego roku, kiedy panowie będą świętować 50-lecie swojej działalności. Wiemy, że w tym roku będą świętować nie tylko to 50-lecie, ale także przede wszystkim wydanie nowej płyty. I to właśnie z niej pochodzą te dźwięki. To Street of Dreams i nowe U2 w SC Rock.

A propos tego party, to wydawałoby się, że party dla pana Phila Collinsa skończyło się już dawno, dawno. Pamiętam, jak rok temu usiadł za perkusją, no i miałem aż łzy w oczach, jak widziałem, jak próbuje na niej grać, jak gdzieś tam ciało by chciało, może umysł bardziej, ale jednak ciało nie do końca wtedy pozwalało. Ja pamiętam też ten wywiad, którego udzielił Phil Collins 2 lata temu dla The Sunday Times, kiedy mówił, że lekarze zastanawiali się, czy utrzymywać go sztucznie przy życiu, kiedy opowiadał o tym, jak jego nerki się poddawały, jak jego organy się poddawały, jak ludzie przychodzili się z nim żegnać. I dzisiaj ten sam muzyk, który ma no grubo po 70, mówi, że zapytany o nową muzykę, że nie zamierza mówić nie. Jak mówi, mam swoje małe studio, lubię tam sobie siedzieć i się bawić, żeby zobaczyć, co z tego wyniknie. Pewne rzeczy mógłbym ukończyć, inne są już ukończone. Nie jest to

więc zupełnie niemożliwe, wspomina Phil Collins na temat ewentualnej nowej muzyki. Ja, drodzy Państwo, nie chcę tutaj tak naprawdę być jakimkolwiek prognostykiem co do tego, czy coś takiego powstanie. Natomiast gdyby powstało, to znów byśmy się cofnęli do tych magicznych momentów.

0: Halo, halo, czy my się nadal słyszymy? Bo mi tutaj przygasły lekko światła. I żeby to nie było, to nie jest żaden heavy news, o którym śpiewa Richard Ashcroft, ale trochę zwątpiłem. Swoją drogą, chyba największym newsem, który dotyczy tego artysty z Wielkiej Brytanii, jest to, czy w przyszłym roku, według tego, co pisze chociażby magazyn The Sun, będzie reaktywować formację The Verve, by wrócić ze swoim Bittersweet Symphony w przyszłym roku, skoro ta płyta będzie świętować piękny jubileusz. No, musimy uzbroić się w cierpliwość, by poznać plany pana Richarda Ashcrofta.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. To było tak, że przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Gdzie no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne. Jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie cię przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie komik, stand-uper Roman Kostelecki.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

my z tej Skandynawii przenosimy się do Wielkiej Brytanii, skąd płyną smutne wieści o śmierci muzyka formacji EMF, klawiszowca, współzałożyciela. To jest Derry Bronson, który właśnie w wieku 55 lat zmarł, a to on między innymi stał za wielkim sukcesem tego zespołu w latach 90. Zresztą sami muzycy napisali: jesteśmy zdruzgotani. Jedynym pocieszeniem jest dla nas to, że jesteśmy dozgonnie wdzięczni, iż Derry mógł dołączyć do nas na scenie kilka razy, zaledwie parę miesięcy temu. Nic już nigdy nie będzie takie samo bez naszego kolegi z zespołu i przyjaciela. Jak napisali na koniec: leć wysoko, bracie Derry. Dzisiaj, drodzy Państwo, żegnamy w wieku 55 lat Derry'ego Bronsona, który stał także za tym wielkim przebojem zespołu EMF.

0: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy DeWalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pianek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Reklama.
12: SK Rock Radar.
13: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zahaczymy o pewną pozycję książkową, która może spodobać się fanom Marka Piekarczyka. Sprawdzimy także, co ma wspólnego nowa płyta Queens of the Stone Age z zabawą nożem. Ale zanim to wszystko, sprawdźmy, kto tam posprzedawał to wszystko. To Nirvana w wyjątkowym coverze sprzed lat. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

zanim David Bowie został Davidem Bowiem, drodzy Państwo, to wcześniej był młodym Davidem Jonesem. Natomiast z uwagi na to, że Davy Jones, tak nazywał się wokalista zespołu The Monkees, wtedy pan David Bowie stwierdził, że czas przyjąć pseudonim artystyczny. I wyobraźcie sobie, że to było właściwie na początku lat 60.

Warto o tym wspominać, dlatego że już niebawem 18 września na sklepowych półkach pojawi się wyjątkowy album David Bowie, The Shell Tell Me Recordings. I to było właśnie z tych czasów, kiedy pan David Bowie nie nazywał się do końca David Bowie i wtedy, kiedy zaczynał swoich sił próbować u boku właśnie producenta Shella Talmiego. Polecam bardzo serdecznie, bo to wyjątkowe czasy, żeby sobie przypomnieć to, co działo się w tych latach 60. na tamtych imprezach. A skoro już jesteśmy przy imprezach, to wiedzcie, że całkiem niezłą muzyczną imprezę szykuje dla nas Grzegorz Kupczyk, także ze swoimi nowymi dźwiękami zapowiadającymi płytę Aperitif.

To panowie, którzy świętują swoje 60-lecie, nie tylko grając fenomenalne koncerty w naszym kraju, ale w końcu także warto powiedzieć o kinowym filmie biograficznym zatytułowanym Wind of Change. Warto powiedzieć także o powieści graficznej, czyli chodzi o komiks 96-stronicowy science fiction, który nazywać się będzie Scorpions Hurricane i który nawiązuje i inspirowany jest kultowym teledyskiem do kompozycji Rock You Like a Hurricane. I to dzieło już pojawi się na sklepowych półkach w październiku tego roku. Do tego jeszcze biograficzna książka Taken by Force, 60 Years of Scorpions. Więc tak naprawdę na tym rynku tego świętowania Scorpionsów będzie jeszcze cała masa. A jak już mówimy o książkowych pozycjach, to wiedzcie, że już 12 października na sklepowych półkach pojawi się drugie wydanie bardzo wyjątkowej książki. Książki, która nazywa się Marek Piekarczyk, Zwierzenia Kontestatora, czyli przygody Albatrosa w krainie nielotów. Polecam bardzo serdecznie, bo to jest bardzo ciekawy wywiad rzeka i drugie wydanie, gdzie Marek opowiada o dzieciństwie, o młodości, o trudach życiowych, o sukcesach, o swojej filozofii i o tym tak naprawdę, co towarzyszyło mu przez te wszystkie lata. Ja oczywiście co do Marka Piekarczyka mam dosyć osobisty stosunek, dlatego że to jest jedyny człowiek, który nadal wysyła mi SMS-y noworoczne. Oprócz tego, że wysyła jakiekolwiek wiadomości noworoczne, to jeszcze robi to za sprawą SMS-ów. Wielkie pozdrowienia, panie Marku.

Bardzo szybko fani pokochali tę kompozycję, sprawiając, że bardzo szybko ten numer stał się numerem jeden na liście Billboardu. A sama pani Taylor Momsen mówiła w wywiadach, że ta piosenka zrodziła się z cichego spustoszenia,

0: próbą poradzenia sobie z głęboką osobistą stratą oraz żałobą. Mówiła, że zamiast pisać prostą autobiograficzną historię, postanowiła spersonifikować śmierć i napisać tekst z jej perspektywy. No mówi się, że ta ostatnia płyta The Pretty Reckless to naprawdę udany krążek.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Reklama.

I tak jak przed laty Grzegorz Ciechowski miał genialne pomysły, jeśli chodzi o promocję Republiki, czy w ogóle muzyki, tak dzisiaj pan Josh Homme trochę chyba przesadził a propos zapowiedzi nowej płyty. Zaprosił do krótkiego wideo swego przyjaciela zespołu i panowie postanowili grać w grę, która polega na szybkim wbijaniu noża między palce dłoni. W pewnym momencie ten zaproszony muzyk radzi sobie znacznie lepiej niż Homme w tę grę. W pewnym momencie wbija nóż we własną dłoń, a wcześniej gitarzysta pyta frontmana o datę premiery nowego albumu, na co Josh Homme mówi 30 września. Tak myślę. A więc, drodzy Państwo, dosyć zaskakująca wersja promująca najprawdopodobniej nową płytę Perfect, bo tak nazywać się będzie ten album, który najprawdopodobniej 30 września będzie miał swoją premierę. No i pytanie, dlaczego aż tak krwawo panowie wchodzą w stylistykę tej nowej płyty? I to właśnie z niej to Easy Street i nowy Queens of the Stone Age.

0: to były te dźwięki, które sprawiły, że Slash trochę odżył po tym wielkim oczekiwaniu na nowe dźwięki od Guns N' Roses. To był ten moment, kiedy pan Slash postawił jednak na solową karierę i dzisiaj wraz z Milesem Kennedym sobie już nie wyobraża tak naprawdę nietworzenia jakiejkolwiek muzyki. Tym bardziej, że Slash potwierdził, że skończyli już nową płytę, która ukaże się po zakończeniu jego obecnej trasy z Gunsami, czyli w lutym przyszłego roku. Jak mówi, potem od razu wyruszam w trasę z Milesem i Konspiratorami. Mamy mniej więcej rok wolnego czasu i planujemy objechać wtedy praktycznie cały świat właśnie z tą nową płytą. Zresztą Miles potwierdzał, że to jest wielki kamień milowy, jeśli chodzi o twórczość ich wspólną. Dlatego tym bardziej nie możemy się doczekać tego, co panowie pokażą. Tym bardziej, że całkiem niedawno pan Slash debiutował na bluesowym podwórku albumem Orgy of the Damned i to było dosyć zaskakujące, więc pytanie, jak dzisiaj będzie brzmiała ta współpraca między Milesem Kennedym, a właśnie panem Slashem.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja mam do ciebie inny temat. Robbie Williams żartuje, że wypatrzył w Poznaniu fana, z którym przespał się w latach 90. i powiedział, prawie go nie rozpoznałem, bo ma teraz brodę. I ja mam do ciebie pytanie, Kondziu, nie byłeś w latach 90. na koncercie przypadkiem Robbie Williamsa?
3: I później nagrał dla mnie piosenkę Rock DJ.
2: Dzień lumpeksu, co jest lepsze używane? Ja w ogóle bardzo lubię lumpeksy i jestem wielką fanką przede wszystkim lumpeksów na wyspach i oczywiście w Edynburgu głównie, to tam po lumpeksach.
3: Okej, okay. Bo jak powiedziałeś, że jesteś fanką lumpeksów na wyspach, to szybko sprawdziłem ci, gdzie na Wolinie i na Uznam są lumpeksy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
8: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na bo.

0: minuty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
1: Zainwestuj w tętniącą życiem zrewitalizowaną przestrzeń Warszawy. Dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Już 22 sierpnia od 11 do 17 przy Krochmalnej 61. Przyjdź i wybierz jeden lub więcej z ostatnich wykończonych apartamentów w tej lokalizacji. Naprawdę wyjątkowe oferty czekają tylko podczas dnia otwartego. Wynajmuj z zyskiem od ręki lub zachowaj apartament dla siebie. Szczegóły na browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Reklama.
4: Eskaro Radar.
5: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze wrócimy do pięknych chwil, na które fani Deep Purple czekali ponad 30 lat. Zrobimy także mały update informacji wokół nowego Fontaine's DC. Ale zanim to wszystko, czas na małą, kultową przerwę. To I Want to Break Free. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21.00.

Wielu po ostatniej trasie koncertowej Bruce'a Springsteena zastanawia się, czy ten porzuci jednak te swoje wątki polityczne, które wkradają się w jego muzykę, do tego stopnia, że Bruce'a Springsteena koncerty, przynajmniej te ostatnie, musiała ochraniać nawet nie tylko policja, ale także FBI, ponieważ grożono także muzykom The E Street Band. No Bruce Springsteen, mam wrażenie, że w ostatnich tygodniach sobie trochę odpuścił ten wątek polityczny i chyba zauważył, że to po prostu zaczyna być powoli niebezpieczne. Myślę, że dużo bardziej bezpieczne jest po prostu zahaczanie o te gatunki muzyczne, które dobrze się zna, a nie do końca politykowanie, a przynajmniej nie aż takie otwarte. Pan Bill Morrison właściwie od samego początku związany był z gitarą, czy to z formacją Cult, czy chociażby u samego Billego Idola. Teraz, zbliżając się ze swoją kolejną solową płytą, postanowił zaprosić do współpracy pana Dextera Hollanda, którego chyba fanom nie trzeba przedstawiać. A to ich wspólna kompozycja Never Gonna Change.

Nawet ten deszcz powstał spod jego zdolnych palców. To niesamowity Ray Manzarek, Westerok, a przed nami będzie nie mniej wyjątkowo. Tym bardziej, że ostatnio odbył się bardzo wyjątkowy koncert. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że nagle do zespołu Deep Purple na koniec dołącza do grania kultowego utworu Smoke on the Water pan Richie Blackmore, który nie towarzyszył formacji Deep Purple od 33 lat, nagle pojawia się na scenie. No i to były ogromne oczywiście emocje, zaplanowane, żeby nie było. Zresztą dzisiaj w wywiadzie pan Blackmore powiedział, że to było bardzo wzruszające, bo grał bardzo szybko i musiał od razu zacząć grać. Mówi, nie mogłem się rozgrzać, ale nie byłem tam, żeby grać poprawnie. Byłem tam, żeby spotkać się ze starymi przyjaciółmi, których nie widziałem od 40 lat, a wszyscy się starzejemy. Jak mówi na koniec, chyba zdaliśmy sobie sprawę, że to może być nasz ostatni raz. Zresztą dużo emocjonalnie robi się, nawet czytając dalej ten wyjątkowy wywiad, którego udzielił pan Richie Blackmore po tym, co wydarzyło się 12 sierpnia na tym koncercie zespołu Deep Purple. A co do tego koncertu, to myślę, że było bez wątpienia perfekcyjnie.

0: To zespół, który wraca do swoich muzycznych korzeni. Najpierw dostaliśmy ten single Evolution, później utwór tytułowy ich nowej płyty, by w końcu w ubiegłym tygodniu sięgnąć po Baby Cool, czyli kompozycję, która bez wątpienia przypomniała nam inspirację latami 90. Nirvaną, Sonic Youth, Pixies. I to wszystko jest w tej najnowszej kompozycji Nothing But Thieves, która zwiastuje także, tak jak Evolution, ich nową płytę Stray Dogs, która już 25 września pojawi się na sklepowych półkach.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce,

0: Sonic Youth Pixies. I to wszystko jest w tej najnowszej kompozycji Nothing But Thieves, która zwiastuje także, tak jak Evolution, ich nową płytę Stray Dogs, która już 25 września pojawi się na sklepowych półkach.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce.
3: Samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Tak.

prawda panowie podkreślali, że nie mają jeszcze daty premiery, nie mają jeszcze tytułu, ale jest on już w drodze. Jak mówił pan Markos z zespołu POD, mam nadzieję, że w sierpniu wydamy nową piosenkę, dostępną tylko dla publiczności. Jesteśmy tym podekscytowani, ponieważ jesteśmy bardzo przekonani do tej nowej muzyki, wspominał jeden z muzyków tego zespołu, gitarzysta pan Markos Kurlel. No i teraz tylko pytanie, jak będzie brzmiał ten następca Veritas zespołu POD z 2024 roku. Uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na te informacje. Czekamy także na to, co dziać się będzie wokół formacji Fontaines DC. Tym bardziej, że panowie ostatnio pojawili się na koncercie, zagrali nową kompozycję, a w ten weekend

Weekend zapowiedzieli także swój nowy krążek, który będzie zatytułowany, uwaga, Dopamine Chamber. I ukaże się on jeszcze w tym roku, z tego co wspominają panowie, więc my też uzbrajamy się w cierpliwość, czekając w kontekście Fontaines DC na ich nowe dźwięki. O takie dźwięki. To Back.

Przypominam, że w ubiegłym tygodniu pojawił się najnowszy podcast realizowany przez The New York Times, w którym pojawił się Travis Barker, czyli perkusista formacji Blink-182, który potwierdził, że najważniejszym zajęciem w tym roku jest praca nad kolejnym albumem Blink-182. I myślę, że to jest najważniejsze podsumowanie tych muzycznych dokonań w kontekście pana Travisa Barkera oraz pozostałych muzyków Blink-182. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00, no i z tego miejsca przyjemnego wtorku wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Prawie połowa Polek i Polaków regularnie odczuwa silny stres. Główne przyczyny to rosnące koszty życia, inflacja, przepracowanie oraz nadmiar bodźców cyfrowych. Badania pokazują, że Polska należy też do najbardziej obciążonych stresem społeczeństw. Czy tak być musi? Co możemy zmienić w naszym życiu, żeby stres nam go tak nie demolował? A przecież długotrwały stres nieprawdopodobnie obciąża nasz organizm, krok po kroku niszcząc po prostu nasze zdrowie. Tymczasem odstresowanie się jest w zasięgu ręki każdej i każdego z nas. I o tym dziś w Drogowskazach. W studiu ze mną i z wami jest Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania przy radiowym stole, mianowicie Jak się odstresować, wydawnictwa RM. Witam Ciebie, Joanno, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Cześć, cześć.
1: Praca, rodzina, zdrowie. Te obszary dostarczają nam chyba najwięcej powodów do stresu, tak wyczytałem, ale może, wiesz, jakby obecna rzeczywistość przynosi ich znacznie więcej. Co może nas dodatkowo dziś konkretnie stresować, a z czego nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę? Czy może to być na przykład przytłaczający nadmiar informacji, często właśnie negatywnych, które nas bombardują z każdej strony? Tego wszystkiego po prostu jest dla naszego mózgu za dużo, prawda?
2: Za każdym razem, jak wstaję rano i popełniam ten błąd, że sprawdzam wiadomości, czy to na Onecie, czy na WP, pierwsza strona: kogoś zamordowali, albo kogoś zgwałcili, albo ktoś miał wypadek. Jeżeli cała pierwsza strona jest skupiona tylko i wyłącznie na tym, na zmianę z reklamami oczywiście, więc jest morderstwo, płatki śniadaniowe, gwałt, kup nowy samochód, wypadek i tak dalej, to nasz mózg to rejestruje jako środowisko, w którym jesteśmy zagrożeni. Mózg nie przewiduje czegoś takiego, że jest zagrożenie, o którym wiemy, a które nie jest blisko nas. Nasza ewolucja tak nas zbudowała, że szukamy tych zagrożeń, żeby móc ich uniknąć. Więc jeśli widzimy wiadomości, że tutaj znowu kogoś zamordowali, to dla mózgu to nie jest informacja taka jak dla naszej świadomości, że okej, nie wiem, w Radomiu, a ja jestem w Gdańsku, więc nic mi nie grozi. Nasz mózg mówi, o, tutaj gdzieś na pewno mordują, jestem zagrożony. Mhm. Jeżeli widzimy cały czas takie wiadomości i nie widzimy dobrych, dobre się nie klikają, to za każdym razem czujemy się tylko gorzej, gorzej, gorzej i bardziej zagrożeni. Mhm. A niestety ludzie klikają takie wiadomości, bo takie wyszukujemy. Mózg jest tak zaprogramowany, żeby szukać problemów. W związku z tym wyszukują jeszcze więcej złych wiadomości i dzięki temu czują się jeszcze bardziej zestresowani. Mhm.
1: A jak się czuje osoba zestresowana? Jak to wpływa na funkcjonowanie jej ciała i umysłu?
2: Och, to bardzo jest indywidualne. Przede wszystkim są osoby, które mają wyższą wrażliwość.
1: Tak.
2: Czy to na hałas, czy to na stres, czy to na właśnie taką ilość negatywnych informacji, czy to na bodźce. U jednych to będą spięte mięśnie, u innych to będzie bardzo pogorszone samopoczucie. Niektórzy będą mieli bezsenność, która im tylko jeszcze pogorszy problem, bo jak się nie śpi wystarczająco, to organizmowi spada odporność na stres i czujemy się tylko gorzej. Niektórym się mogą posypać relacje, bo będą skupieni bardziej na tym, jak utrzymywać siebie ponad tą przysłowiową wodą, żeby nie zatonąć w tym stresie i przestaną pracować na przykład nad relacją. Może być tak, że w pracy ktoś będzie popełniał błędy, że nie będzie skupiony. Ja u siebie poznaję na przykład, że w okresach silnego stresu przestawiam się całkowicie z książki czytanej na audiobooka, bo skupienie po prostu szwankuje. W związku z tym każdy ma troszeczkę to inaczej, ale u większości po pewnym czasie takiego długotrwałego stresu, który nie ustaje, wchodzą też problemy zdrowotne. Bóle głowy, bóle mięśni, problemy z odpornością, problemy z układem trawiennym. Bo jednak kiedy nasze ciało jest przekonane, że jesteś

0: w zagrożeniu, bo te hormony, które tam się wtedy wydzielają, one się skupiają na walce, na ucieczce, czyli tak jakby dofinansowują mięśnie kosztem tych układów, które pracują w czasie spokoju, czyli na przykład układu pokarmowego.
1: Mhm. A w jaki sposób taki permanentny stres wpływa na nasze relacje z otoczeniem? Przed chwilą o tym powiedziałaś zresztą, ale chciałbym ten temat nieco rozszerzyć. W pracy, w domu, tak jak się wówczas zachowujemy wobec otoczenia?
0: No, niektórzy potrafią się zrobić naprawdę kąśliwi i wredni. I to nie jest ich wina. Oni po prostu zostali przeładowani tak bardzo tym stresem, że już zupełnie nie wiedzą, co z tym robić. I czasami rzeczy, które nie wywołałyby reakcji stresowej zwykle, ani złości, są taką ostatnią słomką, którą się temu wielbłądowi przysłowiowemu położyło na grzbiecie i która go złamała, i wybuchają. Zwłaszcza osoby, które są tak zwanymi ticket collectors, czyli osoby, które nie mówią od razu, że coś im nie pasuje, tylko nagromadzą ten stres, tę złość i wybuch otrzyma w gratisie od nich ta osoba, która po prostu dołoży tą ostatnią słomeczkę, ta ostatnia kropla, która przeleje czarę i ta osoba zazwyczaj jest bardzo wtedy zdziwiona, co się stało, bo przecież nic nie zrobiłem takiego poważnego. Ona dostaje za siebie i za, nie wiem, 40 poprzednich osób, które ten stres powodowały.
1: Strona 224 twojej nowej książki, jej tytuł to Jak się odstresować. Stres nie zawsze jest wrogiem, zatem kiedy jest naszym sprzymierzeńcem? Czy w ogóle można tak go nazwać?
0: No, stres jest ewolucyjnie naszym sprzymierzeńcem. Musimy uciekać przed, powiedzmy, wilkiem, tygrysem, niedźwiedziem jaskiniowym, znaczy nasi przodkowie musieli. W ich wypadku reakcja stresowa miała zadanie pobudzić mięśnie, dostarczyć im krwi, spowodować, że będziemy biegli szybciej, że będziemy szybciej reagowali, że nie będziemy się zastanawiali, czy tam coś szeleści w krzakach, to jest tygrys, czy nie, tylko od razu zaczniemy uciekać. I to był nasz przyjaciel. Stres może też motywować. Może być tak, że mamy egzamin i uczymy się do tego egzaminu, ponieważ obawiamy się, że go nie znamy. Wielu studentów całkiem skutecznie się motywuje stresem przed egzaminem i dzięki temu się uczy. Mhm. Stres zaczyna być problemem, kiedy jest albo tak długotrwały, że nie jesteśmy go w stanie uniknąć, albo kiedy nie potrafimy sobie z nim w ogóle radzić i jest tak silny, że utrudnia nam funkcjonowanie.
1: A od czego zaczynamy pracę związaną właśnie z takim odstresowaniem się, żeby dobrze, wiesz, rozłożyć siły, żeby też nie wypalić się na samym starcie tej zmiany, tej przemiany, tak? Jakie zmiany wprowadzamy w pierwszej kolejności?
0: Najpierw zaczynamy nie od zmian, tylko od obserwacji tak naprawdę,
1: źródło.
0: Żeby zobaczyć, co jest źródłem naszego stresu. Bo nam się może wydawać, że stresuje nas rodzina, bo się z nami kłócą. A jak zagłębimy się w temat, może się okazać, że my się kłócimy z rodziną, ponieważ mamy w pracy jakąś trudną sytuację, która jest długotrwała i która nas zjada. Musimy zobaczyć, czy nie mamy toksycznych osób dookoła siebie. Czy ktoś nam po prostu w ten sposób nie szkodzi, że nie bombarduje nas negatywnymi informacjami, albo nie jest dla nas non-stop niemiły, albo nie jesteśmy tym jednym członkiem rodziny, na którym wszystko leży i my myślimy, że ktoś się stresuje w pracy, a potem się okazuje, że po prostu jest człowiek przemęczony w domu, bo sam wszystko musi robić i nikt z nim nie rozmawia i nikt mu nie pomaga. Więc trzeba ustalić, co jest tym pierwszym, oryginalnym źródłem stresu i też przyjrzeć się swojemu ciału, jak ono reaguje na ten stres. Czy to, co się u nas dzieje, to jest niepokój, czy to jest bezsenność, czy to jest złość, czy to są bóle głowy, czy to są jakieś bóle właśnie spięte mięśnie, niemożność zrelaksowania się, niemożność rozluźnienia tych mięśni.
1: Bezsenność na przykład.
0: Mhm. Trzeba sprawdzić, jak ten stres wpływa na naszą relację z na przykład mediami społecznościowymi. Jeżeli człowiek jest zestresowany, to już pomijając ten drugi kierunek, że media społecznościowe powodują stres, ale zestresowany człowiek, jak dostanie do ręki telefon z rolkami na Facebooku albo Instagramem, będzie siedział i będzie tylko to scrollował, bo to jest dokładnie to, na czym on się może skupić. Krótkie, szybkie treści, które w dodatku jeszcze bardziej mu podbiją ten stres, ale on wtedy nie usiądzie i nie poczyta sobie, nie wiem, Prusta, bo nie da rady, bo to wymaga skupienia, a skupienie wymaga jasnego umysłu i relaksu, więc musiałby się najpierw trochę odstresować.
1: 114 strona twojej książki, Jak się odstresować. Co miałaś na myśli, pisząc podrozdział pod tytułem Zrób sobie przerwę od zbawiania świata?
0: Ludzie mają tendencję do uważania, że jak oni czegoś nie naprawią, a konkretnie jak oni wszystkiego nie naprawią, to świat będzie nienaprawiony. Często w pracy widzę na przykład mikromanagerów, którzy są pewni, że jeżeli oni wszystkiego nie zrobią i nie dopilnują, żeby wszyscy robili tak, jak oni chcą, żeby to robili, jak oni wszystkich nie skontrolują, nie każą wszystkim raportować co 5 minut, to to wszystko się zawali. I mamy tak samo w rodzinie. Jeżeli ja nie zrobię śniadania, nie posprzątam, nie uspokoję dzieci, nie znajdę mężowi kluczy, panowie mają z kolei, jeżeli ja nie przyniosę większej pensji do domu, jeżeli ja nie naprawię samochodu, jeżeli ja, nie wiem, nie zawiozę dzieciaków na wycieczkę, to też się zawali. I my nigdy nie uważamy, że możemy sobie na chwilę usiąść, bo się boimy, że się zawali. Bo do tej pory robiliśmy dużo, robiliśmy więcej czasami niż trzeba. Nasze otoczenie bardzo szybko widzi i uczy się, że okej, ta osoba robi więcej, w związku z tym oni sobie odpuszczają, my bierzemy jeszcze więcej. I w rezultacie kończymy w sytuacji, w której faktycznie w momencie, w którym my przestaniemy, to przynajmniej na jakiś czas coś się zawali.

0: tej pory robiliśmy dużo, robiliśmy więcej czasami niż trzeba. Nasze otoczenie bardzo szybko widzi i uczy się, że okej, ta osoba robi więcej, w związku z tym oni sobie odpuszczają, my bierzemy jeszcze więcej. I w rezultacie kończymy w sytuacji, w której faktycznie w momencie, w którym my przestaniemy, to przynajmniej na jakiś czas coś się zawali. I rozumiały, jak ważna jest przyszłość na studiach, żeby partner albo partnerka znaleźli lepszą pracę, żebyśmy nie mieli więcej pieniędzy właśnie na zainteresowania dzieci. I tak popychamy wszystko tak po trochu i męczymy się, męczymy, a świat, tak prawdę mówiąc, się nie zawala tak łatwo, a nawet jak się czasem trochę zawali, to się nie zawala na amen.
1: Muszę to, muszę tamto. A może przyczyną naszego nadmiernego zestresowania jest właśnie taka, wiesz, samodyscyplina, taka ponad siły, to mam na myśli. Sami zbyt wiele od siebie wymagamy, nie dowozimy, no i potem się tym stresujemy, że nie dowieźliśmy, tak? Także piszesz o tym w swojej książce. Czyli muszę, a stres. Jak to połączyć?
0: Im bardziej mamy poczucie, że musimy, tym bardziej mamy poczucie, że nie mamy wyjścia. Sytuacje, w których nie mamy wyjścia, to są sytuacje zagrożenia jednak.
1: Podbramkowe takie,
0: tak,
1: trudne.
0: Włącza się nam wtedy jedyna reakcja, jak organizm zna na sytuację bez wyjścia, czyli pełna mobilizacja. Czyli pełna reakcja stresowa, która w takiej sytuacji będzie długotrwała. Bo jeżeli uważamy, że ciągle coś musimy i ciągle po prostu ten cały świat leży na naszych barkach,

0: rozwijali, temu zagadnieniu także poświęcasz sporo uwagi w swojej nowej książce. Co to znaczy w ogóle porządnie się wyspać? Jak to osiągnąć?
1: To jest cały wielki
0: mówisz to do faceta, który wstaje bardzo często o godzinie 4:30 w nocy, bo dla mnie to nie jest jeszcze poranek.
1: Czy masz koty?
0: Nie mam kotów. Mam pracę, która tego wymaga.
1: No tak, praca wyjaśnia. Praca i koty usprawiedliwiają takie. Przez jakiś czas sama tak wstawałam do pracy w szkole. Mhm. Jeśli chodzi o porządne wyspanie się, trzeba upewnić się, że tego snu jest odpowiednia ilość. To jest troszeczkę indywidualne, nie tak, że każdy musi mieć równe bite 8 godzin, ale jak są ludzie, którzy twierdzą, że ja tutaj jestem zwycięzcą, wstaję codziennie o 5, a kładę się o 2, a przez ten cały czas słucham podcastów i samodoskonale, to nie, on się nie samodoskonali, on po prostu zajeżdża swój organizm. Sen jest po to, żeby mózg mógł sobie z jednej strony odpocząć i usegregować wiedzę, ale też w czasie snu, na przykład w czasie fazy REM, mózg sobie tworzy całe sieci skojarzeń. Jeżeli się uczymy do egzaminu na przykład do późnej nocy i nie pójdziemy spać, to nie będziemy mieli tak efektownej nauki, jakbyśmy się wyspali, bo mózg potrzebuje snu, żeby te rzeczy w pamięci krótkotrwałej poprzenosić na właściwe miejsce. Więc trzeba odpowiednią ilość snu. Warto mieć odpowiednio zaciemnione pomieszczenie, bo światło w sypialni spłyca sen i powoduje wybudzenia. Warto eksmitować koty, to ja mogę powiedzieć od siebie, że ktoś ma zwierzaki, one są bardzo miłe i fajne, ale jeżeli się nie ma głębokiego snu, to warto zamknąć drzwi, bo one będą chodzić, wybudzać. 4 rano, wiadomo, najlepsza pora na bieganie dookoła i koncerty. Warto też sobie się upewnić, że nie ma jakichś migających ekranów, więc jak zegar, to zwykły, jakiś analogowy, a nie jeden z tych świecących, żeby tam nic nie pikało. Najlepiej przed snem przez godzinę już nie gapić w ekran, a już na pewno nie w rolki na mediach społecznościowych, bo raz, że to jest jednak światło, które mózg rejestruje jako bodziec do budzenia się, a dwa, że one zwykle mają tak zrobiony content, żeby przyciągać uwagę, a uwagę przyciąga się podując wyrzut adrenaliny. Więc po iluś rolkach człowiek jest nie tylko rozbudzony od światła, ale jeszcze spięty albo zirytowany, bo zazwyczaj bombardują nas takim kontentem, który przyciąga właśnie tę uwagę negatywnymi rzeczami. No i też warto się upewnić, że mamy wygodne łóżko, wygodny materac. Teraz zmieniłam łóżko z wąskiej 90 na 120, żeby kotki się zmieściły. I to jest mega duża różnica. To jak śpimy, jaką możemy przyjąć pozycję, jak możemy się wygodnie ułożyć, żeby ten materac był dobry dla kręgosłupa, żeby to nie była jakaś kanapa stara czy tapczan z tych, co człowiek kładzie się rano, jest jak królewna na ziarnku grochu, obolały cały. Więc to jest cała duża nauka, jak należy spać.
0: Czyli higiena snu.
1: Tak.
0: Po prostu. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie grupy NN, Polki i Polacy są jednymi z najbardziej zestresowanych społeczeństw na świecie. Według znawców tej tematyki wynika to przede wszystkim z braku poczucia, ciekawe, z braku poczucia kontroli nad rzeczywistością, z życia w ciągłym biegu i też przepracowania. Jak sobie skutecznie pomóc? Okazuje się, że można znacznie zmniejszyć poziom stresu w naszym życiu, co zauważalnie wpłynie na nasze samopoczucie psychiczne i fizyczne. To ważne, bo stres w nadmiarze bywa śmiertelny. Tak, śmiertelny. Więc sprawa jest naprawdę poważna. O tym dziś w tej edycji Drogowskazów na moje pytania odpowiada Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w Drogowskazach, czyli Jak się odstresować. Michał Poklękowski do rozmowy z Asią wracam już za chwilę. Zapraszamy.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się ponownie. W Polsce długotrwały stres jest absolutnie powszechnym problemem. Ponad połowa Polek i Polaków odczuwa silne napięcie codziennie lub co najmniej raz w tygodniu, a badania wskazują na to, że nasz kraj jest jednym z liderów w Unii Europejskiej pod względem stresu związanego z pracą. Problemy finansowe, niepewność jutra oraz troska o zdrowie własne i bliskich. No, lista przyczyn naszego powszechnego stresu jest bardzo, bardzo długa. Czy jako społeczeństwo zdajemy sobie sprawę z powagi tej sytuacji, z jej konsekwencji. Czy potrafimy z naszym stresem skutecznie zmagać się, pozbyć się go, albo chociaż zredukować do takiego bezpiecznego, satysfakcjonującego poziomu. Poziomu, który nie będzie na raty niszczył naszego zdrowia. O tym dziś w Drogowskazach w roli ekspertki Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka książki Jak się odstresować, to i tytuł, i ta książka doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu. Witam Ciebie, Asiu, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Często bywa też tak, że stresujemy się tym, że jesteśmy zestresowani. Tworzymy takie błędne koło, prawda? Także piszesz o tym w swojej nowej książce. Nie potrafimy się zmusić do zrelaksowania się. Dlaczego to jest takie trudne dla tak wielu z nas?
2: Przede wszystkim nie zawsze jest możliwe, żeby się zrelaksować. Ja w pewnym momencie odkryłam, że jest taki paradoks. Powiedzmy, coś się dzieje u mnie w pracy, co jest mega stresujące. I to coś nie pozwala mi zasnąć. Powiedzmy, nie wiem, muszę zwolnić pracownika za każdym razem, kiedy to muszę robić, a w firmach czasami takie rzeczy się dzieją. Ja mam bezsenną noc. Przez pewien czas zakładałam, że ja się muszę zrelaksować, albo teraz muszę usiąść, pomedytować, poćwiczyć, rozciągnąć się, napić się herbaty, zrobić co mogę i ja się mam uspokoić, albo nie wiem, co się stanie. Ale teraz dochodzę do wniosku, okej. Zwalniam pracownika, to jest bardzo stresująca sytuacja. To jest dla niego przede wszystkim, ale dla mnie, jako dla jego przełożonego, który spędził z nim ileś lat, to jest też mega stresujące. Dlaczego ja oczekuję od siebie, że ja mam się teraz zmusić do tego relaksu? W pewnym momencie zaczęłam akceptować, że pewne sytuacje w życiu będą wywoływały reakcje, będą wywoływały emocje i to nie znaczy, że ja jestem jakimś, nie wiem, lamusem, który się nie umie zmusić i zdyscyplinować do relaksu, ale dla mnie, jako dla jego przełożonego, który spędził z nim ileś lat, to jest też mega stresujące. Dlaczego ja oczekuję od siebie, że ja mam się teraz zmusić do tego relaksu? W pewnym momencie zaczęłam akceptować, że pewne sytuacje w życiu będą wywoływały reakcje, będą wywoływały emocje i to nie znaczy, że ja jestem jakimś, nie wiem, lamusem, który się nie umie zmusić i zdyscyplinować do relaksu,

0: czuję, z tym lepiej. To, że się stresuję, no to dalej muszę funkcjonować, dalej muszę pracować, dalej muszę rozmawiać z ludźmi, koty dalej chcą śniadanie, więc świat się nie zmienia, ale ja już nie mam tej takiej presji, że nie tylko się stresuję, ale że jeszcze się źle czuję, że się stresuję. Możemy ograniczać skutki stresu, możemy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia, możemy sobie zmieniać podejście do życia, dokonywać różnych ocen i ponownych ocen tego, co jest dla nas ważne, ale w pewnych sytuacjach po prostu musimy zaakceptować, że no nie odstresujemy się. Mhm. Są sytuacje kryzysowe, które będą musiały po prostu być przetrwane i
1: przepracowane. Praktyka uważności, a odstresowanie się, jak to wygląda w praktyce? Chociaż kilka słów poproszę.
0: Powiem tak, każdy, kto poszedł zestresowany czymś zewnętrznym do dentysty i usiadł na fotelu albo u tatuażysty, to też świetnie działa, szybko odkrywa, że w czasie wizyty u dentysty albo w czasie wykonywania tatuażu temat, z którym on się stresował wcześniej, znika. Ponieważ my mamy na czym się skupić. Jesteśmy tu i teraz, rzadko kiedy jesteśmy tak bardzo tu i teraz, jak u dentysty. Więc jeżeli jesteśmy w stanie skupić się na tym, co jest w tej chwili, co nas otacza w danym momencie, nie myśleć o tym, co będzie jutro, co było 5 tygodni temu, nie przemyśliwać, co głupiego powiedzieliśmy, nie wiem, cioci i Halinie na imieninach w zeszłym roku i teraz to pamiętamy, nie zastanawiać się, co będzie, jeżeli stracę pracę, bo na przykład ludzie mają taką tendencję, że stracę pracę, to nie będę mógł znaleźć nowej, skończą mi się pieniądze, wyrzucą mnie z domu, nie będę mógł płacić czynszu, skończę pod mostem, rodzina mnie wyklnie, generalnie umrę jako bezdomny. I nasz mózg potrafi nas przeprowadzić od pomyślenia o utracie pracy do tego końca pod mostem smutnego przy akompaniamencie gry na skrzypcach w tle w 15 minut.

0: co widzimy dookoła siebie, co słyszymy, jakie zapachy mamy w otoczeniu, jakie mamy odczucia z naszego ciała. Czasami nawet smak na języku czegoś, nie wiem, piliśmy wcześniej kawę, albo zjedliśmy cukierka, albo piliśmy herbatę. Chodzi o to, żeby po prostu ciało skupiło się na tym, co jest w tej chwili i mózg będzie musiał trochę wtedy zwolnić i nie będzie mógł biec w tych swoich katastroficznych kierunkach, a mózg to uwielbia, no bo po to to jest. Umówmy się, mózg mamy po to, żeby znajdywał problemy i dawał nam rozwiązania. A jak nie ma żadnego problemu, to on musi ocenić, jaki problem może się pojawić.
1: No, potencjalny problem, tak.
0: Więc on będzie je znajdywał niezależnie od tego, o czym my chcemy, czy nie. Musimy po prostu umieć go jakoś wyrwać z takiej pętli katastroficznej, po prostu skupiając się na tym, co się w tej chwili dzieje z nami.
1: W odstresowaniu się pomaga też znalezienie jakiejś pasji, tak, też o tym piszesz, Asiu, w swojej książce. Jakie w tym wypadku

0: mózgowi jakąś pożywkę w postaci tego hobby, wtedy on się nie skupia na różnych rzeczach, na których mógłby się skupiać, a nie na których nie chcemy, żeby się skupiał. Ale też daje nam troszeczkę takie poczucie bycia kimś, mienia sensu. Zwłaszcza osoby, które są bardzo zorientowane na pracę, są pracoholikami i perfekcjonistami często, one mają potworny problem z tym, że jeżeli tracą pracę, to przestają być sobą. Jakbyś stwierdził, że rzucam radio...
1: Życie się wali, tak naprawdę.
0: Tak, to zawsze możesz powiedzieć, rzuciłem radio, a teraz jestem konchistą. Ja mogę powiedzieć, że jestem pisarzem, jeśli z jakiegoś powodu będę musiała opuścić korporację. Mhm. Więc to nam daje poczucie, że jesteśmy kimś poza tym, czym jesteśmy w pracy albo w życiu codziennym.
1: Strona 81 twojej książki. Wygadaj się. Wygadanie się, a walka z nadmiernym stresem. Czyli co? Asiu, trajkotanie z przyjaciółmi działa terapeutycznie w tym wypadku? Czy
0: często
1: to spłycam
0: trochę? Trajkotanie z przyjaciółmi może działać terapeutycznie. Mam sporo sytuacji w życiu, gdzie w wyniku stresu w pracy mam taką sytuację, że nagle nie jestem w stanie nikomu powiedzieć o tym, co mnie stresuje. Powiedzmy, nadchodzi czas, kiedy będę musiała kogoś zwolnić. Nie mogę tego powiedzieć pracownikom z wiadomych powodów. HR moich płaczów nie wysłucha, bo nie od tego trzymamy HR-y. Moi rodzice nie zrozumieją, o co mi chodzi, bo są w zupełnie innym momencie swojego życia. Ale jeśli pójdę do mojej koleżanki, która jest w innej firmie i która miała podobne sytuacje, i powiem jej, kurczę, znowu muszę. I ona powie, tak, rozumiem, też tak miałam, opowiedz mi o tym. I ja w tym momencie czuję, że wyplułam jakiś taki korek z gardła, że ktoś mnie usłyszał. Oczywiście to ma swoje granice, bo są osoby, które będą siedziały i będą narzekały non-stop i będą takimi ofiarami. Ja miałam dwie babcie, które się uwielbiały angażować w takie aktywności. Tak wyglądało, że się dały naprzeciwko siebie. Jedna mówiła, a ja to mam wyrostek robaczkowy, a druga mówiła, a ja to mam kamienie żółciowe. I tak się przez, nie wiem, pół godziny licytowały. I im to nie pomagało w żaden sposób. One po prostu czuły się gorzej. Więc wystarczy wypluć coś z siebie, ale nie należy pielęgnować tego czegoś. Jest sporo osób, które po prostu za każdym razem będzie mówiło to samo i opowiadało jeszcze raz o tym i jeszcze raz i one będą przeżywały to na nowo. Mam znajomą, która ma problem, który jak mniej więcej raz na 3 miesiące z nią rozmawiam i ona co 3 miesiące opowiada o tym samym problemie. I mam wrażenie, że to jej nie pomaga, tylko jej to pogarsza, bo sobie odkurza ten problem, ładnie stawia na półeczce, może o nim znowu pogadać, pokazać komuś. Więc to wszystko zależy od tego, jak podchodzimy i czego oczekujemy od takiego wygadania się.
1: Jasne.
0: Ale wsparcie przyjaciół i znajomych pomaga.
1: W ramach odstresowania proponujesz też swoim czytelnikom prowadzenie dziennika. Co moglibyśmy w takim dzienniczku zapisywać? I po co tak naprawdę?
0: Przede wszystkim są dowody, badania, że prowadzenie dziennika pozwala nam lepiej opanować emocje, poznać emocje, wyrazić emocje i zmniejszyć poziom stresu. Pomaga też na problemy ze snem, które są wywołane niepokojem, który wynika z tego stresu. Za każdym razem, kiedy zapisujemy, co się stało, co odczuwaliśmy, my zmuszamy samych siebie do tego, żeby to nazwać, żeby to opisać, żeby to uporządkować sobie jakoś. I w tym momencie też zajmujemy się czymś konstruktywnym, czymś kreatywnym, zamiast siedzieć i po prostu przemyśliwać, jak nam jest źle z tym problemem. Dzienniki są o tyle pomocne, że nawet jak nie mamy komu się wygadać, to możemy się wygadać temu papierowi. Papier, mówią, wszystko przyjmie, czasami to jest wada papieru, ale w tym wypadku to naprawdę pomaga.
1: Skutki nadmiernego stresu łagodzą też zwierzęta domowe. Wiem, że zresztą przyznałaś się też tutaj w pierwszej części drogowskazów, że ty postawiłaś na koty konkretnie, tak? W jaki sposób one ciebie odstresowują? Pod warunkiem oczywiście, że w nocy nie skaczą tobie po głowie, nie grają na perkusji, co jak wiadomo, koty domowe
0: grać
1: potrafią.
0: Grają, ale skaczą po głowie, dają koncerty, tak. Więc o 4 rano koty nie są odstresowujące, ale również z badań wynika, że zabawa ze zwierzęciem, głaskanie, przytulanie, jego obecność powoduje, że ten poziom hormonów stresu w organizmie u człowieka się obniża. Zwierzę też powoduje, że mamy jakieś takie poczucie sensu i odpowiedzialności, że zajmujemy się czymś, co wyraża swoją wdzięczność, co nas bezwarunkowo akceptuje. Możemy widzieć, jak to zwierzę dzięki nam ma lepsze życie, jakie są nasze efekty, naszych działań pozytywne. jak ona nas lubi, jak te koty mruczą, jak one są przytulaśne, jak nie można iść nigdzie bez kota, bo kot musi człowieka zawsze pilnować. Mhm. Nawet jak się człowiekowi chce

0: być, bo po prostu życie go w danym momencie przerosło. No to kot przyjdzie, usiądzie, kot ma gdzieś. Głaska i człowiek, no i głaszcze się tego kota, czuje się pod palcami to futro, tą ciepłość kocią i jakoś to pomaga.
1: No pewnie też nie każde zwierzę, bo pewnie modliszka nie działa tak terapeutycznie, albo pająk ptasznik. Tak, chociaż myślę, też zależy na kogo, prawda?
0: Ptaszniki są niektóre włochate, ale chyba mają te włoski parzące, tak, więc dokładnie. Raczej by mi nie głaskało.
1: Oddech, Jasiu, to w jaki sposób oddech?

0: czynnością, prawda? Że nie potrafimy oddychać. Jest coś na rzeczy.
1: Czy oddychamy na poziomie podstawowym?
0: Dokładnie, fizjologicznym, żeby się nie udusić, tak.
1: Natomiast to, co jest naszym problemem z oddychaniem, to jest, że najczęściej oddychamy tylko górą płuc. Nasz organizm, żeby się prawidłowo dotlenić, potrzebuje tego powietrza jak najwięcej, więc jedną z technik takich uspokajających jest napełnianie pełnych płuc włącznie z brzuchem. Brzuch musi zrobić wypukły, musimy wziąć porządny wdech, przytrzymać go, wypuścić go powoli i wtedy organizm widzi, ok, oddychamy powoli, znaczy nic nas nie goni. I trochę się będzie relaksował, nawet dzięki samemu takiemu mechanizmowi czysto technicznemu. Natomiast my bardzo często oddychamy płytko, oddychamy szybko. Kobiety często zapną, nie wiem, pasek, niektóre nawet gorset, żeby się dopiąć bardziej, żeby mieć tą talię, więc to nie dopuszcza oddychania z brzucha, z przepony, to dopuszcza tylko oddychanie szczytami płuc. Im szybciej oddychamy w stresie, tym mamy tego tlenu mniej. Organizm z jednej strony uspokaja się poprzez nabranie tego tlenu, ale z drugiej strony też jest to dla niego wskaźnik. Jeżeli oddychamy szybko, to znaczy coś się dzieje nie tak. Więc jeżeli zdołamy uspokoić oddech, brać regularny oddech, wykonywać te ćwiczenia oddechowe z odpowiednią regularnością, to nasz organizm nam za to podziękuje, bo przejdzie z tego stanu, gdzie non-stop ma hormony stresu, w stan, w którym będzie bardziej zrelaksowany i nie będzie traktować wszystkiego jako zagrożenie.
0: W walce ze stresem pomoże też leżenie plackiem, o czym też piszesz na dokładnie 102 stronie swojej nowej książki, ale ta praktyka nie jest jednak dla wszystkich, prawda? No ja się średnio bym chyba odnalazł w takiej praktyce, chociaż na przykład nie mam ADHD.
1: Teraz leżenie plackiem nie dla mnie. Teraz pytanie, czy byś się nie odnalazł, bo nie próbowałeś, albo się nauczyłeś, że trzeba biegać?
0: Zdemaskowałeś mnie, chyba nie próbowałem.
1: Bo to nie jest to coś, co się wykonuje z miejsca, jest jak z czytaniem książek. Nie od razu człowiek to lubi, najpierw musi się przemęczyć, a potem odkryć, że leżenie plackiem ma swoje dobre strony. Mhm. A my nie lubimy leżeć plackiem, bo lubimy ciągle być zajęci. Jak jesteśmy ciągle zajęci, znaczy jesteśmy coś warci, zasługujemy na coś, udowodniliśmy, że jesteśmy pracowici, że jesteśmy dobrymi pracownikami, dobrymi gospodyniami, dobrymi żonami, mężami, dobrymi dziećmi. Mam koleżanki, które jak ich dzieci usiądą na 5 minut, to jest od razu, a pracę domową zrobiłeś? Zrobiłam. A z geografii też? Też. A posprzątałeś pokój? Tak. To jeszcze byś okno umył. Nie ma, że człowiek usiądzie. Po prostu nauczymy się, że biegać trzeba i jeżeli się kładziemy, to w tym momencie tam nasz organizm mówi, nie, tu jest coś nie tak, ja tak nigdy nie robię, to jest coś na pewno nie tak, muszę biegać, muszę coś zrobić. No i potem kończymy jako osoby, które mają idealny porządek w domu, bo każde ziarenko kurzu zostało wyeksmitowane,

Nie ma, że człowiek usiądzie. Po prostu nauczymy się, że biegać trzeba i jeżeli się kładziemy, to w tym momencie tam nasz organizm mówi, nie, tu jest coś nie tak, ja tak nigdy nie robię, to jest coś na pewno nie tak, muszę biegać, muszę coś zrobić. No i potem kończymy jako osoby, które mają idealny porządek w domu, bo każde ziarenko kurzu zostało wyeksmitowane,

0: posprzątać. Trafimy przy okazji na przeszkody, na dodatkowe stresy. A tymczasem warto się położyć, popatrzeć na chmury. Najlepiej się leży plackiem w przyrodzie. Może być na plaży, może być w lesie. Może być gdzieś nad wodą, nad jakimś jeziorkiem albo strumykiem. Płynąca woda świetnie działa podobno. Tylko trzeba sobie pozwolić na to, żeby przez co najmniej 5 minut poleżeć plackiem, a niektórzy nie wytrzymują i nawet 30 sekund.
1: Polacy należą do najbardziej zestresowanych i przemęczonych narodów w Europie. Z badań wynika, że blisko 59% pracowników w Polsce czuje fizyczne i psychiczne zmęczenie, a ponad połowa społeczeństwa doświadcza silnego stresu co najmniej raz w tygodniu, co wiąże się z nadmiarem m.in. obowiązków, presją oraz cyfrowym też przebodźcowaniem, to znak czasów. Czy we własnym zakresie możemy zrobić cokolwiek, żeby ten poziom stresu w naszym życiu zmniejszyć, dzięki czemu poczujemy się po prostu lepiej? Okazuje się, że tak, możemy. W studiu ze mną dziś ekspert, która podpowiada, jak to zrobić. Z moimi pytaniami mierzy się Joanna Zaremba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka nowej na rynku wydawniczym książki Jak się odstresować wydawnictwa RM. I ta książka wywołała nasze dzisiejsze spotkanie w studiu. Do rozmowy z Asią wracam jeszcze po raz ostatni, po raz trzeci, już niebawem. Zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I zgodnie z naszą starą zasadą, jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nie możesz spać albo budzisz się w środku nocy i rozmyślasz o wszystkich swoich problemach. Wstajesz rano już zmęczony i pełen obaw. Zmagasz się z napięciowym bólem głowy. Tracisz apetyt albo przeciwnie, coraz częściej sięgasz po słodycze i przekąski. A twój żołądek protestuje przeciwko tempu, jakie sobie narzucasz, a może ostatnio łatwo się irytujesz. Masz wrażenie, że otaczający cię ludzie stale wystawiają twoją cierpliwość na próbę? Jeśli te objawy brzmią aż nazbyt znajomo, to prawdopodobnie żyjesz w przewlekłym stresie. To fragment opisu książki, która wywołała

0: wywołała temat tej edycji Drogowskazów. Już wiecie, o czym dzisiaj rozmawiamy. Na moje pytanie odpowiada Joanna Zaremba, autorka książek, w tym tej, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu pod tytułem Jak się odstresować. Witam ciebie, Jasiu, po raz trzeci i ostatni.
1: Cześć, cześć.
0: Czy można zmniejszyć poziom stresu w naszym życiu, pomagając też innym? O co chodzi? Też piszesz o tym w swojej książce. Ciekawy wątek.
1: Pomaganie innym ma kilka aspektów. Jeden to jest faktycznie, jesteśmy altruistami, więc czujemy się lepiej z po prostu zrobieniem dobrych uczynków. To powoduje, że czujemy się lepszymi ludźmi. Daje naszemu życiu sens, którego nam bardzo często brakuje. Wiele osób wbrew pozorom stresuje się tym, że nie mogą przyszpilić w życiu tej jednej rzeczy, która jest dla nich naprawdę ważna. Więc pomaganie innym powoduje, że mamy cel, mamy jakąś wyższą wartość, a nie tylko, nie wiem, przychody w pracy, szybkie odpowiadanie na maile i ładnie posprzątaną podłogę. Dodatkowo to też daje poczucie sprawczości. Organizm potrzebuje takiego bezpieczeństwa, które wynika z tego, że nasze działania przekładają się na konkretne wyniki, konkretne akcje i reakcje ze strony otoczenia. Jeżeli widzimy, że cokolwiek robimy, nie przynosi żadnych efektów, to popadamy w bezradność, czujemy się zagrożeni. Jeżeli widzimy, że zmieniliśmy czyjeś życie, że zrobiliśmy coś skutecznego, co zadziałało, co komuś pomogło, to czujemy się bardziej sprawczy, a to nam powoduje, że czujemy się silniejsi, bezpieczniejsi. To jest kontrola nad naszym otoczeniem, które paradoksalnie rzadko kiedy mamy. Nie mamy kontroli nad tym, jak się w szkole ułożą sprawy, bo może nas nie lubić nauczyciele, może mieć złych kolegów. Nie mamy kontroli w pracy, jakiego będzie mieli szefa. Nie mamy kontroli nad tym, z kim pracujemy, kto tam będzie w tym naszym zespole. Nie mamy kontroli, kogo spotkamy na ulicy, czy kierowca nas przepuści, czy nam zajedzie drogę, czy wyjdziemy na pasy i śmignie nam ktoś przed oczami nagle, bo się nie zatrzymał. Nad taką masą rzeczy nie mamy kontroli, że dla nas cokolwiek, co za jednym zamachem odhacza poczucie kontroli, sprawczości, bycia dobrym człowiekiem i wyższego celu, to jest jak manna z nieba.
0: Właśnie bardzo często przyczyną naszego zestresowania, naszego stresu, są zjawiska, są sytuacje, na które absolutnie nie mamy żadnego wpływu, a mimo to się nimi stresujemy, prawda? Jakie to mogą być rzeczy i w jaki sposób możemy też przestać się nimi zadręczać? No trochę o tym powiedziałaś przed chwilą.
1: No przykładowo, moja sąsiadka jest bardzo wrażliwa na dźwięki, ale w przeciwieństwie do mnie, bo ja się też nie lubię hałasu, tylko ja nie lubię, jak sąsiedzi słuchają głośnej muzyki. Ona nie lubi stukania. Jana ma kaloryfer. Kaloryfery w Polsce mają to do siebie, że zimą często wydają z siebie te takie
0: bulgoczące dźwięki.
1: To pół biedy, tak. To są takie stuknięcia. Jeżeli zawór jest jakiś nieprawidłowy albo coś mu dolega, to kaloryfer w losowych momentach puka. Ona nie jest w stanie spać w pokoju, w którym ten kaloryfer puka, ponieważ ją to tak przeraźliwie stresuje. Więc to jest coś, na co nie mamy wpływu. Odpowietrzaliśmy cały pion kilka razy, a kaloryfery i tak stukają. Więc teraz jesteśmy nagle w takiej sytuacji, że cokolwiek my nie zrobimy, kaloryfer będzie stukał. Możemy się albo z tym pogodzić, albo chodzić wiecznie wściekli, zestresowani.
0: I czekać na stukanie,
1: tak,
0: kiedy
1: czekać
0: nastąpi.
1: Na stukanie.
0: I się tym denerwować.
1: I spać w kuchni, ponieważ kaloryfer wygnał nas z naszej własnej sypialni. Więc czasami trzeba zaakceptować to, czego faktycznie nie możemy w żaden sposób zmienić, ale czasami trzeba od tego chociażby uciec. Są sytuacje, w których faktycznie rzeczy, których nie możemy zmienić, to są rzeczy, które trzeba zostawić za nami.
0: Używki a stres, jaka tutaj występuje korelacja? 247 strona twojej książki. Bardzo często się też słyszy, prawda, że ktoś idzie sobie zapalić, żeby się odstresować, prawda, że to mu pomaga, prawda, w walce ze stresem. Używki a stres.
1: Używki są taką iluzją. Człowiekowi się wydaje, że on się odstresuje dzięki tym używkom, ale one tak naprawdę działają szybko, dają pewną fizjologiczną odpowiedź. Na przykład alkohol powoduje, że robi się nam trochę cieplej, trochę się nam mięśnie rozluźniają. W zeszłym roku w ogóle Nagroda Ig Nobla chyba poszła za udowodnienie, że po alkoholu człowiek naprawdę mówi lepiej w obcym języku. Więc mamy takie złudzenie, że jak mamy takie uczucie w ciele, tej ciepłości, rozluźnienia, taka lekka ciężkość, to że to jest odstresowanie. No ale ten stres nie znika, bo wystarczy, że ten alkohol przestanie działać, albo ten efekt tego strzału nikotyny przestanie działać i znowu jesteśmy na tym polu zerowym, wróciliśmy do punktu wyjścia. Więc korci nas, żeby jeszcze raz, bo może jak wypije, nie wiem,

stres nie znika, bo wystarczy, że ten alkohol przestanie działać, albo ten efekt tego strzału nikotyny przestanie działać i znowu jesteśmy na tym polu zerowym, wróciliśmy do punktu wyjścia. Więc korci nas, żeby jeszcze raz, bo może jak wypije, nie wiem,

0: i gdzie mamy tą chwilową, taką fizjologiczną ulgę, do sytuacji, kiedy musimy non-stop pić, żeby w ogóle utrzymać jakikolwiek minimalny efekt. My się bardzo szybko habituujemy, czyli przyzwyczaja się organizm do wyższych dawek różnych toksyn i domaga się większych. Mhm. A w pewnym momencie zaczyna to szkodzić na relacje, zaczyna to szkodzić na zdrowie, rujnować nam życie. I w tym momencie się okazuje, że coś, co miało być odskocznią od stresu, po prostu wpędziło nas w taką sytuację, w której ten stres dodatkowy nie tylko jest, ale i niszczy nas jeszcze bardziej niż to, przed czym miały te używki nas ratować.
1: Stres też zajadamy, co prowadzi do nadwagi, czasem nawet do otyłości. Dieta, kiedy jesteśmy, Joanno, zestresowani, jak powinna wyglądać i też jakie jej składowe, no nie pomagają nam w pozbyciu się stresu na przykład.
0: Wszystkie fast foody. Mhm. Tłustym, mocno słonym, ze smakiem umami, które organizm kocha w stresie. W ogóle kiedy jemy, to organizm uważa, że my jesteśmy bezpieczni, bo jeżeli by coś nas goniło, to byśmy przecież nie jedli. W związku z tym, skoro jemy, to jest jasne dla niego, że jesteśmy w tym momencie bezpieczni. Więc przehandlowujemy ten moment poczucia bezpieczeństwa za dodatkowe kalorie. A no, nasze organizmy kochają kalorie, bo wychowaliśmy się jako gatunek w warunkach, kiedy to wcale nie było oczywiste, że mieliśmy dość jedzenia. Więc nie mamy takiej klapki gdzieś w mózgu, która mówi, teraz już jestem najedzony dość z tymi kaloriami. Tylko będziemy więcej i więcej. Im bardziej tłuste i słodkie, tym lepiej dla mózgu. Natomiast no, to też jest złudzenie, no bo w pewnym momencie przekraczamy nasze fizjologiczne możliwości, to nam szkodzi. Natomiast w stresie faktycznie my potrafimy ten stres zajadać, żeby poczuć się bezpiecznie i spokojnie, ale też są osoby, które na przykład przestają jeść. Ja akurat jak się stresuję, nie wiem, przed dentystą, przed lekarzem, przed wyjazdem w jakieś nieznane miejsce po raz pierwszy, ja akurat wtedy nie jem. Ale jeżeli mam przewlekły stres, taki długotrwały, naprawdę mnie bardzo korci, żeby sobie odpalić Uber Eatsa i tutaj sobie od razu coś zamówić. Trochę pomaga, jak człowiek się potem przyjrzy po miesiącu takiego zajadania stresu swojemu portfelowi, bo my przytyjemy, portfel schudnie, więc niby równowaga jest zachowana, ale to tak nie do końca. Jednak te wzorce jedzenia są powiązane ze stresem. Mhm. I też dietetycy sugerują, żeby nie tylko przejść na dietę po prostu. Znaczy, dobrze jest mieć odpowiednie witaminy, dobrze jest mieć odpowiednie składniki w diecie, dobrze jest pograniczać niektóre składniki, ale żeby ta dieta była skuteczna, należy się bardzo dokładnie przyjrzeć relacji z jedzeniem. Ja przez całe dzieciństwo miałam taką sytuację, że jak wracałam ze szkoły i chciałam obejrzeć Czarodziejkę z Księżyca, to musiałam iść do babci, babcia dawała mi obiad. Ja ten obiad jadłam, ale odcinek się nie kończył, w związku z tym prosiłam o dokładkę. Dla mnie przez długi czas jedzenie to było taki moment wolności, kiedy ja mogę siedzieć i jeść. Wtedy nikt ode mnie nic nie chce. Mogę sobie obejrzeć mój film, mogę sobie przeczytać książkę. Nie muszę nic robić. W momencie, w którym stawiam talerz, muszę iść robić pracę domową. Trochę mi zajęło, zanim się zorientowałam w tym wzorcu, ale na przykład bardzo mi to pomogło w zrozumieniu, dlaczego wracam z pracy i najchętniej to bym zjadła bardzo dużo rzeczy naraz, pomimo tego, że dopiero co jadłam coś w pracy.
1: Zakupy odstresowują, czy może stres właśnie wzmagają? Jak wydamy oczywiście ponad stan naszego posiadania, tak? Zakupy, a poziom stresu. Poproszę o takie krótkie chociaż rozszerzenie tego.
0: Płacenie za zakupy stresuje.
1: No na pewno.
0: Same zakupy do pewnego stopnia. Jeżeli jesteśmy w stanie iść i kupić sobie coś, czego potrzebowaliśmy, coś, na co zasługiwaliśmy, coś, powiedzmy, co nas troszeczkę tak dopieści. Na przykład przez cały rok ciężkiej pracy odmawialiśmy sobie kupienia nowej pary butów, którą wiemy, że potrzebujemy i wtedy pójdziemy i ją sobie kupimy, bo uznamy, że zasługujemy na to, to tak. Ale zakupy powodują ten wystrzał dopaminy, a wystrzały dopaminy też są uzależniające. Więc można przejść płynnie z kupiłam sobie coś, czego potrzebowałam, co mi poprawiło samopoczucie, to kupię sobie jeszcze raz i jeszcze raz. Na drugim końcu tego spektrum jest sytuacja, w której kupuje się rzeczy, dostaje się strzał dopaminowy, wraca się do domu, bo tak robią osoby uzależnione od zakupów, odkłada się te torby i więcej się do nich nie zagląda.
1: Tak.
0: Tylko idzie się na następne zakupy, bo to nie chodzi o to, żeby mieć jakąś przyjemność z tego, co się kupiło, tylko z samego faktu kupienia. Więc zakupy mogą być pułapką w tej kwestii. Mhm. Plus, no, finansowo to jest duże obciążenie i w pewnym momencie
1: zaczniemy się stresować tym, że po prostu zacznie nam brakować środków. funduszy po prostu.
0: Tak.
1: Ja zakładam, że będziemy się też stresować mniej, jeśli zaczniemy unikać po prostu stresujących sytuacji, też problemów. Tylko tak, czy tak się da? Przecież problemy są

0: po to, żeby je rozwiązywać, przez co też no niejako uczymy się, prawda, chociażby na błędach, tak? Nikt nam po urodzeniu nie zagwarantował łatwego życia. No takie unikanie właśnie, licząc na to, że będziemy się mniej stresować, to jest droga dokąd? W sumie unikanie wszystkiego.
1: To jest droga donikąd.
0: No właśnie.
1: Znam kogoś, kogo rodzice wychowywali w ten sposób, że nie poszedł na studia, ponieważ się stresował egzaminami. Nie poszedł do wojska, bo stresowałby się wojskiem. W związku z tym kupili mu ziemię rolną, żeby był rolnikiem, ale stresował się rolnictwem. Nie wyprowadził się z domu, bo stresował się. Nie poszedł do pracy, bo się stresował. No i w pewnym momencie zabrakło rodziców. I to była tragedia.
0: I to była tragedia, tak.
1: To był człowiek, który się nie miał czym stresować przez całe życie. Cała rodzina dookoła niego biegała i starała się go osłonić przed stresami. Ale jeżeli nie mamy żadnych stresów, to nie uzyskujemy odporności. Nie sprawdzamy się przeciwko różnym okolicznościom. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyjść i porozmawiać z osobą, która się z nami nie zgadza, bo to już nas przerasta, to znaczy, że coś jest nie tak z tym naszym unikaniem sytuacji stresowych. My musimy mieć pewien poziom odporności i akceptacji tego, że będzie ten stres w naszym życiu. Jeżeli chcemy wyjść nawet na zakupy, nie mamy gwarancji, że nie spotkamy, nie wiem, tej takiej typowej amerykańskiej Karen, która się wbije przed nas w kolejce, nakrzyczy na kogoś przed nami, nakrzyczy na nas, zabierze nam ostatni proszek do prania z półki i nagle zostaniemy zdziwieni, że w ogóle ktokolwiek coś takiego zrobił. No nie mamy. Są ludzie, którzy mają różne zachowania. Ja ostatnio miałam nieprzyjemność spotkać niemiłego pana na przystanku, który przyczepił się do nas i nas tak zbluzgał, że w pewnym momencie sama rozważałam, że miałam bluzg wtórny, ale takie rzeczy się dzieją. Nie ma uratowania mnie przed tym, że nie spotkam kogoś takiego na przystanku. Mogłam zostać w domu i nigdy nie wychodzić z domu, no ale wtedy z kolei będę się bała wyjść z domu. Mhm. Nawet jeśli się zamknę w domu na amen i będzie tylko Frisco przyjeżdżać i kurier z kocim żwirkiem i kocim żarciem, będę się stresowała czymś na pewno, znajdę sobie coś, mózg sobie wyszuka zawsze jakiś sposób. Można się martwić, że wojna wybuchnie, będę musiała wyjść, albo można się martwić, że sąsiedzi z góry są hałaśliwi. Nie ma ucieczki przed stresem, jeżeli będziemy próbowali uciec przed wszystkimi rzeczami, które nas stresują, to nas zje.
0: Kiedy jesteśmy zestresowani, też o wiele łatwiej nam jest wyładowywać się na innych, prawda? Możemy nawet poczuć chwilową ulgę, tak? Po takim wyładunku, tak? Na żonę, męża, przyjaciółkę, przyjaciela i tak dalej, prawda? Ale to też jest droga donikąd.
1: To jest bardzo kusząca droga donikąd, muszę przyznać.
0: Jest kusząca, tak? Ale to ma krótkie nóżki.
1: Raz w życiu miałam nieprzyjemność wysłać policję do sąsiada, który uprawiał awantury domowe i kiedy policja już przyjeżdżała, sąsiad powiedział, ale po co pani wzywała tę policję, bo to jest jak w każdej rodzinie, tam się odbywało rzucanie meblami, krzyki, ryki i jeszcze płacze dziecka. I jak wtedy na niego nakrzyczałam, to przez tydzień potem spałam jak dziecko, bo mi wszystkie napięcia poschodziły, no ale to nie jest zalecana metoda. Generalnie czasami faktycznie takie rozładowanie emocji może zadziałać, ale umówmy się, nie zawsze mamy pod ręką sąsiada, który na to zasłużył. Zazwyczaj mamy pod ręką członków rodziny, którzy na to nie zasłużyli, którzy z nami muszą mieszkać i znosić nasze fochy i nasze krzyki. I w tym momencie musimy się jakoś bardziej zająć swoimi emocjami i pamiętać, że to, że nam jest źle, że my jesteśmy zestresowani, to nie znaczy, że my mamy prawo atakować i krzywdzić kogoś. Nam się może poprawić, jak sobie pokrzyczymy, no ale tak jak powiedzieliśmy, to ma krótkie nóżki i to nas donikąd nie zaprowadzi. To nam popsuje relacje, zrazi do nas przyjaciół, zrazi do nas ludzi w pracy. Szefowie raczej nie cenią pracowników, którzy chodzą i krzyczą na innych. Rodzina też nie za bardzo. Więc to nam tylko pogorszy sytuację, w której jesteśmy.
0: To już kończąc, zamykając nawiasem naszą dzisiejszą rozmowę w studiu. Gdzie szukać pomocy, kiedy poziom stresu w naszym życiu przekroczy taką akceptowalną dla nas formę? No dumę i wstyd w tej sytuacji no trzeba głęboko schować, prawda? Bo niektórzy też mogą, dla niektórych to może być bariera właśnie, prawda? Nie do pokonania, ten wstyd, że jak to, no nie radzę sobie ze swoim życiem, prawda? No nie, no nie pójdę przecież szukać pomocy na zewnątrz, prawda? Muszę sam sobie z tym poradzić, z tym stresem.
1: I zbawić świat przy okazji.
0: I zbawić świat przy okazji, tak.
1: No są pewne momenty, w którym już trzeba powiedzieć, okej, ja na tym etapie nie jestem w stanie zrobić nic więcej i muszę iść do psychiatry. Muszę poprosić o leki, muszę powiedzieć, że mam takie a takie objawy, że nie mogę spać. Nie ma takiej ilości uważności, która człowieka wyleczy z bezsenności, z depresji, z nerwicy. Czasami po prostu potrzebujemy wsparcia farmakologicznego. Jeżeli nasz mózg nie produkuje odpowiedniej ilości albo produkuje za dużo jakichś neuroprzekaźników, to jest tak jak z grypą.

0: Nie powiemy człowiekowi, że muszę sobie sam grypę wyleczyć siłą woli, będę twardym człowiekiem, jak się skupię i pójdę pobiegać, to mi się grypa wyleczy. Tak samo jest z problemami psychicznymi, które nas przerastają. Mhm. Jeżeli jesteśmy tak rozregulowani i tak skatowaliśmy nasz układ nerwowy stresem, zbawianiem świata, byciem w sytuacji, która jest toksyczna, którą powinniśmy opuścić, no to to jest ten moment, w którym trzeba faktycznie udać się po pomoc. No i niestety czasami trzeba zaakceptować fakt, że będą w naszym otoczeniu ludzie, którzy powiedzą, o, to wariat jest, był psychiatry. Jeżeli chcemy ich uszczęśliwić, żeby oni się nie musieli martwić, że byliśmy u psychiatry i jesteśmy gotowi poświęcić nasz dobrostan, żeby oni się czuli dobrze, no to okej, okay, ale to jest taka, to nie jest dobra droga. No, my powinniśmy martwić się przede wszystkim o siebie. To, że jakiś Kowalski gdzieś z klatki obok będzie gdzieś tam się śmiał na klatce schodowej, że byliśmy u psychiatry, no trudno, no to jest jego prywatna tragedia. My mamy obowiązek zadbać o siebie.
1: Stres pomaga nam podejmować nowe wyzwania, szybko reagować w sytuacji niebezpieczeństwa, przełamywać swoje ograniczenia. Dzięki niemu stajemy się bystrzejsi, silniejsi, możemy też odnosić sukcesy. Łatwiej też nam jest znosić, przepracowywać porażki. Stres pomaga nam rozwijać się, a nawet dodaje odwagi. Stres potrafi też jednak szkodzić i to bardzo. Dlatego trzeba mieć go niejako pod kontrolą. Okazuje się, że odstresowanie nie musi być wcale takie trudne i są sposoby na to, by było skuteczne. I dziś o tym rozmawialiśmy. Moją rozmówczynią była Joanna Zaręba, autorka książek Krótka historia psychologii, współautorka książki Jestem wystarczająca i autorka pozycji, która doprowadziła do tego spotkania w studiu przy radiowym stole, czyli Jak się odstresować. W tej pozycji znajdziecie bardzo wiele praktycznych rozwiązań, podpowiedzi, ćwiczeń, prawda, Asiu? Tak jest.
0: Dokładnie
1: właśnie, jak
0: tak.
1: Nieustannie zapraszam do nasłuchiwania podcastu Drogowskazów w sieci, na YouTubie, na Spotify czy na Mediatece. Jeśli uznacie, że warto, to subskrybujcie nasz kanał. Wszystkiego spokojnego i jak najmniej stresującego. Michał Poklękowski, dziękuję i do usłyszenia. I tobie, Asiu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za owocną rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia, dziękujemy bardzo.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

kolejno. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj.